0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Radio Inowrocław.
1: Dame tu mano! Y venga conmigo!

0: zostali. Będzie dobrze, nie? Będzie dobrze.
1: Melo Radio. To jest...
2: Melo.
1: To jest...

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W Inowrocławiu odbyło się otwarte spotkanie pod hasłem Porozmawiajmy o Polsce. Rozmowy dotyczyły sytuacji przedsiębiorców i rzemieślników z naszego regionu. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami.
2: Dzień dobry Państwu. Jestem zaszczycona, że widzę tyle wspaniałych osób na sali, że zechcieliście przyjść na to dzisiejsze nasze spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o Polsce. Pozwólcie Państwo, że najpierw przywitam naszych znamienitych gości. Jest z nami kolega poseł Krzysztof Paszyk, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe. Jest również kolega Jacek Tomczak, poseł na Sejm RP z Wielkopolski. Jest kolega Konrad Wojnarowski, wiceminister energii. Jest z nami Edyta Zakrzewska, dyrektor KOWR Bydgoszcz, ODR Mikomo. Starszy cechu Zygmunt Chmielewski. Jest z nami kolega Jacek Trela, prezes Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Również członkowie zarządu Nowiesieńskiego Związku Pracodawców Wywiata. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam wszystkich rolników, przedsiębiorców, przemieślników, samorządowców. Witam mieszkańców, czcigodnych gości. Witam również media. Szanowni Państwo, jestem tutaj dziś dlatego, że podczas otwarcia mojego biura poselskiego, które jest tam obok na korytarzu, wyszła taka inicjatywa oddolna właśnie tutaj od rzemieślników, żeby takie spotkanie odbyć, żeby zaprosić parlamentarzystów, abyśmy porozmawiali o problemach polskiego rzemiosła, abyśmy porozmawiali o polskich przedsiębiorcach, żebyśmy się wsłuchali w Państwa głos, w Państwa postulaty i potrzeby. I dlatego dzisiaj tu jesteśmy, żeby to zrobić. I pozwólcie, że teraz oddam mikrofon koledze Krzysztofowi Paszykowi.
3: Dziękuję bardzo. Jak rozumiem, tę pierwszą część poświęcamy dla obecnych mediów, a potem rozszerzymy tą dyskusję nieco szerzej. Chciałbym, korzystając z okazji i bytności mediów regionalnych, powiedzieć o dwóch niezwykle ważnych wydarzeniach z ostatnich godzin, jeśli chodzi o wczorajszą decyzję Rady Ministrów dotyczącą zaskarżenia umowy z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeszcze wielu naszych oponentów kilka dni temu czyniło zarzut, że rząd, ci w tym rządzie odpowiedzialni, są nieskuteczni, nie potrafili spowodować jakiegoś istotnego ruchu, jeśli chodzi o zachowanie polskiego rządu wobec umowy z krajami Mercosur. Po raz kolejny, bo to nie jest pierwsze działanie polskiego rządu, pokazaliśmy, że potrafimy. To jest jedyny rząd, który zareagował i w sposób skuteczny w najbliższym czasie tą skargę wniesie. Decyzja niezbędna zapadła wczoraj. Dlaczego mówię, że nie jest to jedyny dowód na niezwykłą determinację tej koalicji i tego rządu, a w tym rządzie, zwłaszcza Polskiego Stronnictwa Ludowego, które wszyscy tutaj przy tym stole prezydialnym reprezentujemy. Od samego początku trwania już rządu, już jesienią 2024, kiedy wspólnie z panem posłem Tomczakiem kierowaliśmy Ministerstwem Rozwoju i Technologii, została przygotowana w naszym resorcie, wspólnie nad tym z panem posłem pracowaliśmy. Jednoznaczne stanowisko, a nasz resort był za to odpowiedzialny, jednoznaczne stanowisko Rady Ministrów negujące umowę o wolnym handlu między Unią Europejską a krajami Mercosur. Wystarczyło nam kilkanaście miesięcy, żeby takie stanowisko opracować. Dla porównania wskazuje, że przez 8 lat rządu PiS-u nie powstał na poziomie rządu ani jeden dokument, który jasno, kategorycznie sprzeciwiałby się tej umowie. W zamian za to mieliśmy chociażby wypowiedzi ministra spraw zagranicznych pana Czeputowicza, który mówił, że trzeba jak najszybciej. Dzisiaj oni tam pokrzykują, że jak to się nic nie dzieje w sprawie i nic nie działo w sprawie umowy Mercosur. Tak samo wielokrotnie podejmowane próby utworzenia tak zwanej mniejszości blokującej na poziomie Unii Europejskiej też były dowodem na tą determinację. Kolejny ruch, który miał miejsce kilka miesięcy temu, to z poziomu Parlamentu Europejskiego, który przecież też jako Polska tworzymy. Europosłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Jarubas i Krzysztof Hetman podjęli też skutecznie inicjatywę podjęcia uchwały zaskarżającej umowę o wolnym handlu na poziomie właśnie Parlamentu Europejskiego i teraz jest kolejne działanie, kolejny etap pokazujący jasny sprzeciw w tym zakresie dotyczącym rynku rolno-spożywczego, jaki Polska wnosi w związku z negatywnymi naszym zdaniem skutkami tej umowy dla nie tylko rolników, chociaż przede wszystkim my troską o tą grupę się wykazujemy, ale my przede wszystkim wskazujemy na ryzyka wynikające z tej umowy, które dotyczą bezpieczeństwa żywnościowego wszystkich Polaków, wszystkich Europejczyków. Wydaje się, że ta świadomość, ona pomału, aczkolwiek dojrzewa nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej. I ta decyzja, która podjęta została na ostatniej Radzie Ministrów, otwiera oficjalnie tą inicjatywę, rozpoczyna tą inicjatywę i procedurę, którą polski rząd podjął. To jest jeden temat, który chciałem skomentować, bo on jest świeży. On oczywiście teraz jest pomyślny obrót spraw, to nieco ustąpił z agendy postulatów opozycji, ale jesteśmy w tym konsekwentni i pokazujemy, że dowozimy. Nawet jeśli są przeciwności, nawet jeśli ktoś zarzucał nam różne rzeczy, pokazujemy, że jesteśmy zdeterminowani i na tyle, na ile możliwości pozwalają, robimy wszystko, aby doprowadzić do zawieszenia stosowania tej umowy. I druga rzecz, do której chciałbym się odnieść, to jest jutrzejsze podpisanie umowy w ramach programu SAFE. Niezwykle ważnego programu, któremu zarzuca się niestworzone rzeczy, a robią to ci, dla których widać własne sondaże, jakieś fobie są ważniejsze niż interes Polek i Polaków. SAFE Europejski to jest program, który powstał z inicjatywy polskiej prezydencji. Widzieliśmy nastawienie, ale też sugestie, zachęty prezydenta Trumpa, nowej administracji do tego, że Europa powinna się sama zbroić, powinna rozwijać przemysł zbrojeniowy, powinna też dobrze czytać wyzwania. Te wyzwania widzimy za naszą wschodnią granicą, jasno mówią, że trzeba każde siły, każde środki, każde możliwości wykorzystać do tego, aby podnosić potencjał odstraszania, bo zawsze wojna i działania zbrojne są ostatecznością. Roztropny rząd, roztropny kraj przede wszystkim robi wszystko, aby odstraszać, aby zniechęcać potencjalnych agresorów. I ten program temu służy. On po to został przez Polskę wywołany w pierwszym półroczu ubiegłego roku, aby właśnie jak najszybciej te zdolności odstraszania powstały. My dzisiaj wskazujemy właśnie silny przemysł, silne firmy, które są w stanie produkować na potrzeby bezpieczeństwa jako najlepszy gwarant odstraszania wszelkich potencjalnych wrogów. Wiemy, gdzie dzisiaj drzemie ten wróg. I blisko 190 miliardów złotych, które jutro w sposób oficjalny będą mogły zacząć trafiać do Polski, właśnie temu służą. Bajki, które się opowiada o tym, że to jest jakaś pożyczka, która zagraża suwerenności, no są niepoważne. Jak PiS pożyczało w Korei, nie było żadnej uchwały, nie pytali nikogo, pożyczali. Dwukrotnie drożej niż safe, więcej nawet. Jak pożyczali w Stanach Zjednoczonych, też nikogo nie pytali, nie było żadnej ustawy. To jest bardzo korzystny mechanizm, to jest bardzo korzystna pożyczka, która jeszcze w przeciwieństwie do tych, z których korzystali nasi przeciwnicy, którzy dzisiaj krytykują, ona będzie możliwa w części do umorzenia, bo interes dzisiaj wspólnoty europejskiej, interes Unii Europejskiej jest taki, aby ta wspólnota była bezpieczna. Jeśli ma być bezpieczna, Polska ponosi tutaj kluczowe ciężary i będzie miała w związku z tym preferencje. Więc dzisiaj ci, którzy to krytykują, no muszą się zastanowić, komu sprzyjają, w czyim scenariuszu grają i tak naprawdę na czym im zależy, czy na bezpieczeństwie własnych sondaży, czy na bezpieczeństwie Polski. Wydaje mi się, że ten egzamin z takiej postawy propaństwowej, z szczerych intencji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, PiS, Konfederacja, pan prezydent Nawrocki przegrali na tym etapie ostatnich tygodni i miesięcy, bo mimo wcześniejszych zapowiedzi, przecież wszyscy pamiętamy pana przewodniczącego Błaszczaka, on jeszcze kilka miesięcy temu zachęcał. Trzeba z sejfu korzystać. To jest super sprawa, jak najwięcej polskie władze powinny z tego wykorzystać. Zrobiliśmy to. Od jutra blisko 190 miliardów złotych zacznie trafiać w 90 blisko procentach do polskich firm. I to jest ten efekt, ta wartość dodana. Ponad 12 tysięcy podmiotów ma szansę skorzystać z tych pieniędzy. To, jakie znaczenie ma dzisiaj z punktu widzenia budowy bezpieczeństwa, silna gospodarka, to myślę, że w tym gronie nie muszę mówić. Mamy przepotężny potencjał. My wspólnie z panem posłem ministrem Jackiem Tomczakiem raz je poznać. Naprawdę potencjał zarówno przemysłu i firm prywatnych, które ocierają się o przemysł zbrojeniowy czy w tej formule dual use są w stanie bardzo szybko produkować, czy jeśli chodzi o państwowy przemysł zbrojeniowy, to głównie to są firmy, ale nie tylko, myślę, nie tylko Polska Grupa Zbrojeniowa. To jest potężny potencjał, który przy zastosowaniu właśnie takiego impulsu jest w stanie naprawdę nam te zdolności odstraszania zbudować. Kapitana robota wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo on od samego początku jeszcze w ramach prezydencji pilotował ten projekt, wziął na siebie też polityczny ciężar tego przedsięwzięcia. Szkoda tutaj i moim zdaniem z czasem cenę prezydent Nawrocki zapłaci za swoją niechęć i taki blokujący czy paraliżujący próbę paraliżowania tego projektu. To się ostatecznie nie udało. Natomiast my jedziemy skutecznie również z tym projektem do przodu.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Przedsiębiorcy i rzemieślnicy z powiatu inowrocławskiego spotkali się, by rozmawiać o problemach i wyzwaniach swojej branży. W wydarzeniu wzięli udział także politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami.
3: Na coś, co jest dzisiaj bliższe Naszym sercom, a więc bezpieczeństwu. Chcemy ten sejf europejski również uzupełnić naszym sejfem krajowym, tak na to mówimy, sejf ludowców, jest specjalna ustawa przygotowana w tym względzie, ona jest w parlamencie już w tym procesie legislacyjnym, bo każde pieniądze dzisiaj powinny być inwestowane w nasze bezpieczeństwo i także te, które mogą być jako zysk w przyszłości Narodowego Banku Polskiego wydane na to bezpieczeństwo. Uważam, że tak uważamy, tworząc też tą ustawę, że ona będzie takim dodatkowym jeszcze uzupełnieniem tego impulsu finansowego, który będzie dawał sejf podpisany jutro w sposób oficjalny. Bardzo dziękuję.
4: Oczywiście gigantyczny sukces Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale też polskiej prezydencji. Pamiętajmy, że to jest program, który wymyśliła Polska. To my jako pierwsi zawalczyliśmy o to, żeby wspólnota europejska budowała swoje zdolności obronne, budowała przemysł, który nie był dość silny i który, gdzie wymagaliśmy, wszystkie kraje dzisiaj próbują nadrobić stracony często czas. Ten program odbudowuje zdolności całej wspólnoty europejskiej. Unia zaczyna finansować przemysły zbrojeniowe poszczególnych państw. To jest naprawdę wielki sukces Polski, który będzie ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski. Widzimy zainteresowanie wielu firm, które są dzisiaj inwestować także z tego powodu, że Polska dysponuje tak ogromnymi środkami, które będą rozwijały nasz potencjał, zabezpieczały bezpieczeństwo Polaków i polskich rodzin. Ale dzisiaj spotykamy się, żeby mówić nie tylko o Mercosur i o sejfie i wsłuchać się w Państwa głos, ale będziemy mówić dzisiaj przede wszystkim i spotykamy się w miejscu szczególnym, w cechu rzemiosł, o polskiej gospodarce, o małej i średniej przedsiębiorczości, o tych, którzy budują gospodarną i gospodarczą Polskę i którzy są tym sercem polskim, jakim buduje polskie PKB, bo pamiętajmy, że małe i średnie firmy to jest ponad połowa polskiego PKB, to jest też 60% miejsc pracy. To właśnie małe i średnie firmy rzemieślnicze, to rolnicy też dają te miejsca pracy Polakom i budują siłę polskiej gospodarki. Chcemy dzisiaj rozmawiać o tym właśnie, jak rozwijać, jak wspierać małą i średnią przedsiębiorczość, a mieliśmy okazję w tym odcinku wspólnie z panem przewodniczącym pracować. Przypomnę tylko, że wielkie zmiany deregulacyjne, które zostały przygotowane przez ten rząd, powstawały w ministerstwie, w którym mieliśmy wspólnie, zarządzaliśmy. Największa ustawa deregulacyjna, która została przygotowana, zawierała szereg ważnych postulatów, które zgłosili polscy rzemieślnicy między innymi. To zmiana definicji rzemieślnika, to nowa definicja rzemieślnika, którą obiecali poprzednicy, a której nie dowieźli oczywiście. Zrobił to nas rząd w pierwszym roku. To były pierwsze przepisy deregulacyjne, które się pojawiły w tej ustawie, dotyczyły polskiego rzemiosła. Wspierając w nowej definicji, wynegocjowanej i zaproponowanej przez Polski Związek Rzemiosła, to także waloryzacja, jak wiecie, środków, które otrzymują rzemieślnicy z tytułu kształcenia zawodowego. Nie było tej waloryzacji przez 20 lat, ale przyszli ministrowie PSL-u i to zrobili. Wszyscy obiecywali, my zrobiliśmy. Co więcej, przeprowadziliśmy także pełny zwrot finansowania młodocianych pracowników w sytuacji, w której młodociany na przykład nie zdaje egzaminu. To jest też postulat rzemiosła, który bił się od lat 20 i żaden rząd z tego nie zrealizował. My żeśmy to zrobili. W tych ustawach deregulacyjnych jest masę przepisów, pewnie będziemy o tym rozmawiać, które dotyczyły przedsiębiorców, bo dla małych i średnich skróciliśmy kontrolę, uprościliśmy organy kontroli skarbowej, które będą mogły kontrolować, ale muszą uprzedzić przedsiębiorcę, wskazać zakres, terminy, więc jakby zmniejszyliśmy dolegliwość oczywiście działania urzędów skarbowych i kasu, które czasami dokonują kontroli podatkowej w firmach. Ale i także rozbudowaliśmy szereg instytucji związanych z cyfryzacją. Dzisiaj firmę możemy założyć przez internet, w aplikację mObywatel. Cyfryzacja szeregu przepisów, niezwykle korzystna dla przedsiębiorców. Postępowania są dzisiaj w pełni cyfrowe. Wszystkie w różnych szczeblach, w KIO nawet, w różnych, na różnych etapach postępowań z tytułu zamówień publicznych możemy dzisiaj występować w formie elektronicznej, nie ruszając się praktycznie z domu, wziąć udział w rozprawie. Przedsiębiorcy dzisiaj mają takie możliwości, wcześniej ich nie mieli. Cyfryzacja, deregulacja, to są te procesy, którymi byliśmy odpowiedzialni polskiej gospodarki, które się z powodzeniem udało przeprowadzić. Później ten proces wspierał też Rafał Brzoska i szereg różnych izb gospodarczych, które do nas dołączyły, ale prawda jest taka, że z ministrem mieliśmy przyjemność zacząć ten proces i pierwsi te przepisy korzystnie dla polskiego rzemiosła stawiać. I pamiętajmy, naprawdę siłą Polski, Polska jest silna siłą swoich przedsiębiorców, firm rodzinnych. Jesteśmy potem tutaj, żeby rozmawiać o tym, jak mądrze wspierać i rozwijać polską gospodarkę i małe i średnie przedsiębiorstwa. Dziękuję.
5: Bardzo dziękuję, kolego ministrze.
6: W momentach strategicznych, w planie na rzecz energii, klimatu, on się tak nazywa, za którym mają iść również strategie, odpowiednie regulacje i finansowanie właśnie energetyki. Więc dzisiaj nie możemy żadnego źródła energii wykluczyć, a stawiamy oczywiście na to, w czym widzimy przyszłość i na co są i będą środki w ramach transformacji energetycznej, bo oczywiście to są z jednej strony magazyny energii, to jest fotowoltaika, to jest energetyka wiatrowa na lądzie czy na morzu, to jest również gaz w tej formule przejściowej, z którego również nie rezygnujemy, bo nie możemy rezygnować, to jest energetyka jądrowa, ale także po ostatnich zmianach w prawie energetycznym i reformie przyłączeń widzimy ogromną szansę dla OZE na terenach wiejskich, dla biogazowni i dla biometanowni. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby się uniezależnić energetycznie i też spojrzeć na nasz kraj, który może tę energię produkować i wcale nie musi być zależny od dostaw z zewnątrz. Więc to jest taki aspekt, przed którym myślę nie tylko dobre zmiany w prawie, które już się zadziały niedawno, ale także dobre finansowanie nie tylko ze środków europejskich poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ale też inne instytucje, ale również to, co jesteśmy w stanie sami wypracować energetycznie. Również to, co przed nami i to, co weszło na Radzie Ministrów we wtorek, zmiany w prawie energetycznym dotyczące ciepłownictwa. Ciepłownictwa, które nigdy nie miało swojej strategii w Polsce. To jest zdumiewające, ale my się wzięliśmy za to na poważnie. Przygotowujemy strategię dla ciepłownictwa. Ona będzie konsultowana latem tego roku. Za tym idą również dobre zmiany w prawie, które wyznaczają kierunki nie tylko związane z transformacją, ale też myślę, pokazują w zależności od szerokości geograficznej w Polsce, na co można postawić i w co zainwestować właśnie w kontekście ciepłowniczym. Bo z jednej strony może być to elektryfikacja, ale nie można też zapominać o biomasie chociażby. Jesteśmy w Inowrocławiu, więc geotermia, czemu nie? Mówmy, czemu nie? Na tym pasie od Szczecina do Łodzi wydaje się, że geograficznie i geologicznie są to dobre tereny, żeby energetycznie się wzmacniać i powodować, żeby ta cena energii była niższa niżeli jest, bo o to walczymy i to nam się udało poprzez taryfy. Wprowadzenie taryfy poniżej 500 zł za megawattogodzinę. Z drugiej strony można powiedzieć, dochodzą opłaty. Faktycznie one są i tutaj ze spółkami energetycznymi rozmawiamy, czy faktycznie ich zyski są na tyle duże, żeby można było te opłaty zmniejszyć. Natomiast dzisiaj inwestycje, nie można zapominać o inwestycjach w sieci, nie można zapominać o inwestycjach w inne źródła energii, które powodują, że dzięki właśnie tym inwestycjom możemy się energetycznie uniezależniać. I myślę, że to też trzeba podkreślić w kontekście wyzwań związanych z energetyką i ciepłownictwem, a przypomnę, że jeden dzień blackoutu, czyli wyłączenie prądu w Polsce kosztowałby gospodarkę 40 miliardów złotych. Jest to obliczone na bazie tego, co spotkało Hiszpanów i Portugalczyków jeszcze niedawno, więc ma to sens. Natomiast chciałbym też zauważyć, że pracujemy nad zmianami w taryfach i prawie energetycznym dotyczącym przemysłu i przedsiębiorstw energochłonnych. I tutaj we współpracy jeszcze niedawno z ministrem Paszykiem i kolegą Tomczakiem w Ministerstwie Rozwoju i Technologii rozpoczęliśmy pracę nad tak zwanym kontraktem różnicowym, żeby obniżyć ceny energii dla przemysłu energochłonnego w postaci co najwyżej 250 zł za megawattogodzinę i zgodnie z rozporządzeniem naszym taryfowym to mogłoby wejść jeszcze w tym roku, a najdalej 1 stycznia 2027 roku i oczywiście też wejść w mechanizm europejski. On się nazywa CISAF, tu już 2 czy 3 kraje Unii Europejskiej w to weszły i to pozwoliło jeszcze bardziej obniżyć ceny energii poprzez dopłaty, reformy, które przed nami również ETS-u, bo ETS drugi chcemy zawiesić. Po ostatniej Radzie Europejskiej konkluzje były takie, że być może uda się to zrobić do roku 2034 co najmniej, to z punktu widzenia transformacji ciepłownictwa chociażby jest bardzo istotne, które jest oparte na węglu cały czas w większości, więc to jest niezwykle istotne. No i ta reforma ETS-1, czyli właśnie dopłaty, reforma handlu emisjami i inne z tym związane wyzwania, co myślę, że przed nami. Więc wyzwań jest sporo. W energetyce również, albo przede wszystkim. I też ważne, żeby dzisiaj będąc w Inowrocławiu też posłuchać i zapytać Państwa, co o tym sądzicie i jak z Waszej perspektywy to wygląda i czym możemy pomóc, żeby te przepisy zmieniać, ale też żeby tworzyć dobre programy dotujące, czy też pożyczkowe, takie, które z punktu widzenia przedsiębiorcy będą działać i będą efektywne, krótko mówiąc, tutaj w województwie kujawsko-pomorskim, w Inowrocławiu dla przedsiębiorców, dla samorządowców, dla rolników, dla wszystkich grup społecznych, na którym nam, krótko mówiąc, zależy, ale które również ponoszą te koszty, o których wspomnieliśmy. Natomiast jestem przekonany, że to, co robimy, ma sens, a to, co będziemy robić po dzisiejszym spotkaniu, będzie miało jeszcze większy sens. I bardzo się cieszę i dziękuję, że mogę dzisiaj również z Państwem być. Dziękuję bardzo.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Festiwal imienia Piotra Machalicy wraca do Inowrocławia. Ruszył już nabór filmów, a tegoroczny temat dotyka samotności i relacji między ludźmi. Co przygotowali organizatorzy i kiedy będzie finał? Posłuchajcie sami.
5: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24 Info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6, Elżbieta Olszewska.
7: Dziękuję, witam bardzo serdecznie.
5: No i oczywiście organizatorka Festiwalu imienia Piotra Machalicy i to jest główny asumpt dzisiejszej naszej rozmowy, pani dyrektor. Festiwal wraca do Inowrocławia już 4 raz. Co w tej edycji będzie najważniejsze dla widzów?
7: W tej edycji najważniejszy chyba będzie temat, tak jak co roku zresztą, ponieważ filmy zawsze mają jakiś temat. W tym roku festiwal ma temat cisza wśród ludzi, samotność, której nie widać. Będą to przede wszystkim wyznania uczniów, młodzieży o swoich ewentualnie emocjach, doświadczeniach, które osiągają albo w szkole, albo w domu, albo dotyczą to także relacji rówieśniczych.
5: Wracając do samego festiwalu i genezy jego powstania, jak w ogóle narodził się pomysł? Pamięta Pani ten pierwszy
7: raz? Pamiętam ten pierwszy raz. Dokładnie było to w moim gabinecie, kiedy to nauczyciel geografii, pan Krzysztof Maszudziński.
5: Pozdrawiamy.
7: Pozdrawiamy serdecznie. Przyszedł z uczniami, dziś już absolwentami szkoły do mnie z propozycją zorganizowania przez naszą szkołę w Inowrocławiu festiwalu filmowego, ponieważ uczniowie startowali w różnych konkursach, wysyłali filmy między innymi z panem Krzysztofem. No i pomyśleli sobie, czemu nie zorganizować, dlaczego mamy wysyłać filmy gdzieś w Polskę, a może szkoła zorganizuje. No i oczywiście podjęłam taką decyzję wspólnie z nimi i od tej pory organizujemy festiwal filmowy w Inowrocławiu.
5: W naszym pięknym inowrocławskim teatrze. Pani dyrektor, czy ten proces tworzenia był trudny, te kwestie organizacyjne?
7: Tak, sam proces był trudny ze względu, przede wszystkim kwestia organizacyjna, i finansowa, ponieważ wiadomo, że każdy festiwal łączy się z finansami, ale jakoś poradziliśmy sobie. Powiem jeszcze, że chyba dzięki temu, że zorganizowaliśmy festiwal, stworzyliśmy przy naszej szkole stowarzyszenie 6x6 i dzięki temu możemy zyskać fundusze między innymi na festiwal filmowy.
5: Czyli pomysły rodzą kolejne pomysły.
7: Tak, co roku mamy nowe pomysły i mam nadzieję, że będziemy kontynuować i będą kolejne edycje.
5: Pani dyrektor, festiwal Piotra Machalicy to festiwal, który ma już dzisiaj dużą swoją markę w naszym mieście. Jak zmienił się od pierwszej edycji? Czy są jakieś zauważalne elementy?
7: Powiem, że za dużo chyba nie zmieniliśmy. Sprawdzona metoda, idea, regulamin. Trochę dostosowujemy regulamin do rzeczywistości. Powiem przy okazji, że na przykład w tym roku, jeśli chodzi o regulamin, to dołożyliśmy jeden punkt, a mianowicie filmy, które będą tworzone, nie mogą być wygenerowane w większości przez sztuczną inteligencję.
5: No tak, dzisiaj to jest duże ryzyko. W 2026 roku rzeczywiście to AI galopuje. Czy Pani zauważyła, że teraz te filmy już tworzone w internecie są w dużej mierze wygenerowane przez AI? Bo teraz trudno wyczuć nawet.
7: No właśnie trudno wyczuć. Mamy z tym problem i mam nadzieję, że też będziemy w stanie ocenić. Widzieliśmy, dlatego dołożyliśmy ten punkt, ponieważ już w ubiegłym roku wydawało nam się, że niektóre filmy być może były już stworzone, ale trudno znaleźć dowody, prawda? Na to trudno znaleźć. W związku z tym w tym roku dołożyliśmy ten punkt. Mamy nadzieję, że komisja konkursowa będzie w stanie faktycznie ocenić film i stwierdzić, czy nie było tam ingerencji sztucznej inteligencji. No niestety, takie mamy czasy. A wolelibyśmy, żeby to tworzyli uczniowie, którzy po prostu nie bazują na współczesnych mediach i różnego rodzaju technikach.
5: Przed chwilą miałem rozmowę z naszą utalentowaną wokalistką z Inowrocławia, z którą nie będę zdradzał, bo premiera będzie dopiero 17 kwietnia, ale jednym z tematów właśnie było to, że niedługo będzie oznaczenie przy filmach prawdziwych, że to jest prawdziwy film, żeby nie było żadnych wątpliwości.
7: Czyli mamy odpowiedź na to pytanie. Niestety wkracza to do mediów, do szkół, I też dlatego my, jeśli chodzi o festiwal, musieliśmy zastrzec sobie jednak ten punkt.
5: Dlaczego właśnie Piotr Machalica jest symbolem festiwalu? Dlaczego festiwal jego imienia?
7: A symbol i Piotr Machalica wziął się od naszej inowrocławianki, niejakiej pani Alicji Przerazińskiej, która jest dyrektorem dyrektorem fundacji Krystyny Jandy. I jeden właśnie z naszych kolegów skontaktował się i ona nam podpowiedziała właśnie imienie Piotra Machalicy i stąd w zasadzie temat, po prostu imię Piotra Machalicy weszła po prostu na stałe do naszego festiwalu.
5: Pani dyrektor, to jest festiwal, który angażuje młodych twórców, też ma formę konkursową. Na co najbardziej patrzycie?
7: Przede wszystkim na co patrzymy? Na realizację filmu. Patrzymy też na scenografię, no i najważniejsze na grę aktorską, no i zaangażowanie młodzieży, uczniów, ponieważ no to jest chyba najważniejsze w ocenie tego filmu.
5: Czy w tej edycji możemy spodziewać się jakichś nowych gości, jakichś może imprez towarzyszących albo wydarzeń? Nowe kategorie filmowe?
7: Nie, niestety... Trzymamy się tradycji, mamy te same kategorie filmowe. Jest to złota szóstka, srebrna szóstka i brązowa szóstka. I pozostajemy na tą chwilę. Jeśli chodzi o gości, to w tym roku też tradycyjnie te osoby, które były na poprzednich edycjach, zostały zaproszone. Nie przewidujemy jakichś specjalnych gości. W tym roku też nie ma imprez towarzyszących temu festiwalowi.
5: Jaką rolę ten festiwal odgrywa dziś dla Inowrocławia? Bardziej taką kulturalną, czy też edukacyjną, a może promocyjną dla miasta? No bo jak się słyszy słowo festiwal, no to już wiemy, że jest na grubo.
7: No, my mamy nadzieję, organizatorzy, mamy nadzieję, że to przede wszystkim jest promocja dla Inowrocławia. Jak sama nazwa mówi, jest to ogólnopolski festiwal filmowy. Ponadto jest imienia Piotra Machalicy, czyli w świat aktorski filmu też w jakiś sposób tutaj jest promowany. No i stawiamy też na cele edukacyjne. Jednak chcemy angażować młodzież, żeby rozwijała swoje pasje, żeby próbowała nagrywać filmy i pokazywać je, więc też jest rola tutaj festiwalu edukacyjna, promocyjna chyba i edukacyjna.
5: Czyli wszystko w jednym.
7: Wszystko w jednym,
5: tak. Nic, tylko korzystać, przyjść i zobaczyć na własne oczy.
7: Zapraszamy bardzo serdecznie na finał naszego festiwalu. Festiwal ma temat Cisza wśród ludzi, samotność, której nie widać. Będą to przede wszystkim wyznania uczniów, młodzieży o swoich ewentualnie emocjach, doświadczeniach, które osiągają albo w szkole, albo w domu, albo dotyczą to także relacji rówieśniczych.
5: Wracając do samego festiwalu i genezy jego powstania, jak w ogóle narodził się pomysł? Pamięta pani ten pierwszy
7: raz? Pamiętam ten pierwszy raz. Dokładnie było to w moim gabinecie, kiedy to nauczyciel geografii, pan Krzysztof Maszudziński.
5: Pozdrawiamy.
7: Pozdrawiamy serdecznie. Przyszedł z uczniami, dziś już absolwentami szkoły do mnie z propozycją zorganizowania przez naszą szkołę w Inowrocławiu festiwalu filmowego, ponieważ uczniowie startowali w różnych konkursach, wysyłali filmy między innymi z panem Krzysztofem. No i pomyśleli sobie, czemu nie zorganizować, dlaczego mamy wysyłać filmy gdzieś w Polsce, a może szkoła zorganizuje. No i oczywiście podjęłam taką decyzję wspólnie z nimi i od tej pory organizujemy festiwal filmowy w Inowrocławiu.
5: W naszym pięknym inowrocławskim teatrze. Pani dyrektor, czy ten proces tworzenia był trudny, te kwestie organizacyjne?
7: Tak, sam proces był trudny ze względu, no przede wszystkim kwestia organizacyjna, no i finansowa, ponieważ wiadomo, że każdy festiwal łączy się z finansami, ale jakoś poradziliśmy sobie. Powiem jeszcze, że chyba dzięki temu, że zorganizowaliśmy festiwal, stworzyliśmy przy naszej szkole stowarzyszenie Szóstka na Sześć i dzięki temu możemy zyskać fundusze między innymi na festiwal filmowy.
5: Czyli pomysły rodzą kolejne pomysły.
7: Tak, co roku mamy nowe pomysły i mam nadzieję, że będziemy kontynuować i będą kolejne edycje.
5: Pani dyrektor, festiwal Piotra Machalicy to festiwal, który ma już dzisiaj dużą swoją markę w naszym mieście. Jak zmienił się od pierwszej edycji? Czy są jakieś zauważalne elementy?
7: Powiem, że za dużo chyba nie zmieniliśmy. Sprawdzona metoda, idea, regulamin. Trochę dostosowujemy regulamin do rzeczywistości. Powiem przy okazji, że na przykład w tym roku, jeśli chodzi o regulamin, to dołożyliśmy jeden punkt, a mianowicie filmy, które będą tworzone, nie mogą być wygenerowane w większości przez sztuczną inteligencję.
5: No tak, dzisiaj to jest duże ryzyko. W 2026 roku rzeczywiście to AI galopuje. Czy pani zauważyła, że teraz te filmy już tworzone w internecie są w dużej mierze wygenerowane przez AI, bo teraz trudno wyczuć nawet.
7: No właśnie trudno wyczuć, mamy z tym problem i mam nadzieję, że też będziemy w stanie ocenić. Widzieliśmy, dlatego dołożyliśmy ten punkt, ponieważ już w ubiegłym roku wydawało nam się, że niektóre filmy być może były już stworzone, ale no trudno znaleźć dowody, prawda? Na to trudno znaleźć, w związku z tym no w tym roku dołożyliśmy ten punkt. Mamy nadzieję, że komisja konkursowa będzie w stanie faktycznie ocenić film i stwierdzić, czy nie było tam ingerencji sztucznej inteligencji. No niestety, takie mamy czasy. No i a wolelibyśmy, żeby to tworzyli uczniowie, którzy po prostu nie bazują na współczesnych social mediach i różnego rodzaju technikach.
5: Przed chwilą miałem rozmowę z naszą utalentowaną wokalistką z Wrocławia, z którą nie będę zdradzał, bo premiera będzie dopiero 17 kwietnia, ale jednym z tematów właśnie było to, że niedługo będzie oznaczenie przy filmach prawdziwych, że to jest prawdziwy film, żeby nie było żadnych wątpliwości.
7: No czyli mamy odpowiedź na to pytanie. No niestety wkracza to do mediów, do szkół, I też dlatego my, jeśli chodzi o festiwal, no musieliśmy zastrzec sobie jednak ten punkt.
5: A dlaczego właśnie Piotr Machalica jest symbolem festiwalu? Dlaczego festiwal jego imienia?
7: A symbol i Piotr Machalica wziął się od naszej inowrocławianki, niejakiej pani Alicji Przerazińskiej, która jest dyrektorem teatru, przepraszam, nie teatru, dyrektorem fundacji Krystyny Jandy. I jeden właśnie z naszych kolegów skontaktował się i ona nam podpowiedziała właśnie imienie Piotra Machalicy i stąd w zasadzie tylko po prostu imię Piotra Machalicy weszła po prostu na stałe do naszego festiwalu, który odbędzie się, mogę już powiedzieć, 15 maja w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu.
5: Pani dyrektor, kilka słów tytułem końca do mieszkańców Inowrocławia odnośnie festiwalu.
7: Drodzy mieszkańcy, bardzo serdecznie zapraszam na 4. ogólnopolski festiwal filmowy imieniem Piotra Machalicy, bo ja kocham film. Premiera odbędzie się w Teatrze Miejskim o godzinie 10. Serdecznie zapraszam w swoim imieniu, w imieniu organizatorów Szkoły Podstawowej nr 6 w Inowrocławiu oraz Stowarzyszenia 6x6.
5: I tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę, a moim gościem była pani dyrektor Elżbieta Łuszewska. Dziękuję pani dyrektor.
7: Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia na festiwalu.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Gmina Kruszwice odsłania karty na najbliższe miesiące. Przed nami koncerty, wydarzenia i sporo kulturalnych atrakcji. Co dokładnie znalazło się w kalendarzu imprez? Posłuchajcie sami.
8: W tym roku to będzie 18 lipiec, Noc DJ-ów. Dzięki właśnie nadgopolskiemu nurtowi kultury i Pawłowi Budnerowi to wydarzenie ma to miejsce i cały zespół, który w tym stowarzyszeniu działa w tamtym roku. Co prawda ta pogoda była taka średnia, aczkolwiek skończyło się dosyć dobrze i było bardzo duże zainteresowanie, bo zawsze pogoda przy tych plenerowych wydarzeniach oczywiście odgrywa ważną rolę. W tym roku mam nadzieję, że tego 18 lipca będzie dobra pogoda, dobrą imprezę chcemy zrobić dla młodzieży w połowie pierwszego miesiąca wakacji. Serdecznie na to zapraszamy. Oczywiście przez cały czas trwania okresu wakacyjnego, mówimy tu o lipcu i sierpniu, będą kruszwickie smaki, które będą przede wszystkim w niedzielę, jako atrakcyjny dzień do przyjazdu do Kruszwicy dla mieszkańców nie tylko Kruszwicy, ale całego regionu. Zawsze się tutaj coś będzie działo, będzie można dobrze posmakować. Niektóre również i soboty będą przez kruszwickie smaki, przez nas taka oferta będzie stworzona, ale też, szanowni Państwo, oczywiście nasza plaża na Cyplu przez te dwa miesiące, lipiec, sierpień, będzie do Państwa dyspozycji razem z nadgopęskim WOPR-em, który zawsze dba na najwyższym poziomie o to, żeby tam było bezpiecznie, ale również i bardzo, bardzo tak atrakcyjnie. Na to serdecznie zapraszamy. Kolejnym wydarzeniem, o którym chciałbym powiedzieć, oczywiście są dożynki, ale zaznaczę dożynki 16 sierpnia połączone z ostatnią edycją imienin Marii. Ja o tym Państwu szczególnie na spotkaniu z mieszkańcami w ostatnim czasie mówiłem. To jest 25. edycja imienin Marii i będzie to ostatnia, która zakończy ten cykl, ale chcemy połączyć je z dożynkami, żeby one były zakończone z takim większe po prostu wydarzenie, więc łączymy tutaj te dwa wydarzenia, więc zapraszamy do Chemc na dożynki już 16 sierpnia. Co do innych wydarzeń, mamy oczywiście polowanie na myszy, mamy na początku września, 10-12 września literackie, ogólnopolskie literackie spotkania pokoleń, bez których Kruszwica chyba by nie była tą samą Kruszwicą, więc też będzie duże wydarzenie, plus koncert na Wzgórzu Zamkowym, tradycyjnie w piątek, to chyba jest 11, jak się nie mylę. Serdecznie na to również Państwa zapraszamy. No i coś, o czym jeszcze nie chciałbym powiedzieć, a za chwilę oddaję głos Adamowi, to od września rusza Centrum Kultury i Sportu Ziemowit, nowa instytucja, która będzie miała nową ofertę. Chcemy na pewno to też dobrze otworzyć, ale dzisiaj nie chcemy o tym mówić, bo byłoby za dużo. Chciałbym, żeby o szczegółach między innymi swojej wypowiedzi później, na jakim jesteśmy etapie budowy, powiedział Adam. Ja chciałbym tylko zapewnić, że idzie to bardzo dobrze i ten obiekt, no ja mam bardzo duże oczekiwania co do i oferty kulturalnej i odnośnie takiego odbioru i zmiany w ogóle tego, co się będzie działo w Kruszwicy. To dużo się moje co nie powinno zmienić dla wszystkich, dla seniorów, dla rodzin, dla najmłodszych, którzy będą mogli z tego obiektu skorzystać. Byłem tam ostatnio i byłem tym obiektem oczarowany. Oddaję teraz głos Adamowi, a ja jeszcze wrócę.
9: Szanowni Państwo, ja chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, które będą miały miejsce w naszej gminie już niebawem, bo jestem podekscytowany, ponieważ kolejny raz wyjeżdżamy na targi turystyczne, tym razem do Wrocławia. Mając to doświadczenie z targów poznańskich, wiemy, jaka jest oferta, z jaką ofertą chcemy wyruszyć dla turystów, dla osób, które będą te targi odwiedzały. Spójna nasza polityka związana z promocją naszego miasta poprzez te wszystkie ulotki, Gryzomira i atrakcje, które turyści mogą zobaczyć w naszym mieście, mają przyciągnąć turystów, żeby oni tutaj do nas wrócili. 250 wystawców na 117 stoiskach, w tym nasza gmina. Będziemy jedną z kilkunastu gmin z naszego kraju, która będzie się wystawiała. Jestem bardzo szczęśliwy, że możemy tam promować naszą gminę i w ten sposób przyciągać turystów do naszego miasta. W ten sposób rozwija się nasza gastronomia, nasi przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że zyskają potencjał, który tutaj turyści przywiozą. Dlatego też drugim zadaniem, które ma też przyciągnąć tutaj turystów do naszego miasta.
8: Może dodam do tych targów, bo tak się umawialiśmy, że ja tutaj troszeczkę uzupełnię, bo dzielimy się tutaj obowiązkami. Targi trwają na 4 dni. Jakby szefem tej ekspedycji jest kolega Adam, razem z pracownikami promocji urzędu. Ja bardzo dziękuję za to. Ostatnio byliśmy troszeczkę zaatakowani. Tak, będziemy, szanowni Państwo, rozdawać krówki, będziemy rozdawać książeczki, bajki o Kruszwicy i będziemy namawiać i zachęcać do tego, żeby przyjeżdżać do Kruszwicy. To 4 dni intensywnej pracy bardzo. Ludzi, którzy tam jadą, zostawiają swoje rodziny. Ja nie chcę mówić, że to jest jakieś takie wielkie poświęcenie, coś nietypowego. Ja uważam i bardzo poprosiłem o to swoich współpracowników, żeby z tego nie rezygnować, żeby to zrobić. Targi w Poznaniu odwiedzone zostały przez 40 tysięcy turystów, potencjalnych turystów. Do każdego można dotrzeć, do każdego można porozmawiać. Nie robimy tego dla siebie, robimy to dla Kruszwicy, robimy to dla przedsiębiorców, którzy potencjalnie z tego skorzystają. Mam nadzieję i Zapewniam Państwa, że dużo z tych osób, mam nadzieję, że przyjdzie, ale zapewniam Państwa, że będziemy to kontynuować. Ten rodzaj promocji musimy kontynuować. Dołączyliśmy do kilku stowarzyszeń ostatnio, które będą też przygotowywały ofertę i też chcemy wzmocnić ofertę Kruszwicy. Uważamy, że mamy dużo do nadrobienia i będziemy działać, Szanowni Państwo, i mimo tego może nie do końca przychylnego za każdym razem zdania i pewnych wątpliwości, tak trzeba, Szanowni Państwo, robić, bo na tym to dzisiaj polega. Tyle, jeżeli chodzi o targi, także jeszcze raz bardzo dziękuję Adamowi i zespołowi, który tam się wybiera i prosiłbym Państwa raczej o wsparcie, a ci, którzy może chcą to zobaczyć, jak to wygląda.
9: Oczywiście, dziękuję Panie Burmistrzu. Zauważyliśmy, że spada wiedza na temat Kruszwicy, zwłaszcza młodych pokoleń. Przeprowadzaliśmy taką ankietę, konkursy, wypytywaliśmy o legendę o Królu Popielu. Mamy do nadrobienia parę zadań, my się na to przygotowaliśmy. Chcemy, aby Kruszwica była rozpoznawalna, żeby tutaj zwłaszcza młode pokolenia do nas wracały i z takim zadaniem jedziemy na te targi, żeby Kruszwica była turystyczną potęgą. Chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednym zadaniu, które realizuje się na terenie naszego Podzamcza, a mianowicie wykonana już została koncepcja wstępnego zagospodarowania tego terenu. Jak widzieliście Państwo, zniknął jeden obiekt koło Rusałki. My tam planujemy za niedługo, oczywiście w ustaleniu z konserwatorem zabytków, postawić nowe obiekty drewniane, zaakceptowane przez konserwatora, które będą się wpisywały w ten klimat naszej myśli wieży, naszego Podzamcza, żeby to było wszystko spójne. Będą to lokale gastronomiczne i handlowe. Ja już z burmistrzem widzieliśmy taką wstępną koncepcję, ona jest bardzo, bardzo ciekawa. Zobaczymy na szczegóły, kiedy już dojdzie do tak zwanego projektu i tej realizacji. Myślę, że na pewno to będzie bardzo ciekawa inwestycja. Pan burmistrz wspomniał o Centrum Kultury. Ja chciałbym powiedzieć, bo część z mieszkańców już widzi, jakie te prace postępują, okres zimowy. Ustały te prace na terenie wokół obiektu, czyli firma skupiła się typowo na pomieszczeniach wewnątrz budynku. Tak naprawdę wszystkie pomieszczenia związane wokół tylko sali kinowej zostały już wykończone. Ostatnie szlify zostały. Firma przeniosła się do tak zwanego serca Centrum Kultury, czyli do sali kinowej. Na tym etapie układane są akustyczne ściany, teletechnika, oświetlenie, mamy już gotową scenę.
8: Sufit.
9: Tak naprawdę ja już też z firmą i z naszymi pracownikami bardzo im dziękuję za to zaangażowanie inwestycją, za to, że tak bardzo skrupulatnie spotykamy się na tych naradach z firmą Mega. Wybieramy szczegóły, dopinamy detale, wybraliśmy również fotele do sali kinowej. Także czekamy już na ten ostatni detal, który tak naprawdę zakończy budowę i inwestycję tego obiektu. Na koniec sierpnia ma wykonawca nam ten budynek oddać i tak naprawdę na początku września tutaj pan burmistrz planuje otworzyć ten obiekt, żeby on już funkcjonował i był jak gdyby taką, można powiedzieć, atrakcją, ale też takim dopełnieniem tej tak zwanej naszej turystyki, żeby przyjeżdżając do naszej miejscowości, nie tylko mieszkańcy, ale również turyści, mieli gdzie spędzić czas.

0: Oczywiście w kwietniu przeprowadzimy konkurs na dyrektora Centrum Kultury i Sportu Ziemowit. Jak Państwo wiecie lub nie wiecie, obecna Pani Dyrektor złożyła już wniosek i przechodzi z końcem lipca na emeryturę. W międzyczasie jeszcze będzie jakby też i nieobecna. Urlop, no, postaramy się w tym czasie sobie z tym poradzić. Natomiast celem naszym, moim, jest wybranie nowego dyrektora jeszcze w miesiącu kwietniu. Oczywiście, który rozpocznie pracę w miesiącu sierpniu. Centrum Kultury i Sportu Ziemowit to będzie instytucja, która będzie miała nowe zadania. Przede wszystkim przejmie bardzo mocno, no, musi zarządzić samym obiektem kina Ziemowita, o którym przed chwilą mówiliśmy, ale też i przejmie na pewno kwestie związane z turystyką. Mówimy tutaj o przejęciu zarządzania Mysią Wieżą i Rusałką od 2027 roku. To będzie główne też nowe zadanie, ale też, jak Państwo wiecie, my budujemy dwa duże obiekty, którymi będzie stadion i będzie lodowisko, którymi również ta instytucja na początku w całości będzie zarządzać. Będzie to już duże przedsięwzięcie, duży organizm, który potrzebuje sprawnego, dobrego, nowoczesnego menadżera. Także no, taki konkurs, informuję Państwa, będzie rozpisany i z racji tego, że tych obowiązków będzie dużo i mam okres przejściowy, też zaproponowałem radnym Rady Miejskiej uchwałę zmieniającą statut tej instytucji na najbliższej sesji. No, decyzja będzie radnych, mam nadzieję, że będzie pozytywna. Jestem po spotkaniu na komisjach, aby powołać również tam zastępcę dyrektora, bo tych zadań nowych, które dojdzie, będzie no, bardzo dużo. Mówimy o obiektach sportowych, ale też przede wszystkim turystyce. My chcemy stworzyć wiele nowych produktów turystycznych, które przyciągną turystę tutaj do Kruszwicy i mam nadzieję, że docelowo zatrzymają na dłużej niż jeden dzień, jedno popołudnie, które w tej chwili turyści spędzają. Także no, takie mamy plany. Mam bardzo duże oczekiwanie, bardzo dużo ochoty i chęci, aby ten obszar do końca tej kadencji zupełnie w Kruszwicy zmienić i zrobimy absolutnie wszystko. Dopowiem może jeszcze, że w ramach tych inwestycji, o których tutaj mówimy, czyli tego Centrum Kultury i Sportu, no, mamy w tej chwili przetarg na fontannę i zagospodarowanie terenu na rynku, również przetarg na fontannę przy Rusałce, która też będzie miała, uważam, swoje znaczenie dla tych wszystkich, którzy będą tutaj przyjeżdżali. Chcemy, żeby to po prostu było atrakcyjniej i ładniej. No i też przymierzamy się, to co gdzieś tam mówiłem kilka dni temu, do przebudowy amfiteatru, takiego liftingu amfiteatru. To nie będzie duża przebudowa, ale myślę, że zmiana siedzisk wymaga, jak ktoś tam pójdzie i zobaczy, jak to wygląda, to nie będzie miał żadnych wątpliwości. No i chcemy też stworzyć przestrzeń do tego, żeby tam mogły się odbywać mniejsze wydarzenia, nie imprezy masowe, które dzisiaj są bardzo drogie, czyli chcemy ożywić ten amfiteatr docelowo. Także plany mamy ambitne. Jeszcze raz bardzo dziękuję tutaj Adamowi, całemu zespołowi, wszystkich działów gminy Kruszwica, którzy nad tymi naszymi dziełami bardzo ciężko pracują, a Państwa zapraszam do uczestniczenia w tych wydarzeniach i do wsparcia, bo myślę, że Szanowni Państwo, dla naszej gminy warto to zrobić. Bardzo dziękujemy. W związku z tym, że są Panowie, czy jakieś pytania, może za dużo już powiedzieliśmy?
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.

0: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska.

0: Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Inomax Ino Wrocław zaprasza.
3: Już wkrótce. Największy bohater wśród zajęcy. Najbardziej odlotowy podróżnik wśród kur. Odkryje, że prawdziwa przygoda kryje się tuż obok.
4: Wszystko gotowe? Zwiększyliśmy poziom trudności, tak jak chciałeś.
5: Do roboty!
3: Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Tylko w kinach.
2: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. 15 lat kroniki nowrocławskich i wyjątkowa rozmowa z ich twórcą. Jerzy Łaganowski opowiada o pasji, historii miasta i kulisach swojej pracy. Co nam zdradził? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu i Nowrocław.
2: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24 Info i Meloradio i Nowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość, Gal Anonim? Nie, Jan Długosz? Nie, dzisiaj kronikarz i nowrocławski Jerzy Łaganowski, 15-lecie pracy, 15-lecie kronik. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Możemy mówić sobie na ty, bo przeszliśmy lata temu
3: tak,
2: na ty.
3: Znamy się jak łyse konie.
2: Oczywiście, to jest warte zapamiętania dzisiaj. Jurek, jak wspominasz moment, w którym narodził się pomysł na stworzenie tych kronik nowrocławskich? Zawsze kronika to się kojarzyło właśnie z taką powagą, z zapisem najważniejszych momentów miasta, tych, które były i które są.
3: Początek jest dość zaskakujący. Powstał przy imieninowym stole na moich imieninach i w zasadzie zainspirował mnie do stworzenia tego projektu mój syn Przemek.
2: Pozdrawiamy.
3: I już tego samego wieczoru przystąpiłem do takich prac technicznych, do opracowania grafiki strony, do designu. I to był taki początek. A po 3 dniach już opublikowałem pierwsze 7 postów w kronikach.
2: A pamiętasz pierwszy wpis albo tekst, jaki opublikowałeś? To był 2011 rok.
3: Tak, pierwsze takie 3 teksty to są o mnie, kilka słów, co kroniki będą przedstawiać i to był taki wstęp.
2: Jakie emocje ci towarzyszyły? Siadły, ale na komputerze wszystko robiłeś, czy ręcznie na początku?
3: Wszystko na komputerze, z tym, że w kronikach jest opublikowanych 4238 wierszy, które są zapisane i piórem, odręcznie, i też wszystkie mam wydrukowane.
2: Powstało
3: takich 6 tomów z tymi wierszami. No, olbrzymi dorobek, wielu poetów, że tak powiem, zawodowych nie napisało tyle w ciągu całego swojego życia.
2: Czyli wena była.
3: Tak, zawsze mam taką lekość pisania i śmieję się też, że ułatwia mi to bardzo magiczne pióro, którego tu nie zabrałem.
2: No nie, no Jurek, no magicznego pióra.
3: Ale otrzymałem od mojego siostrzeńca 15 lat temu i ono rzeczywiście jest niezwykłe. Pisze tak leciutko, że ledwo tam dotkniesz, jak pióra kulkowe czy coś, także nie drapie, ma tyle lat już i to jest najlepszy. Mam kilka piór, ale to, mimo że lepszych modeli, droższych, ale to jest rzeczywiście niezwykłe.
2: A jaki był pierwszy taki moment, kiedy zdałeś sobie sprawę z tego, że no rzeczywiście to się ludziom podoba? Czytają, wchodzą, no bo sprawdziłem, zrobiłem research na twoim Facebooku, no to masz gości na twoim blogu z Kanady, z USA, z Zjednoczone Emiraty Arabskie,
3: także
2: z zagranicy.
3: Nie ma kontynentu i nie ma prawie kraju świata, skąd by nie wchodzili internauci.
2: A jak ty to sprawdzasz, że właśnie z tych krajów?
3: Mam narzędzie, bloger tak zwany, pokazuje mi jakikolwiek wybiorę obszar czasu, pokazuje mi ile wejść, ile odsłon, skąd, z jakiego państwa. No i ostatnio jest na przykład szaleństwo z tych państw egzotycznych, z Azji, z Australii i no niezmiennie niemal na pierwszym miejscu są Stany Zjednoczone.
2: Czyli ludzie się interesują, ale to Polonia, czy rzeczywiście tylko...
3: Znaczy różnie. W Stanach Zjednoczonych bardzo dużo Polonii. Miałem nawet takie rozmowy i nie tylko, które przeszły w coś dalej, że ktoś tam, dziadek czy ojciec mieszkał w jakimś miejscu w Inowrocławiu, zwróciła się do mnie rodzina, czy mogę pokazać jak to teraz wygląda. No i wysyłałem po kilkadziesiąt nawet miejsc, a z jedną rodziną z Chicago nawet spotkałem się kilka lat temu tu w Inowrocławiu, byli kilka dni, oprowadzałem po mieście, zawiozłem ich do Kruszwicy, do Strzelna i ciągle utrzymujemy kontakt.
2: Czyli taki, można powiedzieć, tutaj przelot był duży, międzynarodowy.
3: Tak, i to się ciągle dzieje. I to się dzieje i to się zwiększa.
2: Czekaj, czy ci Amerykanie znają Gusa Edwardsa?
3: Bo też publikowałem o nim artykuły i też były komentarze i zapytania. Także dowiedzieli się chyba po raz pierwszy ode mnie, że Gus Edwards pochodzi z Inowrocławia, że tutaj się urodził.
2: Wielka postać, wielka nasza lokalna, międzynarodowa postać. Minęło już 15 lat. Czy w tym 2011 roku spodziewałeś się, że aż tak się to rozwinie?
3: Nie, to raczej zacząłem tak trochę, może powiedzieć, dla siebie. Dla siebie, żeby gdzieś te moje wiersze pokazać publicznie. No zawsze byłem otwarty na świat, zawsze się wszystkim interesowałem, co się wokół dzieje od dziecka. I to był też taka możliwość, żeby się tym podzielić. Miałem mnóstwo pomysłów, spostrzeżeń na temat na przykład rozwoju turystyki, na temat tworzenia nowych atrakcji turystycznych w mieście. Upatruję ciągle największą szansę Inowrocławia w rozwoju turystyki. I z czasem te kroniki przerodziły się w taką promocję Inowrocławia i regionu i w też pokazywanie właśnie tych możliwości rozwoju turystyki. No nie ukrywam, że największe nagrody do tej pory dostałem właśnie w tej dziedzinie. W 2016 roku zostałem wyróżniony przez marszałka województwa nagrodą za zasługi w rozwoju turystyki i krajoznawstwa. W ubiegłym roku dostałem nagrodę przewodniczącej sejmiku wojewódzkiego w tej samej dziedzinie. W 2020 roku największy portal turystyczny tutaj w naszym regionie, Pojezierze24, opublikował ranking 50 ludzi najbardziej zasłużonych dla rozwoju turystyki i jestem tam pośród tych 50 osób jako jedyna osoba niezwiązana zawodowo z turystyką czy z samorządami lokalnymi. Także uważam, że to jest duże osiągnięcie.
2: Jakie to były pomysły na ten rozwój turystyki w naszym mieście?
3: No, uważni czytelnicy kronik wiedzą, tam jest opublikowanych pewnie około 40 takich, a takie sztandarowe, o realizację których cały czas zabiegam, to jest na przykład stworzenie w Inowrocławiu szlaku turystyczno-historycznego. Coś na wzór Traktu Królewskiego w Gnieźnie. Ten szlak poprzez pomniki, tablice, jakieś posążki ustawione w takich miejscach wskazujących na ciekawe obiekty, na ciekawe wydarzenia, na ciekawe postacie związane z tym miejscem, byłby w stanie poprowadzić turystów bez przewodnika i w zasadzie zaprezentować wszystko, co mamy ważne, ciekawe i piękne w mieście.
2: Skąd bierzesz tyle pasji do Inowrocławia i tych właśnie lokalnych smaczków, lokalnych opowieści, bo jesteś z Inowrocławia. Od urodzenia.
3: Nie jestem urodzony.
2: Jak to?
3: Inowrocławianinem. Wszyscy się dziwią właśnie. Urodziłem się w Mogilnie, czyli no to niedaleko, Żabi Skok, ale od 1988 roku przeprowadziłem się do Inowrocławia, tutaj się ożeniłem, tutaj zamieszkałem, stworzyłem rodzinę. I zafascynowałem się tym miastem, zafascynowałem się jego historią i wtedy dużymi zmianami ku ekologii. Piękniała ta przyroda z każdym dniem, piękniał park solankowy. W zasadzie w każdej dzielnicy Inowrocławia jest taki mini park, są piękne skwery i dalej idziemy w tym kierunku i myślę, że to jest dobre. No już nie mówiąc tam o tężni solankowej i ogrodach kwiatowych czy papieskich, gdzie ciągle coś tam co roku dokładamy tej zieleni. No i naprawdę jest pięknie.
2: A czy dzisiaj na ten 2026 rok czujesz się bardziej właśnie tym kronikarzem, czy bardziej regionalistą, czy po prostu człowiekiem zakochanym w naszym mieście, który przelewa na strony to, co czuje i to, co widzi w Inowrocławiu najpiękniejszego?
3: Tak, te określenia regionalista, kronikarz, to są takie, można powiedzieć, dodatkowe rzeczy, bardziej potrzebne ludziom, którzy o mnie mówią, niż mnie samemu. Rzeczywiście jestem zakochany w tym mieście. Napisałem nawet kilka takich wierszy, między innymi takie wyznanie, za co cię kocham.
2: No to prawie Litwo, tylko Inowrocławiu.
3: No, ukazywał się ten wiersz już publicznie. Był też w pracy, którą wygrałem, konkurs ogłoszony przez Urząd Miasta i Kujawskie Centrum Kultury pod tytułem Zorganizujemy Tobie imieniny, ale udowodnij, że mamy to zrobić właśnie Tobie. No i nie chwaląc się, wygrałem w Cuglach ten konkurs. Przedstawiłem taką pracę multimedialną zawierającą to, co umiem i to, co lubię, czyli zdjęcia o Inowrocławiu, wiersze i, uwaga, Gwarę Kujawską. Opublikowałem w kronikach też słownik Gwary Kujawskiej. Taki mój słownik, to, co mi się z dzieciństwa przypominało, to, co gdzieś wyszukałem w literaturze. I między innymi i w tym kierunku mam duże osiągnięcie. Wygrałem, dostałem nagrodę literacką za najlepszy utwór napisany w Gwarze Kujawskiej.
2: A zaprezentuj Gwarę Kujawską. Takie charakterystyczne dla Inowrocławia zwroty.
3: Znaczy, to musiałbym może coś odczytać, a takie najpopularniejsze, no to wiadomo, jo, he,
2: no to tak,
3: fytel.
2: To znane wszystkim.
3: Znane wszystkim, ale jak ktoś poczyta ten mój słownik, na przykład czy kilka tych wierszy napisanych Gwarą, no to może się pośmiać i może pewne zwroty mogą go zaskoczyć też.
2: Jak przez te 15 lat w twoich oczach jako kronikarza zmienił się Inowrocław i czy w ogóle się zmienił?
3: Znaczy, na pewno się zmienił, oczywiście chciałoby się wiele więcej. Ciągle się spotykam z władzami samorządowymi, ale też idę do szkół, do dzieci, do harcerzy, gdzieś pokazując właśnie, co jeszcze by można zrobić. Ale też chwaląc to, co już się udało, to, co jest piękne. Jak już mówiłem o tej zieleni, wiadomo, ulice, te właśnie parki, skwery. No, chciałoby się więcej w tej turystyce. No. Zmienił się na przykład kościół farny świętego Mikołaja, który jeszcze kilkanaście lat temu był prawie ruiną. I tutaj też mogę się pochwalić, że w dużej mierze, jak wygląda teraz, to jest moja zasługa. Nie mogłem patrzeć, jak kościół niszczeje, jak bezpośrednio na murach kościoła wandale, nie wiem jak nazwać takich ludzi, sprayami, farbami, wielkimi literami wysokości człowieka, no, wymalowali wulgarne słowa i tak dalej. Pełno było śmieci, butelek po alkoholu, po denaturacie, jakiś resztek opakowań po zagrysze. No, mnie serce bolało i otoczenie kościoła z każdym dniem wyglądało coraz gorzej. W tym otoczeniu była też spalona zabytkowa, drewniana dzwonnica, z którą nic nie robiono. I pewnego dnia, sfrustrowany, zrobiłem tam kilkadziesiąt zdjęć. Napisałem list do prymasa Polski, Wojciecha Polaka. Oczywiście list elektroniczny, po pokonaniu tam tych wszystkich ograniczeń, żeby to wypełnić.
2: Wiadomo, jest duży proces.
3: Wysłałem to, załączyłem tych kilkadziesiąt zdjęć. No i po prostu prymas miał okazję, żeby się z tym zapoznać. Skontaktował się ze mną sekretariat prymasa i w przeciągu kilku tygodni ruszyły prace. Uporządkowano otoczenie, wyczyszczono te napisy. No i zaczęło się dziać. Założono nowe bramy i potem z czasem przy pomocy miasta i powiatu były kolejne inwestycje i teraz kościół już jest piękny, chociaż proces ciągle trwa. Ja też nie odpuszczam. Ciągle nadzoruję te sprawy, że tak powiem w cudzysłowie.
2: Never ever give up, jak
3: tak
2: to mówią.
3: Podpowiadam, co tam jeszcze trzeba, bo na przykład w kościele są piękne zbiory szat liturgicznych i naczyń liturgicznych, których jeszcze nie pokazujemy. No, wymagałyby one konserwacji i żeby je zaprezentować, specjalny gablot z wyjałowionym powietrzem, żeby tam pleśni, grzyby nie wchodziły. No i to jest takie zadanie na przyszłość. No i już proboszcz kościoła, który kiedyś tam nie za bardzo się angażował w te sprawy, już zapowiedział, że zamierza do tego doprowadzić. No zobaczymy, co się uda.
2: No, kościół świętego Mikołaja, legendarny obiekt historyczny w naszym mieście.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Inowrocławski kronikarz świętuje 15-lecie swojej działalności. Jerzy Łaganowski w specjalnym wywiadzie dla naszej redakcji wspomina początki i mówi, co przez te lata było najważniejsze. Co nam zdradził? Posłuchajcie sami. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
2: Też związany z ogólnopolską historią, bo królowa Jadwiga. Tylko wiele jest opinii, że to jest tylko legenda, że ona tam faktycznie była i tyle samo, że tylko według wież, według przesłanek.
3: Znaczy przepowiednia, którą przypisywano Jadwidze o klęsce krzyżaków,
2: bo o tym mówimy dokładnie,
3: prawdopodobnie nie była wypowiedziana tutaj w kościele Mikołaja, po prostu Długosz pomylił z Włocławkiem, aczkolwiek spotykała się tutaj w Inowrocławiu z poselstwem krzyżackim już wcześniej, kontaktowała z nimi i być może wypowiedziała po prostu nie w tym terminie, tylko wcześniej. Aczkolwiek to, że jest ściśle związana Jadwiga z Inowrocławiem, jest prawdą. I jeszcze jeżeli chodzi o Kościół Świętego Mikołaja, może powiem jedną anegdotę, aczkolwiek związaną z prawdą, chociaż może niektórzy tutaj w mieście by nie chcieli tego usłyszeć. Kiedyś przed laty w środku świątyni wmurowano tablicę pamiątkową mówiącą o sądach papieskich rozsądzających spór między krzyżakami a Władysławem Łokietkiem, królem Polski. I wyrok sądu papieskiego był ogłoszony właśnie w naszym kościele świętego Mikołaja i ogłaszał go arcybiskup Janisław, wielka postać historyczna, kiedyś głowa kościoła w Polsce i też starosta wielkopolski, czyli jako jeden z nielicznych piastował wysokie urzędy zarówno świeckie, jak i kościelne. No i zorganizowano piękną uroczystość. Może przemilczę, kto organizował, ale uroczystość była rzeczywiście piękna. Przemarsz ulicami miasta, rycerzy z chorągwiami przy dźwiękach orkiestry naszej kopalni soli. Pochód się skończył w kościele Mikołaja, tam uroczysta msza, wykłady naukowców z Uniwersytetu z Torunia i z Poznania. No i punktem kulminacyjnym było odsłonięcie tej tablicy. Ja oczywiście jako kronikarz byłem na tej uroczystości, gdy odsłonięto tablicę, podszedłem bliżej, żeby zrobić zdjęcia w takim bliskim planie i powaliło mnie z nóg. Na tablicy widniało imię arcybiskup Jarosław. Przechrzcili naszego wielkiego biskupa, no i tablica, no, mleko się rozlało, była odsłonięta, wmurowana. Czułem, jak mnie palą policzki, nie mogłem tam tego przeżyć.
2: Tak, bo dla osób, które wiedzą i znają, no to jest wiadomo.
3: No i poszedłem do domu, skontaktowałem się z tym komitetem organizacyjnym uroczystości, no niezbyt ta rozmowa się skończyła dobrze. Pani rzuciła telefonem, mając pretensje i mówiąc, ile ona musiała rzeczy ogarnąć. No ja przyznałem rację, że uroczystość była piękna, ale to, co najważniejsze, zostało zepsute. To tak jakby postawić na rynku w Inowrocławiu pomnik Adama Mickiewicza i podpisać Juliusz Słowacki.
2: Coś w ten deseń.
3: No i batalia trwała kilka miesięcy, nie odpuszczałem. Napisałem taki artykuł, Janisław w grobie się przewraca. No i udało się doprowadzić do poprawy. Teraz tablica jest taka, jak być powinna. Janisław się cieszy zasłużoną sławą. No i taka kolejna moja mała zasługa, może nie mała.
2: Nie, to są takie elementy, które warto, o których warto wspominać, no bo to robi też historię Inowrocławia, prawda? A które, twoim zdaniem, zdjęcia albo teksty, wpisy wywołały szczególnie duży odzew u mieszkańców? Były takie przez te 15 lat, po których miałeś kilka telefonów albo kilkanaście SMS-ów, wiadomości na Messengerze?
3: Były takie, no pewnie najwięcej może komentarzy, zdjęć było właśnie po tych imieninach w teatrze, bo to było wydarzenie niezwykłe, jedyne jak do tej pory takiej w historii Inowrocławia.
2: Kiedy to było dokładnie? 4 lata temu?
3: To było w 2023 roku. Odbyło się z 3-letnim poślizgiem, bo konkurs wygrałem w 2020, miało się już odbyć w kwietniu, ale pandemia
2: przesunęła. Wtedy była obsuwa duża wszystkiego chyba nawet w Polsce i na świecie. Czyli można powiedzieć, cały czas budujesz tą markę naszą, lokalną w internecie.
3: Tak.
2: Nie tylko w internecie.
3: I jeszcze może taka malutka rzecz, którą chciałem się pochwalić. To, chociaż nie jestem jakimś ani grafikiem komputerowym, ani informatykiem, nie miałem doświadczenia w tym kierunku, ale strona tytułowa Kronik Inowrocławskich to mniej więcej tak wygląda. Ten design zrobił furorę na świecie. Amerykańscy blogerzy, których jest mnóstwo, niektórzy zawodowo się tym zajmują, byli zachwyceni, dopytywali się mnie, kto mi to projektował i czy mogę dać kontakt. I jest jedna rzecz z tym związana. Ja od początku, od pierwszego dnia, jak to założyłem, zaprojektowałem, nie zmieniłem tego. I to jest takie już rozpoznawalne na świecie. Ktoś zobaczy te kolory, tą panoramę Inowrocławia w tle i już wiedzą, że to jest moje.
2: O czym mieszkańcy, twoim zdaniem, Inowrocławia dzisiaj wiedzą jeszcze za mało o historii miasta? A powinni więcej z perspektywy.
3: No właśnie, jeśli chodzi o wielkie wydarzenia historyczne, w których Inowrocław miał duży udział, o wielkie postacie związane z Inowrocławiem. Ja do tych moich odbiorców, do których trafiłem, wielokrotnie to podnoszę, ale jednak za mało w przestrzeni miejskiej tego pokazujemy. Na przykład król Władysław Łokietek, który zjednoczył Polskę po rozbiciu dzielnicowym, pochodzi z Inowrocławia, prawdopodobnie się tutaj urodził, a na pewno tu się wychował w tych latach młodzieńczych. I my prawie nigdzie tego w przestrzeni nie pokazujemy. Nie pokazujemy naszych związków z Władysławem Jagiełło. Jagiełło osławiony tym zwycięstwem w bitwie pod Grunwaldem. Nikt prawie nie wie, nawet tutaj z mieszkańców Inowrocławia, że w czasie wojen z Krzyżakami sztab wojenny Jagiełły mieścił się w Inowrocławiu, że tutaj odbywał rady wojenne na zamku naszym. No, nawiasem mówiąc, nie wszyscy wiedzą, że tutaj był zamek. Że tutaj zdecydował w 1409 roku o wojnie z Krzyżakami, że stąd wyruszał pod Grunwald, że z Grunwaldu tutaj wrócił po zwycięstwie, że stąd delegował wojska pod Koronową. Po zwycięstwie pod Koronowem tutaj dzielił łupy, tu decydował o losie więźniów, stąd wychodził na pielgrzymkę dziękczynną do Sanktuarium Bożego Ciała, do Poznania. Po niej tutaj powrócił. Jest sposób, żeby pokazać wielką historię właśnie w ramach tego szlaku turystyczno-historycznego, o którym wspominałem. Wyobraźcie sobie, gdyby obok Jadwigi na rynku stanął Władysław Jagiełło. No od razu by dało do myślenia, skąd on się tu wziął, co on ma wspólnego z Inowrocławiem.
2: Dlaczego ich od razu razem nie postawili? Co się stało?
3: No nikt na to nie wpadł.
2: O to chodzi. Mieszkańcy będą, mam nadzieję, że zanotowali, nasi słuchacze i widzowie, te jakże ważne informacje. Ostatnio na mojej uczelni miałem szkolenie dotyczące tak zwanych deepfake'ów, czyli wiesz, fałszywych nagrań, fałszywych informacji, fałszywych zdjęć, które wyglądają jak prawdziwe totalnie. I pytanie do ciebie. Co jest dzisiaj trudniejsze? Dotarcie do źródeł, czy właśnie ta weryfikacja informacji? W prawdziwych informacji oczywiście. No bo jest pewnie wiele takich, które są diametralnie różniące się od prawdy, a takich, które są praktycznie takie same.
3: Pewnie jednak ta weryfikacja. Pewnie tak, bo zalew tego jest olbrzymi. Niestety, no. Ale też dotarcie do źródeł też nie jest takie proste. Na przykład w tym roku, w lipcu, będzie na skwerze w Montfach, na skwerze pamięci bitwy pod Montfami, będzie odsłonięty pomnik upamiętniający to wydarzenie. No i w źródłach historycznych niewiele można na ten temat znaleźć. Podręczniki do historii ograniczają się do kilku zdań. No może rozumiem dlaczego, bo nie jest to powód do dumy. To była bitwa bratobójcza między Polakami. Sytuacja trochę podobna jak teraz. Olbrzymie podziały w społeczeństwie, wielka nienawiść doprowadziła do rozlewu bratobójczej krwi. Ale warto to przypomnieć chociażby ku przestrodze, żeby to się nie powtórzyło. Zginęło wtedy około 4000 wojów spod dowództwa Jana III Sobieskiego. On mało też nie postratał życia. Zginęli najlepsi żołnierze Stefana Czarnieckiego, który na szczęście już wtedy nie żył. I ziemia, i woda, no te ci spłynęły krwią. A niewiele można się o tym dowiedzieć. Chyba że ktoś czyta moje kroniki, to tam dosyć szczegółowy opis i bitwy, i sytuacji politycznej w ówczesnej Polsce może znaleźć.
2: Jak wygląda twoja codzienna praca? Czy dodajesz codziennie czy kilka dni i w tym samym momencie, co te kilka dni, od razu więcej tych wiadomości, od razu więcej informacji, wpisów.
3: Tak, tak to wygląda, bo wiadomo, życie weryfikuje wszystko, nie każdy dzień, nie każdą godzinę można poświęcić na prowadzenie kronik, ale jeżeli właśnie mam więcej czasu, to wtedy publikuję nieraz kilka postów równocześnie. I tu jeszcze może chciałbym dodać, niewielu sobie zdaje sprawę, jak ogromną pracę wykonałem do tej pory. Przez 15 lat prowadzę te kroniki. Opublikowałem 3230 postów. To wychodzi nieco częściej niż co drugi dzień w ciągu tych 15 lat. Czyli częściej niż co drugi dzień ukazywał się post, a jeśli policzyć dni robocze, to prawie w każdy dzień roboczy.
2: I ktoś powie, że w Inowrocławiu się nic nie dzieje. Proszę bardzo, co drugi dzień prawie, rozumiecie?
3: Tak. I w ramach kronik opublikowanych jest ponad 375 tysięcy fotografii, 4238 wierszy, teksty o historii,
2: pamiętasz
3: kulturze.
2: Pamiętasz te liczby wszystkie, to jest niesamowite.
3: No zawsze miałem niezłą pamięć.
2: Czy przeliczyłeś sobie przed wywiadem, wypisałeś się, nauczyłeś na pamięć, mów.
3: Nie, nie. Raz po raz przygotowuję taki bilans, co udało mi się dokonać i wtedy łatwiej mi jest to wszystko ogarnąć.
2: Które miejsce w naszym mieście jest takie, do którego wracasz szczególnie chętnie?
3: To znaczy tak, jeżeli chodzi...
2: Albo miejsca.
3: Miejsca. Jeżeli chodzi o piękno, urodę, no to na pewno Park Solankowy. Ale nie tylko tam Tężnia, czy ten Centralny Park przy Muszli, chociaż uwielbiam tam chodzić na niektóre koncerty, niektóre wydarzenia ciekawe, zwłaszcza związane właśnie z historią, ale lubię po tych ścieżkach też takich niedopieszczonych, gdzieś bardziej dzikich, zatężniami w stronę Starej Wieży Ciśnień. Mam też pomysły, jakby to uatrakcyjnić. Tutaj widzicie rzeźbę średniowiecznego kronikarza Duta Stanisława Panfila z Mogilna. Miałem przed laty taki pomysł, on jest ciągle aktualny, żeby organizować w Inowrocławiu plenery rzeźbiarskie. Ci artyści rzeźbią szybko, rzeźbią piłami mechanicznymi, ewentualnie jakieś wykończenia robią innymi narzędziami. I zasady plenerów są takie, że tematy dyktuje organizator i dorobek rzeźbiarski zostaje u organizatora. I na przykład w tej dzikiej naszej części Solanek, pośród tych zarośni, wyobraźcie sobie Państwo faunę kujaw. Wilki, jelenie, zające gdzieś tam między liśćmi. No, fantastyczna rzecz. Także chyba warto pomyśleć o takich atrakcjach również.
2: Mam nadzieję, że też to zanotowaliście i nie tylko mieszkańcy tacy tutaj nasi, ale też którzy mają wpływ, żeby takie coś zrobić.
3: O, właśnie.
2: Jurek, robiłem kiedyś sondy Halo Inowrocław i był jeden temat, ilu prezydentów miał Inowrocław, ilu było prezydentów, tam ludzie odpowiadali 8, 7, mówię, no to po kolei, a pani odpowiedziała Karol Wojtyła. Jak ja to usłyszałem, to mówię, dziękuję pani bardzo. I pytanie do ciebie, czy młodzi inowrocławianie interesują się historią miasta właśnie po takich odpowiedziach, jakie ja usłyszałem? I jak można ich do tego zachęcić z twojej perspektywy? Czy czytają też twoje kroniki? Można powiedzieć przedział 18, 25, 26 zróbmy.
3: Znaczy generalnie nie interesują się.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Koncerty, wydarzenia kulturalne i nowe projekty. Kujawskie Centrum Kultury szykuje intensywny 2026 rok. Co dokładnie pojawi się w kalendarzu i na co mogą liczyć mieszkańcy? Posłuchajcie sami, tylko w Meloradio Inowrocław.
2: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury, pan Piotr Turowski. Dzień dobry, panie dyrektorze.
4: Dzień dobry.
2: Panie dyrektorze, 2026, jakie są główne kierunki, w których Kujawskie Centrum Kultury chce rozwijać swoją ofertę w najbliższym czasie?
4: Tak, no chcemy dalej utrzymać jakość wydarzeń kulturalnych, które są realizowane przez Kujawskie Centrum Kultury. No wsłuchujemy się także w głos Inowrocławian, aby jak najdokładniej zaspokajać potrzeby kulturalne mieszkańców naszego miasta. No, stawiamy na formaty sprawdzone, które zapadły bardzo mocno w pamięć Inowrocławian i gości. Mówię tutaj o tej naszej marce Ino. Ino Pop Festival, Ino Classic Festival, Ino Rock Festival to chociażby te, które tak mocno i tak dobrze świadczą o działalności Kujawskiego Centrum Kultury, ale w tym nowym roku obok tych wielkich wydarzeń, wielkich koncertów, uznanych festiwali, chcemy także skupić się na tej stronie, powiedziałbym, pracy u podstaw, czyli edukacji kulturalnej. Mamy w Inowrocławiu olbrzymi potencjał młodych, nowych talentów, które trzeba oszlifowywać. Temu służą sekcje w Kujawskim Centrum Kultury. Chcemy się na tych sekcjach skupić. Chcemy pielęgnować tutaj działalność w ramach sekcji. To oczywiście nie jest łatwe. To znaczy, z jednej strony wielkie festiwale, które były i będą, a z drugiej strony codzienna, detaliczna, powiedziałbym, praca nad konkretną jednostką. No, KCK ma przygotowywać się do aktywnego i twórczego udziału w życiu kulturalnym, a bez tego będzie to niemożliwe. Więc powiedziałbym, że ten główny kierunek rozwoju KCK-u na 2026 rok i lata przyszłe, to można by powiedzieć takie KCK jako człowiek, może użyłbym takiej metafory, KCK jako człowiek mający dwie równe nogi. Jedna noga koncertowa i druga sekcji. Tylko wtedy będziemy mogli iść prosto i jak najlepiej zaspokajać te potrzeby kulturalne mieszkańców.
5: Pani dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, z pytaniem, jakie koncerty i wydarzenia szykują się, odesłała mnie bardzo pozytywnie do Państwa. No i tym samym przechodzimy płynnie do pytania, jak dużą rolę w tym programie na ten rok będą odgrywały koncerty i wydarzenia typowo muzyczne?
4: Oczywiście, tak jak powiedziałem, to jest bardzo ważna część działalności Kujawskiego Centrum Kultury. Wiemy, że ten Ino Pop Festival jest realizowany w ramach Dni Inowrocławia. Dni Inowrocławia to jest właściwie tydzień plus te dwa dni koncertowe. Ostatnio było to na Rąbinie, na skwerze Błażka Molla. No jak najbardziej Ino Pop Festival, czyli święto dla odbiorców muzyki popularnej. Mówiłem o Ino Rocku. No to jest festiwal, który od wielu, wielu lat jak najlepiej świadczy o życiu kulturalnym, o działalności miasta Kujawskiego Centrum Kultury. Jak najbardziej będzie realizowany i w tym roku. No Ino Rytmy to jest na przykład taki specyficzny projekt, który daje szansę młodym talentom. Ja mówiłem, że my bardzo chcemy też jakby dbać o konkretnego człowieka. Mówimy o odbiorcach, ale mówimy także o tych, którzy chcą ten swój talent jak najlepiej podszkolić. I tutaj w ramach Ino Rytmów mają szansę pokazać przed większą publicznością. To wydarzenie, które miało miejsce w zeszłym roku, na przykład mnie zachwyciło i uważam, że to wydarzenie było wręcz doskonałe, a poziom był wybitny, jeżeli chodzi o młode talenty. No ale mówimy także tutaj o Ino Classic Festiwalu, czyli też no, takim bym powiedział wydarzeniu cyklicznym, uznanym, ale które zawiera sobie różne tutaj formy, bo z jednej strony to są koncerty, ale także i spotkania autorskie, wernisaże, więc jak najbardziej to będzie i realizowane w roku 2026, ale także stawiamy na ten okres wiosenno-letni i tutaj Inowrocławskie Lato Muzyczne. To się bardzo dobrze sprawdza od wielu lat. Ja sam miałem okazję już jako dyrektor patrzeć z bliska i z zaplecza na te wszystkie wydarzenia w 2025 roku i dalej będziemy realizować, gdyż to się sprawdza, ale dodajemy w 2026 roku chociażby Ino Blues Festival. Kiedyś było wydarzenie, taki no, festiwal, który był realizowany Blues Ino. My stawiamy teraz na Ino Blues, aby ujednolicić tutaj
5: ten szyld cały czas.
4: Tak, żeby zawsze był ten szyld Ino i potem no gatunek muzyczny. Więc Ino Blues też i w tym roku Ino Blues będzie zaczynało w ogóle cały ten cykl Inowrocławskiego Lata Muzycznego. Czyli to pierwsze uderzenie w ramach Inowrocławskiego też będzie zaczynało się Ino Blues festiwalem, no ale także no, takie wydarzenia jak Arlekinada, tak? No, to też jest wydarzenie, które się wpisało tutaj w pamięć odbiorców nie tylko miasta Inowrocławia, ale także i ogólnie w ogóle bym powiedział odbiorców z całej Polski, bo tam różne grupy przecież z różnych stron Polski przybywają, więc chcemy jak najlepiej to, co było, realizować i dodawać pewne nowe elementy. Chcemy na przykład jak najlepiej wykorzystywać ten obszar w Parku Solankowego w tym okresie wiosenno-letnim. Nie tylko przez Inowrocławskie Lato Muzyczne, ale także i pomniejsze koncerty, czy powiedzmy bliżej Tężni. Udało nam się taki koncercik zrealizować w zeszłym roku przy udziale pana Łukasza Oliwkowskiego, ale też na przykład ta część przystawku w nowej części, czy przy grillowisku w nowej części Parku Solankowego. Czy jak najbardziej stawiamy na koncerty, zarazem te duże, jak i te mniejsze, aby dobrze razem z innymi inowrocławianami, gośćmi spędzać czas. To jest jakby po stronie tutaj ujednolicenia przekazu medialnego ze strony Urzędu Miasta Inowrocławia, Kujawskiego Centrum Kultury, więc tu poczekajmy jeszcze na informacje.
5: Czy InnoRap będzie kultywowany i kontynuowany w tym roku?
4: InnoRap Festival, no to była całkowicie nowa propozycja, jeżeli chodzi o mieszkańców, o tą grupę z młodych mieszkańców Inowrocławia. Uważam, że ona była ciekawa i ona jest jakby zapisana w tym kalendarzu wydarzeń na 2026 rok. Oczywiście też musimy przemyśleć pewne kwestie z poprzedniej edycji, ale no w planach jest i na rok 2026.
5: Czy będą wprowadzone jeszcze jakieś nowe formaty, które jeszcze bardziej zintegrują mieszkańców naszego miasta i regionu, naszego województwa i powiatu?
4: Nowe formaty, które zintegrują mieszkańców naszego miasta i regionu. Ja mówiłem o tych, które już są. Myślimy chociażby o czymś takim jak Festiwal Teatrów Ulicznych. Nie przypominam sobie, czy w takiej formule to było realizowane w Inowrocławiu, ale no chcemy jakby pokazać sztukę teatralną w przestrzeni miasta. Zależałoby nam na tym, aby połączyć to z Świętem ulicy Solankowej. No, nasze miasto, w sensie centrum miasta, potrzebuje też takiej, bym powiedział, rewitalizacji, ale kulturalnej, tak? Żeby tam też się sporo działo i żeby to też przyciągało odbiorców wydarzeń kulturalnych. Ale także i myślimy o, bym powiedział, sztukach teatralnych, które głównie były zawsze realizowane w ramach InnoClassic Festiwalu. Ale też jak Państwo wiecie, no my mamy pewien szyld, tak? Pewne uznane marki, ale to nie oznacza, że my idealnie przekładamy jedno wydarzenie na następny rok. Jeżeli mamy InnoPop Festiwal, to przecież nie bierzemy tych samych artystów na nowy rok, tylko tutaj jakby artyści się zmieniają. I tak samo każda edycja kolejnego festiwalu jest jednak inna, więc ona też może zaskoczyć, ona też może zainteresować, ale też i przyciąga tych, którzy już byli tą formułą czy tym wydarzeniem zainteresowani, tak? Więc to nigdy nie jest jakby, szyld jest ten sam, ale zawsze jakby tutaj jest szansa na jakiś manewr, na dostosowanie tej oferty i na zaskoczenie też odbiorców.
5: Czy w nowym roku planowane są jakieś inicjatywy, które będą skierowane do młodszych odbiorców, dzieci, rodzin z dziećmi? Jakieś pikniki może?
4: Oczywiście myślimy o tym, no to wszystko też zależy i od naszego budżetu, ale no jak najbardziej. Uważamy, że jeżeli chodzi o dzieci, o młodzież, no niewątpliwie no, nie można tutaj też oszczędzać sił i środków, aby takie wydarzenia realizować. Na przykład w 2026 roku planujemy organizację Dnia Dziecka. Znowu nie wiem, czy zaskoczę pana redaktora, czy państwa, którzy mnie słuchają, pod nazwą Bambino.
5: Czyli można powiedzieć tak bajkowo.
4: Czyli bajkowo, tak, ale no specjalnie dla dzieci, więc takie wydarzenie też będzie realizowane. Ale ja może dopowiem dla tych, do których może ta informacja nie dotarła. U nas się odbywają w Kujawskim Centrum Kultury także koncerty gordonowskie, czyli dla takich już typowo najmłodszych dzieci, które wpływają na ich rozwój poprzez muzykę, poprzez rytmizację. Więc staramy się jak najbardziej dla dzieci pewne rzeczy organizować. Organizujemy też, powiedzmy, Twórcze Lato w teatrze, które było w zeszłym roku, więc takie projekty jak najbardziej mamy w planach na rok 2026.
5: Kalendarz będzie obszerny.
4: Kalendarz będzie obszerny, wiele pracy przed nami, ale no, kultura to jest coś jak powietrze, tak? No, żeby żyć trzeba oddychać, więc stawiamy na kulturę i będziemy robić wszystko, aby jak najwierniej te nasze plany zrealizować.
5: Jak mocno stawiacie na współpracę z lokalnymi artystami i twórcami w tym roku, którzy są, no, można powiedzieć, nieodłączną częścią serca tego miasta artystycznego?
4: Tak, ja powiedziałem o tych, mówiłem metaforycznie o dwóch nogach, czy o dwóch skrzydłach Kujawskiego Centrum Kultury, można by powiedzieć, ta część artystyczna lokalnych twórców, aby ich pokazywać, no tak też jest jakby, takie są zadania też Kujawskiego Centrum Kultury, aby pokazywać i tą twórczość amatorską, ale także i profesjonalną naszych tutaj regionalnych twórców. Mamy jak najbardziej zamiar to nasze zadanie realizować, współpracować z lokalnymi twórcami, tymi profesjonalnymi i tymi amatorskimi. My mamy sporo sekcji przecież, które działają przy Kujawskim Centrum Kultury. Ta sekcja rysunku i malarstwa, której opiekunem jest pan Marcin Fołda, ona jest najprężniej działającą z sekcji. Tam mamy też sporo talentów, ludzi, którzy no, oszlifowali ten swój talent. I dlaczego nie mają pokazywać w formie mniejszych czy większych wernisaży efekty swojej pracy? Mamy tutaj sporo miejsca do wystawiania swoich prac. Mówimy tutaj akurat o malarstwie, ale powiedzmy Galeria Miejska, mówimy tutaj o Galerii Tymczasem, ale mówimy także o holu teatru czy o miejscu w Niebieskiej Kamienicy. Tam też takie prace mogą być prezentowane i to nie muszą być olbrzymie, nie wiem, w ilości 50 sztuk obrazów, ale mogą być na przykład tematyczne z określonym motywem, nawet 5-4 prace po prostu danego uczestnika naszej sekcji, który mógłby się już pokazać. Dla niego to też już będzie coś wielkiego, gdyż będzie mógł pokazać szerszej publiczności swój talent, a przecież teatr odwiedza bardzo dużo ludzi w trakcie pomiędzy wydarzeniami, też przecież są czynne ekspozycje, to też jakby tutaj olbrzymie grupy zwiedzających przyciąga do budynku Teatru Miejskiego. Więc mamy w planach, aby to życie kulturalne tutaj tętniło w samym teatrze, w różnych miejscach, tutaj poprzez działania miasta i Kujawskiego Centrum Kultury, no ale także i ta Niebieska Kamienica, aby ona była też takim miejscem spotkań, takiej integracji międzypokoleniowej, czyli zarazem młodzi, ale także i grupy senioralne. Wiemy, że młodzi no, mogą się czegoś nauczyć od starszych, z ich doświadczenia mogą czerpać, ale także i osoby w wieku senioralnym mogą czegoś nauczyć się od tych młodszych. Tak? Więc my chcemy integrować, chcemy, aby jak najlepiej nam się żyło w Inowrocławiu i stawiamy na tę wspólnotę poprzez różne nasze działania.
5: Czy planujecie jakieś warsztaty edukacyjne albo jakieś cykle spotkań z twórcami z całej Polski? Na przykład z jakimiś piosenkarzami lub aktorami, jakieś wieczorki spotkań z mieszkańcami, właśnie z aktorami?
4: Jeżeli pan o tym mówi, oczywiście my bierzemy takie kwestie pod uwagę, ale pierwsze, co mi przychodzi do głowy, no to już ten format InnoClassic Festiwalu, który jakby pozwala na jakby ofertę kulturalną z różnych stron, czyli po prostu z jednej strony koncert, z naszym budżetem, z naszymi też kwestiami logistycznymi, z kwestiami kadrowymi, ale jak najbardziej zamierzamy działać w tym kierunku.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Kujawskie Centrum Kultury z przytupem wchodzi w 2026 rok. Wydarzenia kulturalne, koncerty i atrakcje dla całych rodzin. Co już zapowiedziano? Posłuchajcie sami. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
4: Z naszym budżetem, z naszymi też kwestiami logistycznymi, z kwestiami kadrowymi, ale jak najbardziej zamierzamy działać w tym kierunku.
5: Jest pan dyrektorem Kujawskiego Centrum Kultury. Jak pana zdaniem i które wydarzenia mogą stać się taką wizytówką naszego miasta? No wiadomo, mówimy o Inoroku, o InnoClassic, żeby przyciągnąć właśnie też gości spoza naszego miasta.
4: Ja powiem tak, wydaje mi się, że Inowrocław już jest bardzo dobrze rozreklamowany. Mamy przepiękny park solankowy, mamy olbrzymią, piękną historię naszego miasta, którą trzeba pokazywać, trzeba ukazywać, zarazem poprzez te wielkie wydarzenia, ale także, jak mówiłem, poprzez te mniejsze, żeby to wszystko jednak w tym wszystkim osiągnąć odpowiedni balans. Więc my musimy też działać, bym powiedział, w takim kierunku odpowiednim promocyjnym, tak? Ale z optymalizacją środków, czyli po odpowiednim przemyśleniu i trafianiu do odpowiednich grup odbiorców, bo Inowrocław naprawdę, wydaje mi się, ma już poważanie, jest uznaną marką, po prostu trzeba to wszystko utrzymać również poprzez odpowiednią promocję.
5: A jak pan ocenia frekwencję na poszczególnych wydarzeniach w naszym teatrze?
4: No, domyślam się, że to też jest zależne od konkretnego wydarzenia, no, ale też wiemy, że jeżeli, powiem z mojego własnego przykładu, ja przecież przez 5 lat zajmowałem się instytutem w sposób wyłączny, Instytutem Prymasa Józefa Glempa, i pamiętam, że przy proponowaniu czegoś nowego, instytut do mojego momentu, kiedy ja przeszedłem, działał w określony sposób. Ja proponowałem tutaj po uzgodnieniach z moim przełożonym, że będzie jednak realizował może takie, a takie elementy. No to jest pewne ryzyko, tak? Ale żeby ono jakby spełniło, czy ono się zweryfikuje, czy nie, no to jednak potrzeba tutaj cykliczności, konsekwencji, żeby też ludzie, którzy są odbiorcami pewnych wydarzeń, mieli świadomość, że coś takiego się dzieje, tak? Bo nie od razu jakby wszyscy się dowiedzą o wszystkim, nawet ze środków masowego przekazu, ale stawiając na konsekwencję, że należy śledzić te wydarzenia, należy sprawdzać stronę internetową Kujawskiego Centrum Kultury, tutaj jakieś portale, które informują konkretnie o wydarzeniach kulturalnych, bo tam zapewne coś się będzie dziać. To wpływa też na frekwencję potem konkretnych wydarzeń, więc jeżeli na jakimś wydarzeniu będzie na przykład dla mnie niezadowalająca ilość osób, a spodziewałem się czegoś więcej, ja na ten moment próbuję, zachęcam i na ten efekt jeszcze liczę, że przyjdzie czas. To znaczy dopiero wtedy będę mógł zweryfikować i powiedzieć sobie, czy to się udało, czy to się nie udało.
5: Jakie współprace i które instytucje będą współpracować z Kujawskim Centrum Kultury? Czy to będzie OSIR, Miasto Inowrocław tradycyjnie już, jak zawsze?
4: Oczywiście, współpracujemy z miastem Inowrocław, to jest nasz organizator i chcemy jak najlepiej tutaj w koordynacji z miastem we współpracy realizować nasze wydarzenia kulturalne. Nasza współpraca z OSIR-em jest też świetna, ja bardzo chciałbym w tym momencie też podziękować pani dyrektor Zielińskiej, bo wydaje mi się, że ta nasza wzorowa współpraca była jakby korzystna dla obu stron, to znaczy dla sportu inowrocławskiego i dla kultury Inowrocławia. Liczymy, bo ta współpraca jest też wzorowa, liczymy, że ona na tym poziomie się utrzyma, ale jak pan pyta, z kim my chcemy współpracować, ja bym powiedział, my jesteśmy otwarci na wszystkich, tak? My chcemy współpracować z wszystkimi, nie zamykamy się absolutnie na nikogo, więc jak najbardziej zapraszamy do współpracy.
5: Mówiliśmy tego jeszcze sezonu wiosenno-letniego. Wspomniał pan o Dniu Dziecka, o Święcie ulicy Solankowej. Jakie wydarzenia plenerowe jeszcze planujecie na ten właśnie okres od marca do sierpnia może?
4: Mówiłem o tym, że chcemy jak najpełniej wykorzystywać przestrzeń Parku Solankowego, bo ona jest dla nas jakby naturalną wizytówką, piękną scenerią, więc jak najwięcej tutaj powinno mieć miejsce wydarzeń. Mówiłem o Inowrocławskim Necie Muzycznym, mówiłem o InoBlues Festiwalu. Liczymy na, że jakąś potańcówkę także się uda zrobić w tym roku. W zeszłym nam się to pięknie udało, jesteśmy z tego zadowoleni. Teren przy Bilowisku, teren przy Tężni Solankowej, ale chociażby i takie małe recitale, jakieś kameralne koncerty w przestrzeni przy murze, w Niebieskiej Kamienicy powinny tutaj być realizowane przez nas. Mówiłem też o Święcie ulicy Solankowej, mówiłem o teatrach ulicznych. No, ten przemarsz, powiedzmy, teatrów ulicznych, czy odgrywanie sztuki w przestrzeni centrum miasta, to by było też coś pięknego, co też by mogło zwrócić uwagę większej ilości osób i jakby zapraszać ich także do centrum, żeby tutaj w centrum dużo się działo, więc ten okres wiosenno-letni, on zawsze jest intensywny. Sporo tutaj można realizować i chcemy, aby te wydarzenia stały na jak najwyższym poziomie.
5: Czy będzie jakaś specjalna oferta dla seniorów, dla osób starszych, żeby zainteresować ich tym, co się dzieje w teatrze? Ino Classic Festival wydaje mi się, że jest bardzo takim wydarzeniem, które może zainteresować ten starszych odbiorców.
4: Ja już mówiłem o tych naszych planach na takie centrum integracji międzypokoleniowej w Niebieskiej Kamienicy, ale trzeba powiedzieć, że jest taki czas, taki weekend, który jest dedykowany szczególnie seniorom. Ten weekend dla seniora w październiku jest także planowany i w tym roku takie dwa dni wydarzeń. W zeszłym roku pierwszy był bardziej taki wykładowy, gdzie mówiliśmy o bezpieczeństwie seniorów w sieci w związku z wszędobylską sztuczną inteligencją, ale także i o zdrowiu. I drugi dzień, który był dedykowany w sposób szczególny właśnie tej grupie odbiorców, czyli właśnie seniorów. No, taka sztuka specjalnie dla nich, na przykład upiór w sanatorium, więc w podobne formaty będziemy celować i w tym roku, więc ten weekend dla seniora jak najbardziej jest, a seniorzy są dla nas bardzo ważną grupą i oni tutaj korzystają naprawdę z szerokiej naszej oferty. Przecież to nie jest tak, że oni są jakoś konkretnie sprofilowani na bardziej klasykę czy na pop, ale przecież blues myślę, że jak najbardziej też wyciągnie jazz. Także tych zaduszki jazzowe też w planie na 2026 rok, więc wydaje mi się, że ta propozycja nasza jest różnorodna i może zaciekawić szerokie grupy odbiorców, w tym i seniorów.
5: Panie dyrektorze, zostańmy jeszcze przy tych wydarzeniach stricte w naszym teatrze. Wino, kobiety i śpiew. To format, który się odbił szerokim echem w przestrzeni publicznej, pozytywnym szerokim echem. Czy będzie kontynuowany?
4: Nie. W tym roku nie planujemy wydarzenia właśnie pod taką nazwą. Wino, kobiety i śpiew.
5: Pod inną nazwą?
4: Czy pod inną nazwą? Oczywiście no są pewne rzeczy, które mogą tutaj jakby zastąpić pewne elementy tego wydarzenia. To nie znaczy, że jakby nas ten temat nie interesuje, ale wydarzenia pod tą nazwą nie będzie w kalendarzu.
5: Czy nasz teatr inowrocławski ma jakieś kółka zainteresowań dla młodzieży, dla dzieci?
4: Mówimy o sekcjach stałych, które działają przy Kujawskim Centrum Kultury. Mówimy o tych sekcjach, które są w toku tworzenia, które były zapowiadane. Mówiłem tutaj o kwestii sekcji prawniczej jako nowość, tak? Czyli te wszystkie aspekty prawne i dla młodych, i dla starszych, ale także jeżeli chodzi o kwestię typową młodzieży, no to sekcja dziennikarska, aby oni mogli tam szlifować ten warsztat dziennikarski, może z takim też pomysłem tworzenia czy po miesiącu, czy po kwartale takiej gazetki, która zawierałaby wydarzenia realizowane przez Kujawskie Centrum Kultury, którą mogliby oni tworzyć pod opieką instruktora. Czy na przykład, tak mówiłem, że bardzo bliska sercu jest i byłaby dla mnie sekcja filozoficzna, która również jest w planach, no bo filozofia, ja jestem co do tego przekonany, daje szczególny wgląd i taki głęboki wgląd w kulturę, czyli w kulturę naszej cywilizacji, w tym szczególnie Polski, więc ona też jak najbardziej, ale chcemy też utrzymać te sekcje, które cieszą się naprawdę olbrzymim zainteresowaniem. Mówiłem o sekcji rysunku i malarstwa, ale przecież są sekcje wokalne, sekcja solistów, sekcja zespołów. Tutaj też jest duże zainteresowanie. Widzę też te pokazy ich oszlifowanego już talentu, jak wielką grupę ludzi to przyciąga, jakie oni robią postępy. Bardzo mnie to cieszy i wiem, że należy o to dbać, aby jakby tutaj jeszcze się w tym kierunku rozwijać, a nie poprzez jakieś działania tutaj do tej sekcji zniechęcać czy się zamykać. Ale są też sekcje dedykowane typowo seniorów, jak sekcja wokalna seniorów. Też seniorzy z nich korzystają. Też potem mogą uświetniać różne wydarzenia, nie tylko w samym mieście, ale oni, seniorzy, się też zapraszają czy tutaj do ościennych gmin, więc jak najbardziej i ta sekcja rysunku, sekcja plastyczna. Także te wszystkie sekcje, które tutaj pięknie u nas działają, muszą być realizowane. No, sekcja taneczna też jest bardzo, bardzo interesująca i też zawsze frekwencja jest olbrzymia. Ta sekcja taneczna też się pokazuje poprzez różne sztuki, czy przez Królową Śniegu, przez Alladyna. To też jest świetnie realizowane przez panią Jelenę Kwiatkowską i chcemy, aby to było realizowane dalej. Kurhalka przepięknie działa i też staramy się, aby dalej się rozwijała, więc to naprawdę leży nam na sercu.
5: Planowanie takiego kalendarza, który jest obszerny, no umówmy się, na ten rok jest bardzo dużo imprez, inicjatyw.

0: 26. No to jest oczywiście koordynacja różnych ośrodków, to są też i nasze wewnętrzne jakby analizy, także i konsultacje z naszym organizatorem, z którym przecież współpracujemy i będziemy współpracować jak najlepiej z różnymi instytucjami, ale także i z różnymi instytucjami. No i też musimy jakby to wszystko spiąć w jedną całość, co mam nadzieję, że nam się udało i mamy zamiar realizować w roku 2026.
1: Jakie największe wyzwania są na ten rok, Pana zdaniem, z Pana perspektywy, jako dyrektora?
0: Największe wyzwania, no to na pewno utrzymanie jakości wydarzeń kulturalnych. KCK ma swoją już utrwaloną tożsamość. Tę tożsamość trzeba utrzymać. Ten rozwój dalej należy wdrażać poprzez utrzymanie, mówiłem, tego, co już jest, wsparcie, dodanie pewnych nowych elementów, ale także i dbanie o, mówiłem, o te szczegóły, o konkretnego odbiorcę. No bo mówiliśmy tutaj o sekcjach, ale trzeba też wspomnieć o ekspozycjach, tak? Mi szczególnie drogi jest Instytut Prymasa Józefa Glempa. Tam też wiele wydarzeń się działo w 2025 roku. Też jest plan, aby podobne wydarzenia działy się w roku 2026. Ale no, musimy mieć świadomość, że jakby ekspozycje to jest jakby ten pierwszy front, to jest bezpośredni kontakt z odbiorcą. Więc tam te ekspozycje muszą być docenione i muszą jak najlepiej działać. A największym jakby tutaj naszym wyzwaniem jest koordynacja tych wszystkich stron. Wydarzenia, duże koncerty, sekcje, ekspozycje, edukacja, ta historyczna, ta kulturalna, żeby to wszystko nam się spinało. No i kwestia też i dbania i o modernizację tych naszych wszystkich obiektów. Czyli to też jest taka praca, którą będziemy się zajmować.
1: Zbliżamy się już powoli do końca naszej rozmowy. Panie dyrektorze, kilka słów do mieszkańców Wrocławia na ten nowy 2026.
0: Drodzy Państwo, zachęcamy do korzystania z oferty Kujawskiego Centrum Kultury. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że jest ona różnorodna, jest ona bogata, że ma szansę zainteresować jak najszersze grupy odbiorców. Staraliśmy się, aby właśnie tak było. Powiedziałbym tak, ja już to o tym wspomniałem, że no, kultura to jest powietrze dla każdego człowieka. Powiedziałbym też i tak, oddychajmy, drodzy Państwo, i twórzmy razem kulturę Inowrocławia.
1: Czego Panu życzyć? Standardowe pytanie, które zawsze zadaję.
0: Wytrwałości, spokoju i nowych, ciekawych pomysłów, otwartej głowy.
1: Tego Panu życzymy, a tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę, a moim rozmówcą był dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury, pan Piotr Turowski. Dziękuję, panie dyrektorze.
0: Dziękuję bardzo.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: Reklama. Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Innowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty

0: afilman.pl/geria/solna.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty. Po reklamie.
3: Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
5: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W Inowrocławiu odbyły się oficjalne obchody Dnia Strażaka. Były przemówienia, awanse i podziękowania dla strażaków za ich codzienną służbę. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami.
6: Szanowni Państwo, głos zabierze komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, starszy brygadier Jakub Politowski.
7: Drodzy strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. W imieniu Waszym oraz własnym chciałbym w dniu dzisiejszego do naszego święta bardzo serdecznie przywitać wszystkich przybyłych na tą wspaniałą uroczystość. W szczególności witam starszego brygadiera Artura Przybylskiego, zastępcę kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Serdecznie witam Magdalenę Łośko, posłankę na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo serdecznie witam Wiesławę Pawłowską, starostę powiatu Inowrocławskiego. Witam pana Henryka Procka, wicestarostę powiatu Inowrocławskiego. Również witam pana Andrzeja Skrobackiego, wicestarostę powiatu Inowrocławskiego. Witam Wojciecha Gelusa, członka zarządu powiatu Inowrocławskiego. Oraz Macieja Basińskiego, również członka zarządu powiatu Inowrocławskiego. Bardzo serdecznie witam pana Jacka Rosę, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Inowrocławskiego. Witam Arkadiusza Pajoka, prezydenta miasta Inowrocławia, a w jego zastępstwie pana Szymona Łebskiego. Witam bardzo serdecznie wszystkich burmistrzów i wójtów z powiatu Inowrocławskiego. Witam ogrodmistrza w stanie w spoczynku Ireneusza Ziarnowskiego, prezesa Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Inowrocławiu. Nadbrygadiera w stanie spoczynku Janusza Halaka, byłego kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Oraz nadbrygadiera w stanie spoczynku Jacka Kaczmarka, również byłego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Witam starszego brygadiera w stanie spoczynku Sławomira Skonicznego, byłego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Starszego brygadiera w stanie spoczynku Rafała Wesołka, również byłego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Oraz starszego brygadiera w stanie spoczynku Tomasza Kluczyńskiego, również byłego komendanta powiatowego PSP w Inowrocławiu. Witam bardzo serdecznie brygadiera w stanie spoczynku pana Mirosława Lewandowskiego, komendanta rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Bardzo serdecznie witam starszego kapitana Krzysztofa Kozłowskiego, zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. Witam pana Jarosława Kaczmarka, prezesa Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej powiatu Inowrocławskiego wraz z prezesami i duchami Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu Inowrocławskiego. Witam pana Marka Kryszaka, komendanta Zakładowej Służby Ratowniczej Zakładów Tłuszczowych w Kruszwicy. Dziękuję, że na nasze zaproszenie, na naszą uroczystość tak licznie przyjęli przedstawiciele służb mundurowych, wojska, policji, Straży Miejskiej oraz Służby Więziennej z panem generałem brygadem pilotem Piotrem Saniukiem, dowódcą 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych na czele. Bardzo serdecznie witam wszystkich przedstawicieli Lasów Państwowych. Witam starszego cechu Zygmunta Chmielewskiego, cech rzemiosł różnych w Inowrocławiu. Bardzo serdecznie oraz bardzo wyjątkowo witam prezesów, dyrektorów, przedsiębiorców oraz właścicieli firm z terenu powiatu Inowrocławskiego. Niezmiernie miło mi jest przywitać bardzo serdecznie dzieci i młodzież, uczestników konkursu plastycznego Młodzież zapobiega pożarom wraz z opiekunami. Witam również przybyłych na naszą uroczystość przedstawicieli lokalnych mediów. Z całego serca witam również wszystkich tych, którzy w minionych latach wspierali nas swym doświadczeniem, mądrością i autorytetem, a nie zostali wymienieni z imienia i nazwiska. Na koniec witam bardzo serdecznie wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Jeszcze raz wszystkich witam Państwa i każdego z osobna. Szanowni Państwo, Dzień Strażaka to nasze wspólne, wyjątkowe święto. Tradycyjnie w tym dniu serdecznie dziękuję za wzorową służbę wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej z powiatu inowrocławskiego. Stoją oni codziennie na straży bezpieczeństwa obywateli, a podejmując działania ratownicze, często narażają swoje życie na niebezpieczeństwo. To jednak nie jest im straszne. Przychodząc do służby, ślubowali wykonywać swoje obowiązki, jak mówi fragment roty ślubowania, nawet z narażeniem życia. Swoje zadania możemy wykonywać dzięki wysokospecjalistycznemu wyposażeniu w różnego rodzaju sprzęt, a przede wszystkim przez posiadanie bogatej wiedzy w dziedzinie ratownictwa. Każda akcja ratownicza jest inna, stąd bardzo potrzebny jest w tym profesjonalizm. Obywatele oczekują od nas w sytuacjach kryzysowych natychmiastowej pomocy. Dziś Straż Pożarna uczestniczy w wielu zagrożeniach, takich jak pożary, powodzie, wypadki drogowe, katastrofy budowlane, zagrożenia chemiczne, ekologiczne i inne. Aby te zadania wykonywać na wysokim poziomie, duży nacisk kładziemy również na ćwiczenia sportowe, które umożliwiają strażakom wykonywanie treningów w różnych dyscyplinach sportowych. A dowodem wysokiego poziomu są wyniki w zawodach sportowych organizowanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Pozwólcie Państwo, żeby mieniem kilka z tych osiągnięć. W Mistrzostwach Siatkówki Halowej Puchar Komendanta Wojewódzkiego w Stolnie drużyna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu zajęła 3. miejsce. Drużynę stanowili Przemysław Żywocki, aspirant Paweł Terenda, aspirant Andrzej Kostuch, aspirant Przemysław Kotas, młodszy ogniomistrz Rafał Wilk, starszy strażak Filip Ferenstein, starszy strażak Jakub Roszak oraz strażak Rafał Kowalski. Nadmienić pragnę, że sędzią głównym tych zawodów był brygadier Krzysztof Ferenstein, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Inowrocławiu, co nie miało nic wspólnego z wynikiem osiągniętego na tych zawodach. Kolejny sukces inowrocławskich strażaków zrealizował się podczas wojewódzkich zawodów w koralstwie szosowym, w których młodszy kapitan Mateusz Kościński zdobył 2. miejsce. Kapitan Tomasz Krajewski zdobył 7. miejsce, a starszy strażak Oskar Lewandowski zakwalifikował się na miejscu 12. Ogromny sukces osiągnęli również strażacy w wojewódzkich mistrzostwach rot ratowniczych, asekuracyjnych, zdobywając 2. miejsce, a drużynę stanowili kapitan Dariusz Iwiński, młodszy kapitan Piotr Poturalski, aspirant Dawid Wojciechowski, młodszy aspirant Filip Andrzejewski, młodszy ogniomistrz Piotr Pomieciński oraz starszy strażak Michał Kaniewski. Szanowni Państwo, z ostatniej chwili, a dokładnie z wczoraj, dowiedzieliśmy się, że w zawodach biegu sztafetowego 6x5 km w Siemierowie koło Poznania reprezentacja komendanta wojewódzkiego w Państwowej Straży Pożarnej zdobyła 1. miejsce w Polsce. W składzie drużyny był młodszy kapitan Tomasz Krajewski z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Inowrocławiu. Nie tylko strażacy zawodowi osiągnęli wspaniałe wyniki sportowe. W ogólnopolskich halowych zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych w Kędzierzynu Koźlu młodzieżowa drużyna pożarnicza OSP z Woli Wapowskiej zdobyła 1. miejsce. Co za tym idzie, została mistrzami Polski młodzieżowych drużyn pożarniczych w halowych zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych.
8: Ważna jest również nasza działalność edukacyjna, którą między innymi realizuje mój zastępca, brygadier Ireneusz Taraszka, którą w znacznym stopniu przyczynia się do budowania właściwych postaw dzieci i młodzieży oraz odpowiedzialnego zachowania podczas sytuacji niebezpiecznych. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować pani Annie Kucharskiej oraz pani Aleksandrze Koronie za przygotowanie i zrealizowanie konkursu plastycznego pod tytułem Młodzież zapobiega pożarom dla dzieci i młodzieży z powiatu inowrocławskiego, w którym wzięło udział 356 uczestników. Wszystkim uczestnikom tego konkursu serdecznie gratuluję talentów plastycznych. Wielkie gratulacje za wyżej wymienione osiągnięcia i w tym momencie poproszę dla wymienionych o duże brawa.
9: Dziękuję bardzo. Aktualnie przygotowujemy się do wykonywania zadań obrony cywilnej i ochrony ludności. Jest to dla nas zadanie na kilka następnych lat. Aby je dobrze przeprowadzić, niezbędna jest ścisła współpraca z samorządami, którą realizujemy na co dzień i na której rozwój bardzo liczymy. Niedalekiej przyszłości planujemy prace, które podniosą standard bezpieczeństwa obywateli powiatu inowrocławskiego. Między innymi planujemy rozbudowę jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Inowrocławiu o nowe stanowiska garażowe dla nowo pozyskanej cysterny w zeszłym roku oraz zestawu pompowego pompowo-wężowego. Planujemy pozyskanie specjalistycznego obiektu przeznaczonego do ćwiczeń strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w trudnych warunkach, tak zwanej komory dymowej. Oraz przy współpracy ze starostem powiatowym wybudowanie magazynu do celów obrony cywilnej i ochrony ludności. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować za dotychczasową współpracę staroście powiatu inowrocławskiego pani Wiesławie Pawłowskiej. Pani starosto, bardzo dziękujemy. Dodam tylko, że nagrody do konkursu plastycznego, o którym mówiłem wcześniej, zostały ufundowane właśnie przez starostwo powiatowe, za co pani staroście, jak i panu przewodniczącemu rady bardzo dziękujemy. Słowa szczególnego podziękowania kieruję również do pana prezydenta Inowrocławia na ręce pana zastępcy, pana Arkadiusza Fajoka, a także wszystkich burmistrzów oraz wójtów z powiatu inowrocławskiego. Dziękuję bardzo przewodniczącym rad i radą poszczególnych gmin, ze szczególnym uwzględnieniem Rady Powiatu Inowrocławskiego z przewodniczącym panem Markiem Knobem na czele. Szanowni Państwo, dziękujemy za wszelką współpracę oraz wielkie wsparcie, jakie od Was otrzymujemy. Szanowni Państwo, nie bez znaczenia jest dobra współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi. Strażacy ochotnicy często samodzielnie likwidują mniejsze zagrożenia oraz uczestniczą w likwidacji większych zagrożeń razem z Państwową Strażą Pożarną na terenie całego powiatu inowrocławskiego. Jest to dla nas bardzo ważne wsparcie, stąd też staramy się pomagać ochotniczym strażom pożarnym w różnych potrzebach, szczególnie w szkoleniach pożarniczych oraz organizacji sprzętu i wyposażenia powiatu w sprzęt techniczny. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu funkcjonuje koło emerytów i rencistów pożarnictwa z powiatu inowrocławskiego. Korzystając z okazji na ręce pana przewodniczącego, starszego ogniemistrza w stanie spoczynku Ireneusza Ziarnowskiego, chciałbym bardzo podziękować wszystkim emerytom i rencistom Państwowej Straży Pożarnej za waszą działalność oraz wsparcie swoim doświadczeniem w różnych zadaniach realizowanych przez młodszych strażaków w Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Dziękuję bardzo, bardzo wszystkim instytucjom, zakładom pracy, firmom prywatnym oraz wszystkim osobom, które bezinteresownie wspierają naszą działalność zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej z powiatu inowrocławskiego. Szanowni Państwo, służba w strażach pożarnych jest bardzo odpowiedzialna. Często od naszych profesjonalnych działań ratowniczych zależy ludzkie życie, jak i skuteczna ochrona mienia obywateli. W tym zakresie mam duże zaufanie do strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Na wszystkich strażaków i pracowników cywilnych mogę w pełni liczyć i wiem, że swoje zadania i obowiązki realizują z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Za to szczególnie Wam, strażacy, dziękuję i liczę na dobrą współpracę całego środowiska pożarniczego.
5: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
5: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do tegorocznych obchodów Dnia Strażaka w Inowrocławiu. Były przemówienia, awanse i podziękowania dla strażaków za ich codzienną służbę. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami.
9: Szanowni Państwo, Dzień Strażaka to nasze wspólne, wyjątkowe święto. Tradycyjnie w tym dniu serdecznie dziękuję za wzorową służbę wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej z powiatu inowrocławskiego. Stoją oni codziennie na Straży Bezpieczeństwa Obywateli, a podejmując działania ratownicze, często narażają swoje życie na niebezpieczeństwo. To jednak nie jest im straszne. Przychodząc do służby, ślubowali wykonywać swoje obowiązki, jak mówi fragment roty ślubowania, nawet z narażeniem życia. Swoje zadania możemy wykonywać dzięki wysoko specjalistycznemu wyposażeniu w różnego rodzaju sprzęt, a przede wszystkim przez posiadanie bogatej wiedzy w dziedzinie ratownictwa. Każda akcja ratownicza jest inna, stąd bardzo potrzebny jest w tym profesjonalizm. Obywatele oczekują od nas w sytuacjach kryzysowych natychmiastowej pomocy. Dziś Straż Pożarna uczestniczy w wielu zagrożeniach, takich jak pożary, powodzie, wypadki drogowe, katastrofy budowlane, zagrożenia chemiczne, ekologiczne i inne. Aby te zadania wykonywać na wysokim poziomie, duży nacisk kładziemy również na ćwiczenia sportowe, które umożliwiają strażakom wykonywanie treningów w różnych dyscyplinach sportowych. A dowodem wysokiego poziomu są wyniki w zawodach sportowych organizowanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Pozwólcie Państwo, żeby mieniem kilka z tych osiągnięć. W Mistrzostwach Siatkówki Halowej Pukar Komendanta Wojewódzkiego w Stolnie drużyna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu zajęła 3. miejsce. Drużynę stanowili Przemysław Żywocki, aspirant Paweł Terenda, aspirant Andrzej Kostuch, aspirant Przemysław Kotas, młodszy ogniomistrz Rafał Wilk, starszy strażak Filip Ferenstein, starszy strażak Jakub Roszak oraz strażak Rafał Kowalski. Nadmienić pragnę, że sędzią głównym tych zawodów był brygadier Krzysztof Ferenstein, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Inowrocławiu, co nie miało nic wspólnego z wynikiem osiągniętego na tych zawodach. Kolejny sukces inowrocławskich strażaków zrealizował się podczas wojewódzkich zawodów w koralstwie szosowym, w których młodszy kapitan Mateusz Kościński zdobył 2. miejsce. Kapitan Tomasz Krajewski zdobył 7. miejsce, a starszy strażak Oskar Lewandowski zakwalifikował się na miejscu 12. Ogromny sukces osiągnęli również strażacy w wojewódzkich mistrzostwach rot ratowniczych, asekuracyjnych, zdobywając 2. miejsce, a drużynę stanowili kapitan Dariusz Iwiński, młodszy kapitan Piotr Poturalski, aspirant Dawid Wojciechowski, młodszy aspirant Filip Andrzejewski, młodszy ogniomistrz Piotr Pomieciński oraz starszy strażak Michał Kaniewski. Szanowni Państwo, z ostatniej chwili, a dokładnie z wczoraj, dowiedzieliśmy się, że w zawodach biegu sztafetowego 6x5 km w Siemierowie koło Poznania reprezentacja komendanta wojewódzkiego w Państwowej Straży Pożarnej zdobyła 1. miejsce w Polsce. W składzie drużyny był młodszy kapitan Tomasz Krajewski z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Inowrocławiu. Nie tylko strażacy zawodowi osiągnęli wspaniałe wyniki sportowe. W ogólnopolskich halowych zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych w Kędzierzynu Koźlu młodzieżowa drużyna pożarnicza OSP z Woli Wapowskiej zdobyła 1. miejsce. Co za tym idzie, została mistrzami Polski młodzieżowych drużyn pożarniczych w halowych zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych. Ważna jest również nasza działalność edukacyjna, którą m.in. realizuje mój zastępca, brygadier Ireneusz Taraszka,
8: którą w znacznym stopniu przyczynia się do budowania właściwych postaw dzieci i młodzieży oraz odpowiedzialnego zachowania podczas sytuacji niebezpiecznych. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować pani Annie Kucharskiej oraz pani Aleksandrze Koronie za przygotowanie i zrealizowanie konkursu plastycznego pod tytułem Młodzież zapobiega pożarom dla dzieci i młodzieży z powiatu inowrocławskiego, w którym wzięło udział 356 uczestników. Wszystkim uczestnikom tego konkursu serdecznie gratuluję talentów plastycznych. Wielkie gratulacje za wyżej wymienione osiągnięcia i w tym momencie poproszę dla wymienionych o duże brawa.
10: Dziękuję bardzo.
8: Aktualnie przygotowujemy się do wykonywania zadań obrony cywilnej i ochrony ludności. Jest to dla nas zadanie na kilka następnych lat. Aby je dobrze przeprowadzić, niezbędna jest ścisła współpraca z samorządami, którą realizujemy na co dzień i na której rozwój bardzo liczymy. W niedalekiej przyszłości planujemy prace, które podniosą standard bezpieczeństwa obywateli powiatu inowrocławskiego. Między innymi planujemy rozbudowę jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Inowrocławiu o nowe stanowiska garażowe dla nowo pozyskanej cysterny w zeszłym roku oraz zestawu pompowo-wężowego. Planujemy pozyskanie specjalistycznego obiektu przeznaczonego do ćwiczeń strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w trudnych warunkach, tak zwanej komory dymowej. Oraz przy współpracy ze starostem powiatowym wybudowanie magazynu do celów obrony cywilnej i ochrony ludności. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować za dotychczasową współpracę staroście powiatu inowrocławskiego pani Wiesławie Pawłowskiej. Pani starosto, bardzo dziękujemy. Dodam tylko, że nagrody do konkursu plastycznego, o którym mówiłem wcześniej, zostały ufundowane właśnie przez starostwo powiatowe, za co pani staroście, jak i panu przewodniczącemu rady bardzo dziękujemy. Słowa szczególnego podziękowania kieruję również do pana prezydenta Inowrocławia na ręce pana zastępcy, pana Arkadiusza Fajoka, a także wszystkich burmistrzów oraz wójtów z powiatu inowrocławskiego. Dziękuję bardzo przewodniczącym rad i radom poszczególnych gmin, ze szczególnym uwzględnieniem Rady Powiatu Inowrocławskiego z przewodniczącym panem Markiem Knobem na czele. Szanowni Państwo, dziękujemy za wszelką współpracę oraz wielkie wsparcie, jakie od Was otrzymujemy. Szanowni Państwo, nie bez znaczenia jest dobra współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi. Strażacy ochotnicy często samodzielnie likwidują mniejsze zagrożenia oraz uczestniczą w likwidacji większych zagrożeń razem z Państwową Strażą Pożarną na terenie całego powiatu inowrocławskiego. Jest to dla nas bardzo ważne wsparcie, stąd też staramy się pomagać ochotniczym strażom pożarnym w różnych potrzebach, szczególnie w szkoleniach pożarniczych oraz organizacji sprzętu i wyposażenia powiatu w sprzęt techniczny. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu funkcjonuje koło emerytów i rencistów pożarnictwa z powiatu inowrocławskiego. Korzystając z okazji, na ręce pana przewodniczącego, starszego ogniomistrza w stanie spoczynku Ireneusza Ziarnowskiego, chciałbym bardzo podziękować wszystkim emerytom i rencistom Państwowej Straży Pożarnej za waszą działalność oraz wsparcie swoim doświadczeniem w różnych zadaniach realizowanych przez młodszych strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Dziękuję bardzo, bardzo wszystkim instytucjom, zakładom pracy, firmom prywatnym oraz wszystkim osobom, które bezinteresownie wspierają naszą działalność zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej z powiatu inowrocławskiego. Szanowni Państwo, służba w strażach pożarnych jest bardzo odpowiedzialna. Często od naszych profesjonalnych działań ratowniczych zależy ludzkie życie, jak i skuteczna ochrona mienia obywateli. W tym zakresie mam duże zaufanie do strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Na wszystkich strażaków i pracowników cywilnych mogę w pełni liczyć i wiem, że swoje zadania i obowiązki realizują z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Za to szczególnie wam, strażacy, dziękuję i liczę na dobrą współpracę całego środowiska pożarniczego. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że jestem dumny, że mogę kierować tak dobrym i profesjonalnymi jednostkami i współpracować z tak wspaniałym gronem strażaków oraz samorządowców. Mam nadzieję, że wspólnie przyczynimy się do dalszego rozwoju miasta Inowrocławia oraz całego powiatu inowrocławskiego. Szanowni Państwo, niech święty Florian ma Was wszystkich w swojej opiece. Dziękuję bardzo.
11: Bąd oddział, ważność, młodszy brygadier Hardik, odczytać rozkazy nadania wyższych stopni służbowy oraz oznaczyć. Bąd oddział, zboć to.
12: Proszę. Za wykazanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej, długoletnią ofiarną służbę i działalność, która w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju i umacniania ochrony przeciwpożarowej, minister spraw wewnętrznych i administracji postanowieniami z dnia 24 marca 2026 roku nadał odznaki zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej. Srebrną oznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej oznaczeni zostają starszy aspirant Radosław Manelowski, młodszy kapitan Jacek Płocha, młodszy brygadier Andrzej Świątkowski. Brązową oznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej oznaczony zostaje starszy aspirant Mariusz Uszyński.
11: Oznaczeni bystą.
12: O wręczenie oznak w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji proszę zastępcę kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Artura Przybylskiego. Za zasługi dla społeczności lokalnej minister spraw wewnętrznych i administracji nadał odznaki świętego Floriana druhom ochotniczych straży pożarnych. Odznaką świętego Floriana oznaczeni zostają druh Janusz Kowalski, ochotnicza straż pożarna Ostrówek, druh Marek Lewandowski, ochotnicza straż pożarna Przykłemetika Soda Polska S.A., druh Michał Machciński, ochotnicza straż pożarna Pakosz.
11: Oznaczeni bystą.
12: O wręczenie oznak w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji proszę zastępcę kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Artura Przybylskiego. Minister spraw wewnętrznych i administracji rozkazem personalnym 14/2026 z dnia 27 kwietnia 2026 roku nadał stopień młodszego kapitana aspirantowi sztabowemu Marcinowi Brykale. Wręczenie aktu nadania stopnia odbyło się 4 maja podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka w Warszawie. Minister spraw wewnętrznych i administracji rozkazem personalnym nadał wyższe stopnie w korpusie oficerskim 6 funkcjonariuszom. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazami personalnymi nadał wyższy stopień służbowy w korpusie aspirantów 3 funkcjonariuszom. Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazami personalnymi nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów 5 funkcjonariuszom. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał wyższy stopień w korpusie szeregowy 1 funkcjonariuszowi. Na stopień brygadiera awansowany został młodszy brygadier Marcin Łośko. Na stopień młodszego brygadiera awansowany został starszy kapitan Michał Chabi. Na stopień starszego kapitana awansowany został kapitan Leszek Grossman. Na stopień kapitana awansowani zostali młodszy kapitan Mateusz Kościński, młodszy kapitan Piotr Poturalski, młodszy kapitan Adrian Stasiak. Na stopień aspiranta sztabowego awansowani zostali starszy aspirant Marcin Mościcki, starszy aspirant Tomasz Wijaszka. Na stopień starszego aspiranta awansowany został aspirant Dawid Wojciechowski. Na stopień ogniomistrza awansowani zostali młodszy ogniomistrz Tomasz Szutarski, młodszy ogniomistrz Przemysław Żywocki. Na stopień starszego sekcyjnego awansowany został sekcyjny Przemysław Jędrzejczak. Na stopień sekcyjnego awansowani zostali starszy strażak Dawid Olejniczak, starszy strażak Jakub Roszak. Na stopień starszego strażaka awansowany został strażak Maciej Wojciechowski. O wręczenie aktów nadania na wyższe stopnie służbowe proszę zastępcę kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Artura Przybylskiego.
5: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
5: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W Inowrocławiu odbyło się otwarte spotkanie pod hasłem Porozmawiajmy o Polsce. Rozmowy dotyczyły sytuacji przedsiębiorców i rzemieślników z naszego regionu. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami.
13: Dzień dobry Państwu. Jestem zaszczycona, że widzę tyle wspaniałych osób na sali, że zechcieliście przyjść na to dzisiejsze nasze spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o Polsce. Pozwólcie Państwo, że najpierw przywitam naszych znamienitych gości. Jest z nami kolega poseł Krzysztof Paszyk, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiej Stronnictwa Ludowego. Jest również kolega Jacek Tomczak, poseł na Sejm RP z Wielkopolski. Jest kolega Konrad Wojnarowski, wiceminister energii. Jest z nami Edyta Zakrzewska, dyrektor KOWR Bydgoszcz, dyrektor Minikowo. Starszy cyklu Zygmunt Chmielewski. Jest z nami kolega Jacek Trela, prezes Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Również członkowie zarządu Nowiślęskiego Związku Pracodawców Wywiata. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam wszystkich rolników, przedsiębiorców, przemieślników, samorządowców. Witam mieszkańców, czcigodnych gości. Witam również media. Szanowni Państwo, jestem tutaj dziś dlatego, że podczas otwarcia mojego biura poselskiego, które jest tam obok na korytarzu, wyszła taka inicjatywa oddolna właśnie tutaj od rzemieślników, żeby takie spotkanie odbyć, żeby zaprosić parlamentarzystów, abyśmy porozmawiali o problemach polskiego rzemiosła, abyśmy porozmawiali o polskich przedsiębiorcach, żebyśmy się wsłuchali w Państwa głos, Państwa postulaty i potrzeby. I dlatego dzisiaj tu jesteśmy, żeby to zrobić. I pozwólcie, że teraz oddam mikrofon koledze Krzysztofowi Paszykowi.
14: Dziękuję bardzo. Jak rozumiem, tę pierwszą część poświęcamy dla obecnych mediów, a potem rozszerzymy tą dyskusję nieco szerzej. Chciałbym, korzystając z okazji i bytności mediów regionalnych, powiedzieć o dwóch niezwykle ważnych wydarzeniach z ostatnich godzin, jeśli chodzi o wczorajszą decyzję Rady Ministrów dotyczącą zaskarżenia umowy z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeszcze wielu naszych oponentów kilka dni temu czyniło zarzut, że rząd, ci w tym rządzie odpowiedzialni, są nieskuteczni, nie potrafili spowodować jakiegoś istotnego ruchu, jeśli chodzi o zachowanie polskiego rządu wobec umowy z krajami Mercosur. Po raz kolejny, bo to nie jest pierwsze działanie polskiego rządu, pokazaliśmy, że potrafimy. To jest jedyny rząd, który zareagował i w sposób skuteczny w najbliższym czasie tą skargę wniesie. Decyzja niezbędna zapadła wczoraj. Dlaczego mówię, że nie jest to jedyny dowód na niezwykłą determinację tej koalicji i tego rządu, a w tym rządzie, zwłaszcza Polskiego Stronnictwa Ludowego, które wszyscy tutaj przy tym stole prezydialnym reprezentujemy. Od samego początku trwania już rządu, już jesienią 2024, kiedy wspólnie z panem posłem Tomczakiem kierowaliśmy Ministerstwem Rozwoju i Technologii, została przygotowana w naszym resorcie, wspólnie na tym z panem posłem pracowaliśmy. Jednoznaczne stanowisko, a nasz resort był za to odpowiedzialny, jednoznaczne stanowisko Rady Ministrów negujące, co do istoty negujące umowę o wolnym handlu między Unią Europejską a krajami Mercosur. Wystarczyło nam kilkanaście miesięcy, żeby takie stanowisko opracować. Dla porównania wskazuje, że przez 8 lat rządu PiS-u nie powstał na poziomie rządu ani jeden dokument, który jasno, kategorycznie sprzeciwiałby się tej umowie. W zamian za to mieliśmy chociażby wypowiedzi ministra spraw zagranicznych, pana Czeputowicza, który mówił, że trzeba jak najszybciej. Dzisiaj oni tam pokrzykują, że jak to się nic nie dzieje w sprawie i nic nie działo w sprawie umowy Mercosur. Tak samo wielokrotnie wielokrotnie podejmowane próby utworzenia tak zwanej mniejszości blokującej na poziomie Unii Europejskiej też były dowodem na tą determinację. Kolejny ruch, który miał miejsce kilka miesięcy temu, to z poziomu Parlamentu Europejskiego, który przecież też jako Polska tworzymy. Europosłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Jarubas i Krzysztof Hetman podjęli też skutecznie inicjatywę podjęcia uchwały zaskarżającej umowę o wolnym handlu na poziomie właśnie Parlamentu Europejskiego i teraz jest kolejne działanie, kolejny etap pokazujący jasny sprzeciw w tym zakresie dotyczącym rynku rolno-spożywczego, jaki Polska wnosi w związku z negatywnymi naszym zdaniem skutkami tej umowy dla nie tylko rolników, chociaż przede wszystkim my troską o tą grupę się wykazujemy, ale my przede wszystkim wskazujemy na ryzyka wynikające z tej umowy, które dotyczą bezpieczeństwa żywnościowego wszystkich Polaków, wszystkich Europejczyków. Wydaje się, że ta świadomość, ona pomału, aczkolwiek dojrzewa nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej. I ta decyzja, która podjęta została na ostatniej Radzie Ministrów, otwiera oficjalnie tą inicjatywę, rozpoczyna tą inicjatywę i procedurę, którą rząd, polski rząd podjął. To jest jeden temat, który chciałem skomentować, bo on jest świeży. On oczywiście teraz jest pomyślny obrót spraw, to nieco ustąpił z agendy postulatów opozycji, ale jesteśmy w tym konsekwentni i pokazujemy, że dowozimy. Nawet jeśli są przeciwności, nawet jeśli ktoś zarzucał nam różne rzeczy, pokazujemy, że jesteśmy zdeterminowani i na tyle, na ile możliwości pozwalają, robimy wszystko, aby doprowadzić do zawieszenia stosowania tej umowy. I druga rzecz, do której chciałbym się odnieść, to jest jutrzejsze podpisanie umowy w ramach programu SAFE. Niezwykle ważnego programu, któremu zarzuca się niestworzone rzeczy, a robią to ci, dla których widać własne sondaże, jakieś fobie są ważniejsze niż interes Polek i Polaków. SAFE Europejski to jest program, który powstał z inicjatywy polskiej prezydencji. Widzieliśmy nastawienie, ale też sugestie, zachęty prezydenta Trumpa, nowej administracji do tego, że Europa powinna się sama zbroić, powinna rozwijać przemysł zbrojeniowy, powinna też dobrze czytać wyzwania. Te wyzwania widzimy za naszą wschodnią granicą, jasno mówią, że trzeba każde siły, każde środki, każde możliwości wykorzystać do tego, aby podnosić potencjał odstraszania, bo zawsze wojna i działania zbrojne są ostatecznością. Roztropny rząd, roztropny kraj przede wszystkim robi wszystko, aby odstraszać, aby zniechęcać potencjalnych agresorów. I ten program temu służy. On po to został przez Polskę wywołany w pierwszym półroczu ubiegłego roku, aby właśnie jak najszybciej te zdolności odstraszania powstały. My dzisiaj wskazujemy właśnie silny przemysł, silne firmy, które są w stanie produkować na potrzeby bezpieczeństwa jako najlepszy gwarant odstraszania wszelkich potencjalnych wrogów. Wiemy, gdzie dzisiaj drzemie ten wróg. I blisko 190 miliardów złotych, które jutro w sposób oficjalny będą mogły zacząć trafiać do Polski, właśnie temu służą. Bajki, które się opowiada o tym, że to jest jakaś pożyczka, która zagraża suwerenności, no są niepoważne. Jak PiS pożyczało w Korei Nie było żadnej uchwały, nie pytali nikogo, pożyczali. Dwukrotnie drożej niż safe, więcej nawet. Jak pożyczali w Stanach Zjednoczonych, też nikogo nie pytali, nie było żadnej ustawy. To jest bardzo korzystny mechanizm, to jest bardzo korzystna pożyczka, która jeszcze w przeciwieństwie do tych, z których korzystali nasi przeciwnicy, którzy dzisiaj krytykują, ona będzie możliwa w części do umorzenia. Bo interes dzisiaj Wspólnoty Europejskiej, interes Unii Europejskiej jest taki, aby ta wspólnota była bezpieczna. Jeśli ma być bezpieczna, Polska ponosi tutaj kluczowe ciężary i będzie miała w związku z tym preferencje. Więc dzisiaj ci, którzy to krytykują, no muszą się zastanowić, komu sprzyjają, w czyim scenariuszu grają i tak naprawdę na czym im zależy, czy na bezpieczeństwie własnych sondaży, czy na bezpieczeństwie Polski. Wydaje mi się, że ten egzamin z takiej postawy propaństwowej, z szczerych intencji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, PiS, Konfederacja, pan prezydent Nawrocki przegrali na tym etapie ostatnich tygodni i miesięcy, bo mimo wcześniejszych zapowiedzi, przecież wszyscy pamiętamy pana przewodniczącego Błaszczaka, on jeszcze kilka miesięcy temu zachęcał. Trzeba z sejfu korzystać. To jest super sprawa, jak najwięcej polskie władze powinny z tego wykorzystać. Zrobiliśmy to. Od jutra blisko 190 miliardów złotych zacznie trafiać w 90 blisko procentach do polskich firm. I to jest ten efekt, ta wartość dodana. Ponad 12 tysięcy podmiotów ma szansę skorzystać z tych pieniędzy. To, jakie znaczenie ma dzisiaj z punktu widzenia budowy bezpieczeństwa, silna gospodarka, to myślę, że w tym gronie nie muszę mówić. Mamy przepotężny potencjał. My wspólnie z panem posłem ministrem Jackiem Tomczakiem okazję poznać naprawdę potencjał zarówno przemysłu i firm prywatnych, które ocierają się o przemysł zbrojeniowy czy w tej formule dual use są w stanie bardzo szybko produkować, czy jeśli chodzi o państwowy przemysł zbrojeniowy, to głównie to są firmy ale nie tylko, myślę, nie tylko Polska Grupa Zbrojeniowa. To jest potężny potencjał, który przy zastosowaniu właśnie takiego impulsu jest w stanie naprawdę nam te zdolności odstraszania zbudować. Kapitana robota wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo on od samego początku jeszcze w ramach prezydencji pilotował ten projekt, wziął na siebie też polityczny ciężar tego przedsięwzięcia. Szkoda tutaj i moim zdaniem z czasem cenę prezydent Nawrocki zapłaci za swoją niechęć i taki blokujący czy paraliżujący próbę paraliżowania tego projektu. To się ostatecznie nie udało. Natomiast my jedziemy skutecznie również z tym projektem do przodu.
5: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
5: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Przedsiębiorcy i rzemieślnicy z powiatu inowrocławskiego spotkali się, by rozmawiać o problemach i wyzwaniach swojej branży. W wydarzeniu wzięli udział także politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami.
14: Na coś, co jest dzisiaj bliższe naszym sercom, a więc bezpieczeństwu. Chcemy ten sejf europejski również uzupełnić naszym sejfem krajowym, tak na to mówimy, sejf ludowców, jest specjalna ustawa przygotowana w tym względzie, ona jest w parlamencie już w tym procesie legislacyjnym, bo każde pieniądze dzisiaj powinny być inwestowane w nasze bezpieczeństwo i także te, które mogą być jako zysk w przyszłości Narodowego Banku Polskiego wydane na to bezpieczeństwo. Uważam, że i tak uważamy, tworząc też tą ustawę, że ona będzie takim dodatkowym jeszcze uzupełnieniem tego impulsu finansowego, który będzie dawał sejf podpisany jutro w sposób oficjalny. Bardzo dziękuję.
15: Oczywiście gigantyczny sukces Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale też polskiej prezydencji. Pamiętajmy, że to jest program, który wymyśliła Polska. To my jako pierwsi zawalczyliśmy o to, żeby wspólnota europejska budowała swoje zdolności obronne, budowała przemysł, który nie był dość silny i który, gdzie wymagaliśmy, wszystkie kraje dzisiaj próbują nadrobić stracony często czas. Ten program odbudowuje zdolności całej wspólnoty europejskiej. Unia zaczyna finansować przemysły zbrojeniowe poszczególnych państw. To jest naprawdę wielki sukces Polski, który będzie ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski. Widzimy zainteresowanie wielu firm, które są dzisiaj inwestować także z tego powodu, że Polska dysponuje tak ogromnymi środkami, które będą rozwijały nasz potencjał, zabezpieczały bezpieczeństwo Polaków i polskich rodzin. Ale dzisiaj spotykamy się, mówi nie tylko o Mercosur i o sejfie i wsłuchać się w Państwa głos, ale będziemy mówić dzisiaj przede wszystkim i spotykamy się w miejscu szczególnym, w cechu rzemiosł, o polskiej gospodarce, o małej i średniej przedsiębiorczości, o tych, którzy budują gospodarną i gospodarczą Polskę i którzy są tym sercem polskim, jakim buduje polskie PKB, bo pamiętajmy, że małe i średnie firmy to jest ponad połowa polskiego PKB, to jest też 60% miejsc pracy. To właśnie małe i średnie firmy rzemieślnicze, to rolnicy też dają te miejsca pracy Polakom i budują siłę polskiej gospodarki. Chcemy dzisiaj rozmawiać o tym właśnie, jak rozwijać, jak wspierać małą i średnią przedsiębiorczość, a mieliśmy okazję na tym odcinku wspólnie z panem przewodniczącym pracować. Przypomnę tylko, że wielkie zmiany deregulacyjne, które zostały przygotowane przez ten rząd, powstawały w ministerstwie, w którym mieliśmy wspólnie, zarządzaliśmy. Największa ustawa deregulacyjna, która została przygotowana, zawiera szereg ważnych postulatów, które zgłosili polscy rzemieślnicy między innymi. To zmiana definicji rzemieślnika, to nowa definicja rzemieślnika, którą obiecali poprzednicy, a której nie dowieźli oczywiście. Zrobił to nasz rząd w pierwszym roku. To były pierwsze przepisy deregulacyjne, które się pojawiły w tej ustawie, dotyczyły polskiego rzemiosła. Wspierając w nowej definicji wynegocjowanej i zaproponowanej przez Polski Związek Rzemiosła, to także waloryzacja, jak wiecie, środków, które otrzymują rzemieślnicy z tytułu kształcenia zawodowego. Nie było tej waloryzacji przez 20 lat, ale przyszli ministrowie PSL-u i to zrobili. Wszyscy obiecywali, my zrobiliśmy. Co więcej, przeprowadziliśmy także pełny zwrot finansowania młodocianych pracowników w sytuacji, w której młodociany na przykład nie zdaje egzaminu. To jest też postulat rzemiosła, który bił się od lat 20 i żaden rząd z tego nie zrealizował. My żeśmy to zrobili. W tych ustawach deregulacyjnych jest masę przepisów, pewnie będziemy mieć o tym rozmawiać, które dotyczyły przedsiębiorców, bo dla małych i średnich skróciliśmy kontrolę, uprościliśmy organy kontroli skarbowej, które będą mogły kontrolować, ale muszą uprzedzić przedsiębiorcę, wskazać zakres, terminy, więc jakby zmniejszyliśmy dolegliwość oczywiście działania urzędów skarbowych i kasu, które czasami dokonują kontroli podatkowej w firmach. Ale i także rozbudowaliśmy szereg instytucji związanych z cyfryzacją. Dzisiaj firmę możemy założyć przez internet, w aplikacji M-Obywatel.
16: cyfryzacja szeregu przepisów niezwykle korzystna dla przedsiębiorców. Postępowania są dzisiaj w pełni cyfrowe. Wszystkie w różnych szczeblach, w KIO nawet, w różnych, na różnych etapach postępowań z tytułu zamówień publicznych możemy dzisiaj występować w formie elektronicznej, nie ruszając się praktycznie z domu, wziąć udział w rozprawie. Przedsiębiorcy dzisiaj mają takie możliwości, wcześniej ich nie mieli. Cyfryzacja, deregulacja to są te procesy, którymi byliśmy odpowiedzialni prostej gospodarki, który się z powodzeniem udało przeprowadzić. Później ten proces wspierał też Rafał Brzoska i szereg różnych izb gospodarczych, które do nas dołączyły, ale prawda jest taka, że z ministrem mieliśmy przyjemność zacząć ten proces i pierwsi te przepisy korzystne dla polskiego rzemiosła stawiać. I pamiętajmy, naprawdę siłą Polski, Polska jest silna siłą swoich przedsiębiorców, firm rodzinnych. Jesteśmy potem tutaj, żeby rozmawiać o tym, jak mądrze wspierać i rozwijać polską gospodarkę i małe i średnie przedsiębiorstwa. Dziękuję.
17: Bardzo dziękuję, kolego ministrze.
18: W momentach strategicznych w planie na rzecz energii, klimatu, on się tak nazywa, za którym mają iść również strategie, odpowiednie regulacje i finansowanie właśnie energetyki. Więc dzisiaj nie możemy żadnego źródła energii wykluczyć, a stawiamy oczywiście na to, w czym widzimy przyszłość i na co są i będą środki w ramach transformacji energetycznej, bo oczywiście to są z jednej strony magazyny energii, to jest fotowoltaika, to jest energetyka wiatrowa na lądzie czy na morzu, to jest również gaz w tej formule przejściowej, z którego również nie rezygnujemy, bo nie możemy rezygnować, to jest energetyka jądrowa. Ale także po ostatnich zmianach w prawie energetycznym i reformie przyłączeń widzimy ogromną szansę dla OZE na terenach wiejskich, dla biogazowni i dla biometanowni. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby się uniezależnić energetycznie i też spojrzeć na nasz kraj, który może tę energię produkować i wcale nie musi być zależny od dostaw z zewnątrz, więc to jest taki aspekt, przed którym myślę nie tylko dobre zmiany w prawie, które już się zadziały niedawno, ale także dobre finansowanie nie tylko ze środków europejskich poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ale też inne instytucje, ale również to, co jesteśmy w stanie sami wypracować energetycznie. Również to, co przed nami i to, co weszło na Radzie Ministrów we wtorek, zmiany w prawie energetycznym dotyczące ciepłownictwa. Ciepłownictwa, które nigdy nie miało swojej strategii w Polsce. To jest zdumiewające, ale my się wzięliśmy za to na poważnie. Przygotowujemy strategię dla ciepłownictwa. Ona będzie konsultowana latem tego roku. Za tym idą również dobre zmiany w prawie, które wyznaczają kierunki nie tylko związane z transformacją, ale też myślę pokazują w zależności od szerokości geograficznej w Polsce, na co można postawić i w co zainwestować właśnie w kontekście ciepłowniczym. Bo z jednej strony może być to elektryfikacja, ale nie można też zapominać o biomasie chociażby. Jesteśmy w Inowrocławiu, więc geotermia, czemu nie? Mówmy, czemu nie? Na tym pasie od Szczecina do Łodzi wydaje się, że geograficznie i geologicznie są to dobre tereny, żeby energetycznie się wzmacniać i powodować, żeby ta cena energii była niższa aniżeli jest, bo o to walczymy i to nam się udało poprzez taryfy. Wprowadzenie taryfy poniżej 500 zł za megawattogodzinę. Z drugiej strony można powiedzieć, dochodzą opłaty. Faktycznie one są i tutaj ze spółkami energetycznymi rozmawiamy, czy faktycznie ich zyski są na tyle duże, żeby można było te opłaty zmniejszyć. Natomiast dzisiaj inwestycje, nie można zapominać o inwestycjach w sieci, nie można zapominać o inwestycjach w inne źródła energii, które powodują, że dzięki właśnie tym inwestycjom możemy się energetycznie uniezależniać. I myślę, że to też trzeba podkreślić w kontekście wyzwań związanych z energetyką i ciepłownictwem, a przypomnę, że jeden dzień blackoutu, czyli wyłączenie prądu w Polsce kosztowałby gospodarkę 40 miliardów złotych. Jest to obliczone na bazie tego, co spotkało Hiszpanów i Portugalczyków jeszcze niedawno, więc ma to sens. Natomiast chciałbym też zauważyć, że pracujemy nad zmianami w

0: co najwyżej 250 zł za megawattogodzinę i zgodnie z rozporządzeniem naszym taryfowym to mogłoby wejść jeszcze w tym roku, a najdalej 1 stycznia 2027 roku. I oczywiście też wejść w mechanizm europejski. On się nazywa CISAF, to już 2 czy 3 kraje Unii Europejskiej w to weszły i to pozwoliło jeszcze bardziej obniżyć ceny energii poprzez dopłaty, reformy, które przed nami również ETS-u, bo ETS drugi chcemy zawiesić. Po ostatniej Radzie Europejskiej konkluzje były takie, że być może uda się to zrobić do roku 2034 co najmniej, no to z punktu widzenia transformacji ciepłownictwa chociażby jest bardzo istotne, które jest oparte na węglu cały czas w większości, więc to jest niezwykle istotne. No i ta reforma ETS-1, czyli właśnie dopłaty, reforma handlu emisjami i inne z tym związane wyzwania, co myślę, że przed nami. Więc wyzwań jest sporo. W energetyce również, albo przede wszystkim. I też no, ważne, żeby dzisiaj będąc w Inowrocławiu też posłuchać i zapytać Państwa, co o tym sądzicie i jak z Waszej perspektywy to wygląda i w czym możemy pomóc, żeby te przepisy zmieniać, ale też żeby tworzyć dobre programy dotujące czy też pożyczkowe, takie, które z punktu widzenia przedsiębiorcy będą działać i będą efektywne, krótko mówiąc, tutaj w województwie kujawsko-pomorskim, w Inowrocławiu dla przedsiębiorców, dla samorządowców, dla rolników, dla wszystkich grup społecznych, na którym nam, krótko mówiąc, zależy, ale które również no, ponoszą te koszty, o których wspomnieliśmy. Natomiast no, jestem przekonany, że to, co robimy, ma sens, a to, co będziemy robić po dzisiejszym spotkaniu, będzie miało jeszcze większy sens. I bardzo się cieszę i dziękuję, że mogę dzisiaj również z Państwem być.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi mikoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
2: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
3: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Po reklamie.

0: Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Festiwal imienia Piotra Machalicy wraca do Inowrocławia. Ruszył już nabór filmów, a tegoroczny temat dotyka samotności i relacji między ludźmi. Co przygotowali organizatorzy i kiedy będzie finał? Posłuchajcie sami.
2: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6, Elżbieta Olszewska.
3: Dziękuję, witam bardzo serdecznie.
2: No i oczywiście organizatorka Festiwalu imienia Piotra Machalicy i to jest główny asumpt dzisiejszej naszej rozmowy, pani dyrektor. Festiwal wraca do Inowrocławia już czwarty raz. Co w tej edycji będzie najważniejsze dla widzów?
3: W tej edycji najważniejszy chyba będzie temat, tak jak co roku zresztą, ponieważ filmy zawsze mają jakiś temat. W tym roku festiwal ma temat cisza wśród ludzi, samotność, której nie widać. Będą to przede wszystkim wyznania uczniów, młodzieży o swoich ewentualnie emocjach, doświadczeniach, które osiągają albo w szkole, albo w domu, albo dotyczą także relacji rówieśniczych.
2: Wracając do samego festiwalu i genezy jego powstania, jak w ogóle narodził się pomysł? Pamięta pani ten pierwszy
3: raz? Pamiętam ten pierwszy raz. Dokładnie było to w moim gabinecie, kiedy to nauczyciel geografii, pan Krzysztof Maszudziński.
2: Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy serdecznie. Przyszedł z uczniami, dziś już absolwentami szkoły do mnie z propozycją zorganizowania przez naszą szkołę w Inowrocławiu festiwalu filmowego, ponieważ uczniowie startowali w różnych konkursach, wysyłali filmy między innymi z panem Krzysztofem. No i pomyśleli sobie, czemu nie zorganizować, dlaczego mamy wysyłać filmy gdzieś w Polsce, a może szkoła zorganizuje. No i oczywiście podjęłam taką decyzję wspólnie z nimi i od tej pory organizujemy festiwal filmowy w Inowrocławiu.
2: W naszym pięknym inowrocławskim teatrze. Pani dyrektor, czy ten proces tworzenia był trudny, te kwestie organizacyjne?
3: Tak, sam proces był trudny ze względu, przede wszystkim kwestia organizacyjna, i finansowa, ponieważ wiadomo, że każdy festiwal łączy się z finansami, ale jakoś poradziliśmy sobie. Powiem jeszcze, że chyba dzięki temu, że zorganizowaliśmy festiwal, stworzyliśmy przy naszej szkole stowarzyszenie 6x6 i dzięki temu możemy zyskać fundusze między innymi na festiwal filmowy.
2: Czyli pomysły rodzą kolejne pomysły.
3: Tak, co roku mamy nowe pomysły i mam nadzieję, że będziemy kontynuować i będą kolejne edycje.
2: Pani dyrektor, festiwal Piotra Machalicy to festiwal, który ma już dzisiaj dużą swoją markę w naszym mieście. Jak zmienił się od pierwszej edycji? Czy są jakieś zauważalne elementy?
3: Powiem, że za dużo chyba nie zmieniliśmy.
2: Sprawdzona metoda,
3: idea, regulamin. Trochę dostosowujemy regulamin do rzeczywistości. Powiem przy okazji, że na przykład w tym roku, jeśli chodzi o regulamin, to dołożyliśmy jeden punkt, a mianowicie filmy, które będą tworzone, nie mogą być wygenerowane w większości przez sztuczną inteligencję.
2: No tak, dzisiaj to jest duże ryzyko. W 2026 roku rzeczywiście to AI galopuje. Czy pani zauważyła, że teraz te filmy już tworzone w internecie są w dużej mierze wygenerowane przez AI, bo teraz trudno wyczuć nawet.
3: No właśnie trudno wyczuć, mamy z tym problem i mam nadzieję, że też będziemy w stanie ocenić. Widzieliśmy, dlatego dołożyliśmy ten punkt, ponieważ już w ubiegłym roku wydawało nam się, że niektóre filmy być może były już stworzone, ale trudno znaleźć dowody, prawda? Na to trudno znaleźć. W związku z tym w tym roku dołożyliśmy ten punkt, mamy nadzieję, że komisja konkursowa będzie w stanie faktycznie ocenić film i stwierdzić, czy nie było tam ingerencji sztucznej inteligencji. No niestety, takie mamy czasy. A wolelibyśmy, żeby to tworzyli uczniowie, którzy po prostu nie bazują na współczesnych social mediach i różnego rodzaju technikach.
2: Przed chwilą miałem rozmowę z naszą utalentowaną wokalistką z Inowrocławia, z którą nie będę zdradzał, bo premiera będzie dopiero 17 kwietnia, ale jednym z tematów właśnie było to, że niedługo będzie oznaczenie przy filmach prawdziwych, że to jest prawdziwy film, żeby nie było żadnych wątpliwości.
3: No, czyli mamy odpowiedź na to pytanie. No niestety wkracza to do mediów, do szkół i też dlatego my, jeśli chodzi o festiwal, no musieliśmy zastrzec sobie jednak ten punkt.
2: Dlaczego właśnie Piotr Machalica jest symbolem festiwalu? Dlaczego festiwal jego imienia?
3: A symbol i Piotr Machalica wziął się od naszej innowrocławianki, niejakiej pani Alicji Przerazińskiej, która jest dyrektorem teatru, przepraszam, nie teatru, dyrektorem fundacji Krystyny Jandy. I jeden właśnie z naszych kolegów skontaktował się i ona nam podpowiedziała właśnie imienie Piotra Machalicy i stąd w zasadzie tylko po prostu imię Piotra Machalicy weszła po prostu na stałe do naszego festiwalu.
2: Pani dyrektor, to jest festiwal, który angażuje młodych twórców, też ma formę konkursową. Na co najbardziej patrzycie?
3: Przede wszystkim na co patrzymy? Na realizację filmu. Patrzymy też na scenografię, no i najważniejsze na grę aktorską, no i zaangażowanie młodzieży, uczniów, ponieważ no to jest chyba najważniejsze w ocenie tego filmu.
2: Czy w tej edycji możemy spodziewać się jakichś nowych gości, jakichś może imprez towarzyszących albo wydarzeń? Nowe kategorie filmowe?
3: Nie, niestety trzymamy się tradycji, mamy te same kategorie filmowe. Jest to złota szóstka, srebrna szóstka i brązowa szóstka i pozostajemy na tą chwilę. Jeśli chodzi o gości, to w tym roku też tradycyjnie te osoby, które były na poprzednich edycjach, zostały zaproszone. Nie przewidujemy jakichś specjalnych gości. W tym roku też nie ma imprez towarzyszących temu festiwalowi.
2: Jaką rolę ten festiwal odgrywa dziś dla Inowrocławia? Bardziej taką kulturalną, czy też edukacyjną, a może promocyjną dla miasta? No bo jak się słyszy słowo festiwal, no to już wiemy, że jest na grubo.
3: No, my mamy nadzieję, organizatorzy, mamy nadzieję, że to przede wszystkim jest promocja dla Inowrocławia. Jak sama nazwa mówi, jest to ogólnopolski festiwal filmowy. Ponadto jest imienia Piotra Machalicy, czyli świat aktorski filmu też w jakiś sposób tutaj jest promowany. No i stawiamy też na cele edukacyjne. Jednak chcemy angażować młodzież, żeby rozwijała swoje pasje, żeby próbowała nagrywać filmy i pokazywać je, więc też jest rola tutaj festiwalu edukacyjna, promocyjna chyba i edukacyjna.
2: Czyli wszystko w jednym.
3: Wszystko w jednym,
2: tak. Nic, tylko korzystać, przyjść i zobaczyć na własne oczy.
3: Zapraszamy bardzo serdecznie na finał naszego festiwalu. Festiwal ma temat cisza wśród ludzi, samotność, której nie widać. Będą to przede wszystkim wyznania uczniów, młodzieży o swoich ewentualnie emocjach, doświadczeniach, które osiągają albo w szkole, albo w domu, albo dotyczą to także relacji rówieśniczych.
2: Wracając do samego festiwalu i genezy jego powstania, jak w ogóle narodził się pomysł? Pamięta pani ten pierwszy
3: raz? Pamiętam ten pierwszy raz. Dokładnie było to w moim gabinecie, kiedy to nauczyciel geografii, pan Krzysztof Maszudziński.
2: Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy serdecznie. Przyszedł z uczniami, dziś już absolwentami szkoły do mnie z propozycją zorganizowania przez naszą szkołę w Inowrocławiu festiwalu filmowego, ponieważ uczniowie startowali w różnych konkursach, wysyłali filmy między innymi z panem Krzysztofem. No i pomyśleli sobie, czemu nie zorganizować, dlaczego mamy wysyłać filmy gdzieś w Polsce, a może szkoła zorganizuje. No i oczywiście podjęłam taką decyzję wspólnie z nimi i od tej pory organizujemy festiwal filmowy w Inowrocławiu.
2: W naszym pięknym inowrocławskim teatrze. Pani dyrektor, czy ten proces tworzenia był trudny, te kwestie organizacyjne?
3: Tak, sam proces był trudny ze względu, no przede wszystkim kwestia organizacyjna, no i finansowa, ponieważ wiadomo, że każdy festiwal łączy się z finansami, ale jakoś poradziliśmy sobie. Powiem jeszcze, że chyba dzięki temu, że zorganizowaliśmy festiwal, stworzyliśmy przy naszej szkole stowarzyszenie 6 na 6 i dzięki temu możemy zyskać fundusze między innymi na festiwal filmowy.
2: Czyli pomysły rodzą kolejne pomysły.
3: Tak, co roku mamy nowe pomysły i mam nadzieję, że będziemy kontynuować i będą kolejne edycje.
2: Pani dyrektor, festiwal Piotra Machalicy to festiwal, który ma już dzisiaj dużą swoją markę w naszym mieście. Jak zmienił się od pierwszej edycji? Czy są jakieś zauważalne elementy?
3: Powiem, że za dużo chyba nie zmieniliśmy. Sprawdzona metoda, idea, regulamin. Trochę dostosowujemy regulamin do rzeczywistości. Powiem przy okazji, że na przykład w tym roku, jeśli chodzi o regulamin, to dołożyliśmy jeden punkt, a mianowicie filmy, które będą tworzone, nie mogą być wygenerowane w większości przez sztuczną inteligencję.
2: No tak, dzisiaj to jest duże ryzyko. W 2026 roku rzeczywiście to AI galopuje. Czy pani zauważyła, że teraz te filmy już tworzone w internecie są w dużej mierze wygenerowane przez AI? Bo teraz trudno wyczuć nawet.
3: No właśnie trudno wyczuć. Mamy z tym problem i mam nadzieję, że też będziemy w stanie ocenić. Widzieliśmy, dlatego dołożyliśmy ten punkt, ponieważ już w ubiegłym roku wydawało nam się, że niektóre filmy być może były już stworzone, ale no trudno znaleźć dowody, prawda? Na to trudno znaleźć. W związku z tym w tym roku dołożyliśmy ten punkt. Mamy nadzieję, że komisja konkursowa będzie w stanie faktycznie ocenić film i stwierdzić, czy nie było tam ingerencji sztucznej inteligencji. No niestety, takie mamy czasy. A wolelibyśmy, żeby to tworzyli uczniowie, którzy po prostu nie bazują na współczesnych social mediach i różnego rodzaju technikach.
2: Przed chwilą miałem rozmowę z naszą utalentowaną wokalistką z Wrocławia, z którą nie będę zdradzał, bo premiera będzie dopiero 17 kwietnia, ale jednym z tematów właśnie było to, że niedługo będzie oznaczenie przy filmach prawdziwych, że to jest prawdziwy film, żeby nie było żadnych wątpliwości.
3: No czyli mamy odpowiedź na to pytanie. No niestety wkracza to do mediów, do szkół, I też dlatego my, jeśli chodzi o festiwal, musieliśmy zastrzec sobie jednak ten punkt.
2: Dlaczego właśnie Piotr Machalica jest symbolem festiwalu? Dlaczego festiwal jego imienia?
3: A symbol i Piotr Machalica wziął się od naszej inowrocławianki, niejakiej pani Alicji Przeradzińskiej, która jest dyrektorem dyrektorem fundacji Krystyny Jandy. I jeden właśnie z naszych kolegów skontaktował się i ona nam podpowiedziała właśnie imienie Piotra Machalicy i stąd w zasadzie tylko po prostu imię Piotra Machalicy weszła po prostu na stałe do naszego festiwalu, który odbędzie się, mogę już powiedzieć, 15 maja w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu.
2: Pani dyrektor, kilka słów tytułem końca do mieszkańców Inowrocławiu odnośnie festiwalu.
3: Drodzy mieszkańcy, bardzo serdecznie zapraszam na 4. Ogólnopolski Festiwal Filmowy imieniem Piotra Machalicy, bo ja kocham film. Premiera odbędzie się w Teatrze Miejskim o godzinie 10. Serdecznie zapraszam w swoim imieniu, w imieniu organizatorów Szkoły Podstawowej nr 6 w Inowrocławiu oraz Stowarzyszenia 6 na 6.
2: I tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę, a moim gościem była pani dyrektor Elżbieta Luszewska. Dziękuję, pani dyrektor.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia na festiwalu.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Gmina Kruszwica odsłania karty na najbliższe miesiące. Przed nami koncerty, wydarzenia i sporo kulturalnych atrakcji. Co dokładnie znalazło się w kalendarzu imprez? Posłuchajcie sami.
4: W tym roku to będzie 18 lipiec, Noc DJ-ów. Dzięki właśnie nadgopolskiemu nurtowi kultury i Pawłowi Budnerowi to wydarzenie ma to miejsce i cały zespół, który w tym stowarzyszeniu działa w tamtym roku, co prawda tak pogoda była taka średnia, aczkolwiek skończyło się dosyć dobrze i było bardzo duże zainteresowanie, bo zawsze pogoda przy tych plenerowych wydarzeniach oczywiście odgrywa ważną rolę. W tym roku mam nadzieję, że tego 18 lipca będzie dobra pogoda, dobrą imprezę chcemy zrobić dla młodzieży w połowie pierwszego miesiąca wakacji. Serdecznie na to zapraszamy. Oczywiście przez cały czas trwania okresu wakacyjnego, mówimy tu o lipcu i sierpniu, będą kruszwickie smaki, które będą przede wszystkim w niedzielę, jako atrakcyjny dzień do przyjazdu do Kruszwicy dla mieszkańców nie tylko Kruszwicy, ale całego regionu. Zawsze się tutaj coś będzie działo, będzie można dobrze posmakować. Niektóre również i soboty będą przez kruszwickie smaki przez nas, taka oferta będzie stworzona, ale też, szanowni Państwo, oczywiście nasza plaża na Cyplu przez te dwa miesiące, lipiec, sierpień, będzie do Państwa dyspozycji razem z nadgopęskim WOPR-em, który zawsze dba na najwyższym poziomie o to, żeby tam było bezpiecznie, ale również i bardzo, bardzo tak atrakcyjnie. Na to serdecznie zapraszamy. Kolejnym wydarzeniem, o którym chciałbym powiedzieć, oczywiście są dożynki, ale zaznaczę dożynki 16 sierpnia połączone z ostatnią edycją imienin Marii. Ja o tym Państwu szczególnie na spotkaniu z mieszkańcami w ostatnim czasie mówiłem. To jest 25. edycja imienin Marii i będzie to ostatnia, która zakończy ten cykl, ale chcemy połączyć je z dożynkami, żeby one były zakończone z takim większe po prostu wydarzenie, więc łączymy tutaj te dwa wydarzenia, więc zapraszamy do Chemc na dożynki już 16 sierpnia. Co do innych wydarzeń, mamy oczywiście polowanie na myszy, mamy na początku września, 10-12 września ogólnopolskie literackie spotkania pokoleń, bez których Kruszwica chyba by nie była tą samą Kruszwicą, więc też będzie duże wydarzenie, plus koncert na Wzgórzu Zamkowym, tradycyjnie w piątek, to chyba jest 11, jak się nie mylę. Serdecznie na to również Państwa zapraszamy. No i coś, o czym jeszcze nie chciałbym powiedzieć, a za chwilę oddaję głos Adamowi, to od września rusza Centrum Kultury i Sportu Ziemowit, nowa instytucja, która będzie miała nową ofertę. Chcemy na pewno to też dobrze otworzyć, ale dzisiaj nie chcemy o tym mówić, bo byłoby za dużo. Chciałbym, żeby o szczegółach między innymi swojej wypowiedzi później, na jakim jesteśmy etapie budowy, powiedział Adam. Ja chciałbym tylko zapewnić, że idzie to bardzo dobrze i ten obiekt, no ja mam bardzo duże oczekiwania co do i oferty kulturalnej i odnośnie takiego odbioru i zmiany w ogóle tego, co się będzie działo w Kruszwicy. To dużo się moje to nie powinno zmienić dla wszystkich, dla seniorów, dla rodzin, dla najmłodszych, którzy będą mogli z tego obiektu skorzystać. Byłem tam ostatnio i byłem tym obiektem oczarowany. Oddaję teraz głos Adamowi, a ja jeszcze wrócę.
5: Szanowni Państwo, ja chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, które będą miały miejsce w naszej gminie już niebawem, bo jestem podekscytowany, ponieważ kolejny raz wyjeżdżamy na targi turystyczne, tym razem do Wrocławia. Mając to doświadczenie z targów poznańskich, wiemy, jaka jest oferta, z jaką ofertą chcemy wyruszyć dla turystów, dla osób, które będą te targi odwiedzały. Spójna nasza polityka związana z promocją naszego miasta poprzez te wszystkie ulotki, Gryzomira i atrakcje, które turyści mogą zobaczyć w naszym mieście, mają przyciągnąć turystów, żeby oni tutaj do nas wrócili. 250 wystawców na 117 stoiskach, w tym nasza gmina. Będziemy jedną z kilkunastu gmin z naszego kraju, która będzie się wystawiała. Jestem bardzo szczęśliwy, że możemy tam promować naszą gminę i w ten sposób przyciągać turystów do naszego miasta. W ten sposób rozwija się nasza gastronomia, nasi przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że zyskają potencjał, który tutaj turyści przywiozą. Dlatego też drugim zadaniem, które ma też przyciągnąć tutaj turystów do naszego miasta.
4: Może dodam do tych targów, bo tak się umawialiśmy, że ja tutaj troszeczkę uzupełnię, bo dzielimy się tutaj obowiązkami. Targi trwają na 4 dni. Jakby szefem tej ekspedycji jest kolega Adam, razem z pracownikami promocji urzędu. Ja bardzo dziękuję za to. Ostatnio byliśmy troszeczkę zaatakowani. Tak, będziemy, szanowni Państwo, rozdawać krówki, będziemy rozdawać książeczki, bajki o Kruszwicy i będziemy namawiać i zachęcać do tego, żeby przyjeżdżać dojeżdżać do Kruszwicy. To 4 dni intensywnej pracy bardzo. Ludzi, którzy tam jadą, zostawiają swoje rodziny. Ja nie chcę mówić, że to jest jakieś takie wielkie poświęcenie, coś nietypowego. Uważamy i ja uważam i bardzo poprosiłem o to swoich współpracowników, żeby z tego nie rezygnować, żeby to zrobić. Targi w Poznaniu odwiedzone zostały przez 40 tysięcy turystów, potencjalnych turystów. Do każdego można dotrzeć, do każdego można porozmawiać. Nie robimy tego dla siebie, robimy to dla Kruszwicy, robimy to dla przedsiębiorców, którzy potencjalnie z tego skorzystają. Mam nadzieję i zapewniam Państwa, że dużo z tych osób, mam nadzieję, że przyjdzie, ale zapewniam Państwa, że będziemy to kontynuować. Ten rodzaj promocji musimy kontynuować. Dołączyliśmy do kilku stowarzyszeń ostatnio, które będą też przygotowywały ofertę i też chcemy wzmocnić ofertę Kruszwicy. Uważamy, że mamy dużo do nadrobienia i będziemy działać, Szanowni Państwo, i mimo tego może nie do końca przychylnego za każdym razem zdania i pewnych wątpliwości, tak trzeba, Szanowni Państwo, robić, bo na tym to dzisiaj polega. Tyle, jeżeli chodzi o targi, także jeszcze raz bardzo dziękuję Adamowi i zespołowi, który tam się wybiera i prosiłbym Państwa raczej o wsparcie, a ci, którzy może chcą to zobaczyć, jak to wygląda.
5: Oczywiście, dziękuję Panie Burmistrzu. Zauważyliśmy, że spada wiedza na temat Kruszwicy, zwłaszcza młodych pokoleń. Przeprowadzaliśmy taką ankietę, konkursy, wypytywaliśmy o legendę o Królu Popielu. Mamy do nadrobienia parę zadań, my się na to przygotowaliśmy, chcemy, aby Kruszwica była rozpoznawalna, żeby tutaj zwłaszcza młode pokolenia do nas wracały i z takim zadaniem jedziemy na te targi, żeby Kruszwica była turystyczną potęgą. Chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednym zadaniu, które realizuje się na terenie naszego Podzamcza, a mianowicie wykonana już została koncepcja wstępnego zagospodarowania tego terenu. Jak widzieliście Państwo, zniknął jeden obiekt koło Rusałki. My tam planujemy za niedługo, oczywiście w ustaleniu z konserwatorem zabytków, postawić nowe obiekty drewniane, zaakceptowane przez konserwatora, które będą się wpisywały w ten klimat naszej myśli wieży, naszego Podzamcza, żeby to było wszystko spójne. Będą to lokale gastronomiczne i handlowe. Ja już z burmistrzem widzieliśmy taką wstępną koncepcję, ona jest bardzo, bardzo ciekawa. Zobaczymy na szczegóły, kiedy już dojdzie do tak zwanego projektu i tej realizacji. Myślę, że na pewno to będzie bardzo ciekawa inwestycja. Pan burmistrz wspomniał o Centrum Kultury. Ja chciałbym powiedzieć, bo część z mieszkańców już widzi, jakie te prace postępują, okres zimowy. Ustały te prace na terenie wokół obiektu, czyli firma skupiła się typowo na pomieszczeniach wewnątrz budynku. Tak naprawdę wszystkie pomieszczenia związane wokół tylko sali kinowej zostały już wykończone. Ostatnie szlify zostały. Firma przeniosła się do tak zwanego serca Centrum Kultury, czyli do sali kinowej. Na tym etapie układane są akustyczne ściany, teletechnika, oświetlenie, mamy już gotową scenę.
4: Sufit.
5: Tak naprawdę ja już też z firmą i z naszymi pracownikami bardzo im dziękuję za to zaangażowanie inwestycjom, za to, że tak bardzo skrupulatnie spotykamy się na tych naradach z firmą Mega, wybieramy szczegóły, dopinamy detale, wybraliśmy również fotele do sali kinowej. Także czekamy już na ten ostatni detal, który tak naprawdę zakończy budowę, inwestycję tego obiektu. Na koniec sierpnia ma wykonawca nam ten budynek oddać i tak naprawdę na początku września tutaj pan burmistrz planuje otworzyć ten obiekt, żeby on już funkcjonował i był jak gdyby taką, można powiedzieć, atrakcją, ale też takim dopełnieniem tej tak zwanej naszej turystyki, żeby przyjeżdżając do naszej miejscowości, nie tylko mieszkańcy, ale również turyści, mieli gdzie spędzić czas.
4: A czy obiekt wygląda bardzo obiecująco? Muszę powiedzieć, że ja byłem oczarowany tymi efektami tych prac i za kilka miesięcy Państwo będziecie mogli je osobiście podziwiać. Już dzisiaj serdecznie zapraszam, a co do oferty, jak powiedziałem, my tą ofertę przedstawimy. Oczywiście mamy jeszcze kilka wisienek na torcie na sam koniec naszego spotkania. Mam nadzieję, że niezbyt długiego, ale oczywiście w kwietniu przeprowadzimy konkurs na dyrektora Centrum i Kultury i Sportu Ziemowit. Jak Państwo wiecie lub nie wiecie, obecna pani dyrektor złożyła już wniosek i przechodzi z końcem lipca na emeryturę. W międzyczasie jeszcze będzie jakby też i nieobecna. Urlop, no, postaramy się w tym czasie sobie z tym poradzić, natomiast celem naszym, moim, jest wybranie nowego dyrektora jeszcze w miesiącu kwietniu, oczywiście, który rozpocznie pracę w miesiącu sierpniu. Centrum Kultury i Sportu Ziemowit to będzie instytucja, która będzie miała nowe zadania. Przede wszystkim przejmie bardzo mocno, no, musi zarządzić samym obiektem kina Ziemowita, o którym przed chwilą mówiliśmy, ale też i przejmie na pewno kwestie związane z turystyką. Mówimy tutaj o przejęciu zarządzania Mysią Wieżą i Rusałką od 2027 roku. To będzie główne też nowe zadanie, ale też, jak Państwo wiecie, my budujemy dwa duże obiekty, którymi będzie stadion i będzie lodowisko, którymi również ta instytucja na początku w całości będzie zarządzać. Będzie to już duże przedsięwzięcie, duży organizm, który potrzebuje sprawnego, dobrego, nowoczesnego menadżera. Także no, taki konkurs, informuję Państwa, będzie rozpisany i z racji tego, że tych obowiązków będzie dużo i mam okres przejściowy, też zaproponowałem radnym Rady Miejskiej uchwałę zmieniającą statut tej instytucji na najbliższej sesji. No, decyzja będzie radnych, mam nadzieję, że będzie pozytywna. Jestem po spotkaniu na komisjach, aby powołać również tam zastępcę dyrektora, bo tych zadań nowych, które dojdzie, będzie no, bardzo dużo. Mówimy o obiektach sportowych, ale też przede wszystkim turystyce. My chcemy stworzyć wiele nowych produktów turystycznych, które przyciągną turystę tutaj do Kruszwicy i mam nadzieję, że docelowo zatrzymają na dłużej niż jeden dzień, jedno popołudnie, które w tej chwili turyści spędzają. Także no, takie mamy plany. Mam bardzo dużo oczekiwania, bardzo dużo ochoty i chęci, aby ten obszar do końca tej kadencji zupełnie w Kruszwicy zmienić i zrobimy absolutnie wszystko. Dopowiem może jeszcze, że w ramach tych inwestycji, o których tutaj mówimy, czyli tego Centrum Kultury i Sportu, no, mamy w tej chwili przetarg na fontannę i zagospodarowanie terenu na rynku, również przetarg na fontannę przy Rusałce, która też będzie miała, uważam, swoje znaczenie dla tych wszystkich, którzy będą tutaj przyjeżdżali. Chcemy, żeby to po prostu było atrakcyjniej i ładniej. No i też przymierzamy się, to co gdzieś tam mówiłem kilka dni temu, do przebudowy amfiteatru, takiego liftingu amfiteatru. To nie będzie duża przebudowa, ale myślę, że zmiana siedzisk wymaga, jak ktoś tam pójdzie i zobaczy, jak to wygląda, to nie będzie miał żadnych wątpliwości. No i chcemy też stworzyć przestrzeń do tego, żeby tam mogły się odbywać mniejsze wydarzenia, nie imprezy masowe, które dzisiaj są bardzo drogie, czyli chcemy ożywić ten amfiteatr docelowo. Także plany mamy ambitne. Jeszcze raz bardzo dziękuję tutaj Adamowi, całemu zespołowi wszystkich działów gminy Kruszwica, którzy nad tymi naszymi dziełami bardzo ciężko pracują, a Państwa zapraszam do uczestniczenia w tych wydarzeniach i do wsparcia, bo myślę, że Szanowni Państwo, dla naszej gminy warto to zrobić. Bardzo dziękujemy. W związku z tym, że są Panowie, czy jakieś pytania, może za dużo już powiedzieliśmy?
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. 15 lat kroniki nowrocławskich i wyjątkowa rozmowa z ich twórcą. Jerzy Łaganowski opowiada o pasji, historii miasta i kulisach swojej pracy. Co nam zdradził? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24, Info i Melo Radio Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość, Gal Anonim? Nie, Jan Długosz? Nie. Dzisiaj kronikarz inowrocławski Jerzy Łaganowski, 15-lecie pracy, 15-lecie kronik. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Możemy mówić sobie na ty, bo przeszliśmy lata temu
6: tak,
2: na ty.
6: Znamy się jak łyse konie.
2: Oczywiście, to jest warte zapamiętania dzisiaj. Jurek, jak wspominasz moment, w którym narodził się pomysł na stworzenie tych kronik inowrocławskich? Zawsze kronika to się kojarzyło właśnie z taką powagą, z zapisem najważniejszych momentów miasta, tych, które były i które są.
6: Początek jest dość zaskakujący. Powstał przy imieninowym stole na moich imieninach i w zasadzie zainspirował mnie do stworzenia tego projektu mój syn Przemek.
2: Pozdrawiamy.
6: I już tego samego wieczoru przystąpiłem do takich prac technicznych, do opracowania grafiki strony, do designu. I to był taki początek. A po trzech dniach już opublikowałem pierwsze 7 postów w kronikach.
2: A pamiętasz pierwszy wpis albo tekst, jaki opublikowałeś? To był 2011 rok.
6: Tak, pierwsze takie 3 teksty to są o mnie, kilka słów, co kroniki będą przedstawiać i to był taki wstęp.
2: Jakie emocje ci towarzyszyły? Siadły, ale na komputerze wszystko robiłeś, czy ręcznie na początku?
6: Wszystko na komputerze, z tym, że w kronikach jest opublikowanych 4238 wierszy, które są zapisane i piórem, odręcznie i też wszystkie mam wydrukowane.
2: Powstało takich
6: 6 tomów z tymi wierszami. No, olbrzymi dorobek wielu poetów, że tak powiem zawodowych, nie napisało tyle w ciągu całego swojego życia.
2: Czyli wena była.
6: Tak, zawsze mam taką lekkość pisania i śmieję się też, że ułatwia mi to bardzo magiczne pióro, którego tu nie zabrałem.
2: No nie, no Jurek, no magicznego pióra.
6: Ale otrzymałem od mojego siostrzeńca 12 lat temu i ono rzeczywiście jest niezwykłe. Piszę tak leciutko, że ledwo tam dotkniesz, jak pióra kulkowe czy coś, także nie drapie, ma tyle lat już i to jest najlepszy. Mam kilka piór, ale to, mimo że lepszych modeli, droższych, ale to jest rzeczywiście niezwykłe.
2: A jaki był pierwszy taki moment, kiedy zdałeś sobie sprawę z tego, że no rzeczywiście to się ludziom podoba? Czytają, wchodzą, no bo sprawdziłem, zrobiłem research na twoim Facebooku, no to masz gości na twoim blogu z Kanady, z USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie,
6: także
2: z granicy.
6: Nie ma kontynentu i nie ma prawie kraju świata, skąd by nie wchodzili internauci.
2: A jak ty to sprawdzasz, że właśnie z tych krajów?
6: Mam narzędzie, bloger tak zwany, pokazuje mi jakikolwiek wybiorę obszar czasu, pokazuje mi ile wejść, ile odsłon, skąd, z jakiego państwa. No i ostatnio jest na przykład szaleństwo z tych państw egzotycznych, z Azji, z Australii i no niezmiennie niemal na pierwszym miejscu są Stany Zjednoczone.
2: Czyli ludzie się interesują, ale to Polonia, czy rzeczywiście tylko...
6: Znaczy różnie. W Stanach Zjednoczonych bardzo dużo Polonii. Miałem nawet takie rozmowy i nie tylko, które przeszły w coś dalej, że ktoś tam, dziadek czy ojciec mieszkał w jakimś miejscu w Inowrocławiu, zwróciła się do mnie rodzina, czy mogę pokazać, jak to teraz wygląda. No i wysyłałem po kilkadziesiąt nawet miejsc, a z jedną rodziną z Chicago nawet spotkałem się kilka lat temu tu w Inowrocławiu, byli kilka dni, oprowadzałem po mieście, zawiozłem ich do Kruszwicy, do Strzelna i ciągle utrzymujemy kontakt.
2: Czyli taki, można powiedzieć, tutaj przelot był duży, międzynarodowy.
6: Tak, no i to się ciągle dzieje, i to się dzieje, i to się zwiększa.
2: Czekaj, czy ci Amerykanie znają Gusa Edwardsa?
6: Bo też publikowałem o nim artykuły i też były komentarze i zapytania, także dowiedzieli się chyba po raz pierwszy ode mnie, że Gus Edwards pochodzi z Inowrocławia, że tutaj się urodził.
2: Wielka postać, wielka nasza lokalna, międzynarodowa postać. Minęło już 15 lat. Czy w tym 2011 roku spodziewałeś się, że aż tak się to rozwinie?
6: Nie, to raczej zacząłem tak trochę, może powiedzieć, dla siebie.
2: Dla
6: siebie. Żeby gdzieś te moje wiersze pokazać publicznie. No zawsze byłem otwarty na świat, zawsze się wszystkim interesowałem, co się wokół dzieje od dziecka. I to był też taka możliwość, żeby się tym podzielić. Miałem mnóstwo pomysłów, spostrzeżeń na temat na przykład rozwoju turystyki, na temat tworzenia nowych atrakcji turystycznych w mieście. Upatruję ciągle największą szansę Inowrocławia w rozwoju turystyki. I z czasem te kroniki przerodziły się w taką promocję Inowrocławia i regionu i w też pokazywanie właśnie tych możliwości rozwoju turystyki. No nie ukrywam, że największe nagrody do tej pory dostałem właśnie w tej dziedzinie. W 2016 roku zostałem wyróżniony przez marszałka województwa nagrodą za zasługi w rozwoju turystyki i krajoznawstwa. W ubiegłym roku dostałem nagrodę przewodniczącej sejmiku wojewódzkiego w tej samej dziedzinie. W 2020 roku największy portal turystyczny tutaj w naszym regionie, Pojezierze24, opublikował ranking 50 ludzi najbardziej zasłużonych dla rozwoju turystyki i jestem tam pośród tych 50 osób jako jedyna osoba niezwiązana zawodowo z turystyką czy z samorządami lokalnymi. Także uważam, że to jest duże osiągnięcie.
2: Jakie to były pomysły na ten rozwój turystyki w naszym mieście?
6: No, uważni czytelnicy kronik wiedzą, tam jest opublikowanych pewnie około 40 takich, a takie sztandarowe, o realizację których cały czas zabiegam, to jest na przykład stworzenie w Inowrocławiu szlaku turystyczno-historycznego. Coś na wzór traktu królewskiego w Gnieźnie. Ten szlak poprzez pomniki, tablice, jakieś posążki ustawione w takich miejscach wskazujących na ciekawe obiekty, na ciekawe wydarzenia, na ciekawe postacie związane z tym miejscem, byłby w stanie poprowadzić turystów bez przewodnika i w zasadzie zaprezentować wszystko, co mamy ważne, ciekawe i piękne w mieście.
2: Skąd bierzesz tyle pasji do Inowrocławia i tych właśnie lokalnych smaczków, lokalnych opowieści, bo jesteś z Inowrocławia? Od urodzenia?
6: Nie jestem urodzony Inowrocławianinem. Wszyscy się dziwią właśnie. Urodziłem się w Mogilnie, czyli to niedaleko, Żabi Skok, ale od 1988 roku przeprowadziłem się do Inowrocławia, tutaj się ożeniłem, tutaj zamieszkałem, stworzyłem rodzinę i zafascynowałem się tym miastem, zafascynowałem się jego historią i wtedy dużymi zmianami ku ekologii. Piękniała ta przyroda z każdym dniem, piękniał park solankowy. W zasadzie w każdej dzielnicy Inowrocławia jest taki mini park, są piękne skwery i dalej idziemy w tym kierunku i myślę, że to jest dobre. No już nie mówiąc tam o tężni solankowej i ogrodach kwiatowych czy papieskich, gdzie ciągle coś tam co roku dokładamy tej zieleni. No i naprawdę jest pięknie.
2: A czy dzisiaj na ten 2026 rok czujesz się bardziej właśnie tym kronikarzem, czy bardziej regionalistą, czy po prostu człowiekiem zakochanym w naszym mieście, który przelewa na strony to, co czuje i to, co widzi w Inowrocławiu najpiękniejszego?
6: Tak, te określenia regionalista, kronikarz, to są takie, można powiedzieć, dodatkowe rzeczy, bardziej potrzebne ludziom, którzy o mnie mówią, niż mnie samemu. Rzeczywiście jestem zakochany w tym mieście. Napisałem nawet kilka takich wierszy, między innymi takie wyznanie, za co cię kocham.
2: No to prawie Litwo, tylko Inowrocławiu.
6: No, ukazywał się ten wiersz już publicznie. Był też w pracy, którą wygrałem, konkurs ogłoszony przez Urząd Miasta i Kujawskie Centrum Kultury pod tytułem "Zorganizujemy tobie imieniny, ale udowodni, że mamy to zrobić właśnie tobie". No i nie chwaląc się, wygrałem w Cuglach ten konkurs. Przedstawiłem taką pracę multimedialną zawierającą to, co umiem i to, co lubię, czyli zdjęcia o Inowrocławiu, wiersze i, uwaga, gwarę kujawską. Opublikowałem w kronikach też słownik gwary kujawskiej, taki mój słownik, to co mi się z dzieciństwa przypominało, to co gdzieś wyszukałem w literaturze i między innymi i w tym kierunku mam duże osiągnięcie. Wygrałem, dostałem nagrodę literacką za najlepszy utwór napisany w Gwarze Kujawskiej.
2: A zaprezentuj Gwarę Kujawską. Takie charakterystyczne dla Inowrocławia zwroty.
6: Znaczy to musiałbym może coś odczytać, a takie najpopularniejsze, no to wiadomo, jo, he,
2: no to tak,
6: fyrtel.
2: To znane wszystkim.
6: Znane wszystkim, ale jak ktoś poczyta ten mój słownik, na przykład czy kilka tych wierszy napisanych gwarą, no to może się pośmiać i może pewne zwroty mogą go zaskoczyć też.
2: Jak przez te 15 lat w twoich oczach jako kronikarza zmienił się Inowrocław i czy w ogóle się zmienił?
6: Znaczy na pewno się zmienił, oczywiście chciałoby się wiele więcej. Ciągle się spotykam z władzami samorządowymi, ale też idę do szkół, do dzieci, do harcerzy, gdzieś pokazując właśnie, co jeszcze by można zrobić. Ale też chwaląc to, co już się udało, to, co jest piękne. Jak już mówiłem o tej zieleni, wiadomo, ulice, te właśnie parki, skwery. No, chciałoby się więcej w tej turystyce. No. Zmienił się na przykład kościół farny świętego Mikołaja, który jeszcze kilkanaście lat temu był prawie ruiną. I tutaj też mogę się pochwalić, że w dużej mierze, jak wygląda teraz, to jest moja zasługa. Nie mogłem patrzeć, jak kościół niszczeje, jak bezpośrednio na murach kościoła wandale, nie wiem jak nazwać takich ludzi, sprayami, farbami, wielkimi literami wysokości człowieka, no, wymalowali wulgarne słowa i tak dalej. Pełno było śmieci, butelek po alkoholu, po denaturacie, jakiś resztek opakowań po zagryszę. No mnie serce bolało i otoczenie kościoła z każdym dniem wyglądało coraz gorzej. W tym otoczeniu była też spalona zabytkowa, drewniana dzwonnica, z którą nic nie robiono. I pewnego dnia, sfrustrowany, zrobiłem tam kilkadziesiąt zdjęć. Napisałem list do prymasa Polski, Wojciecha Polaka. Oczywiście list elektroniczny po pokonaniu tam tych wszystkich ograniczeń, żeby to wypełnić.
2: Wiadomo, jest duży proces.
6: Wysłałem to, załączyłem tych kilkadziesiąt zdjęć. No i po prostu prymas miał okazję, żeby się z tym zapoznać. Skontaktował się ze mną sekretariat prymasa i w przeciągu kilku tygodni ruszyły prace. Uporządkowano otoczenie, wyczyszczono te napisy. No i zaczęło się dziać. Założono nowe bramy i potem z czasem przy pomocy miasta i powiatu były kolejne inwestycje i teraz kościół już jest piękny, chociaż proces ciągle trwa. Ja też nie odpuszczam. Ciągle nadzoruję te sprawy, że tak powiem w cudzysłowie.
2: Never ever give up, jak
6: tak
2: to mówią.
6: Podpowiadam, co tam jeszcze trzeba, bo na przykład w kościele są piękne zbiory szat liturgicznych i naczyń liturgicznych, których jeszcze nie pokazujemy. No, wymagałyby one konserwacji i żeby je zaprezentować, specjalny gablot z wyjałowionym powietrzem, żeby tam pleśni, grzyby nie wchodziły. No i to jest takie zadanie na przyszłość. No i już proboszcz kościoła, który kiedyś tam nie za bardzo się angażował w te sprawy, już zapowiedział, że zamierza do tego doprowadzić. No zobaczymy, co się uda.
2: No, Kościół Świętego Mikołaja, legendarny obiekt historyczny w naszym mieście.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Inowrocławski kronikarz świętuje 15-lecie swojej działalności. Jerzy Łaganowski w specjalnym wywiadzie dla naszej redakcji wspomina początki i mówi, co przez te lata było najważniejsze. Co nam zdradził? Posłuchajcie sami. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
2: Też związany z ogólnopolską historią, bo królowa Jadwiga. Tylko wiele jest opinii, że to jest tylko legenda, że ona tam faktycznie była. I tyle samo, że tylko według wiersz, według przesłanek.
6: Znaczy przepowiednia, którą przypisywano Jadwidze o klęsce krzyżaków,
2: bo o tym mówimy
6: prawdopodobnie dokładnie, nie była wypowiedziana tutaj w kościele Mikołaja, po prostu Długosz pomylił z Włocławkiem. Aczkolwiek spotykała się tutaj w Inowrocławiu z poselstwem krzyżackim już wcześniej, kontaktowała z nimi i być może wypowiedziała po prostu nie w tym terminie, tylko wcześniej. Aczkolwiek to, że jest ściśle związana Jadwiga z Inowrocławiem, jest prawdą. I jeszcze jeżeli chodzi o Kościół Świętego Mikołaja, może powiem jedną anegdotę, aczkolwiek związaną z prawdą, chociaż może niektórzy tutaj w mieście by nie chcieli tego usłyszeć. Kiedyś przed laty w środku świątyni wmurowano tablicę pamiątkową mówiącą o sądach papieskich rozsądzających spór między Krzyżakami a Władysławem Łokietkiem, królem Polski. I wyrok sądu papieskiego był ogłoszony właśnie w naszym kościele świętego Mikołaja i ogłaszał go arcybiskup Janisław, wielka postać historyczna, kiedyś głowa kościoła w Polsce i też starosta wielkopolski, czyli jako jeden z nielicznych piastował wysokie urzędy zarówno świeckie, jak i kościelne. No i zorganizowano piękną uroczystość. Może przemilczę, kto organizował, ale uroczystość była rzeczywiście piękna. Przemarsz ulicami miasta, rycerzy z chorągwiami przy dźwiękach orkiestry naszej kopalni soli. Pochód się skończył w kościele Mikołaja, tam uroczysta msza, wykłady naukowców z Uniwersytetu z Torunia i z Poznania. No i punktem kulminacyjnym było odsłonięcie tej tablicy. Ja oczywiście jako kronikarz byłem na tej uroczystości, gdy odsłonięto tablicę, podszedłem bliżej, żeby zrobić zdjęcia w takim bliskim planie i powaliło mnie z nóg. Na tablicy widniało imię arcybiskup Jarosław. Przechrzcili naszego wielkiego biskupa, no i tablica, no, mleko się rozlało, była odsłonięta, wmurowana. Czułem, jak mnie palą policzki, nie mogą tam tego przeżyć.
2: Tak, bo dla osób, które wiedzą i znają, no to jest wiadomo.
6: No i poszedłem do domu, skontaktowałem się z tym komitetem organizacyjnym uroczystości. No, niezbyt ta rozmowa się skończyła dobrze. Pani rzuciła telefonem, mając pretensje i mówiąc, ile ona musiała rzeczy ogarnąć. No ja przyznałem rację, że uroczystość była piękna, ale to, co najważniejsze, zostało zepsute. To tak jakby postawić na rynku w Inowrocławiu pomnik Adama Mickiewicza i podpisać Juliusz Słowacki.
2: Coś w ten deseń.
6: No i batalia trwała kilka miesięcy, nie odpuszczałem. Napisałem taki artykuł, Janisław w grobie się przewraca. No i udało się doprowadzić do poprawy. Teraz tablica jest taka, jak być powinna. Janisław się cieszy zasłużoną sławą. No i taka kolejna moja mała zasługa, może nie mała.
2: Nie, to są takie elementy, które warto, o których warto wspominać, no bo to robi też historię Inowrocławia, prawda? A które, twoim zdaniem, zdjęcia albo teksty, wpisy wywołały szczególnie duży odzew u mieszkańców? Były takie przez te 15 lat, po których miałeś kilka telefonów albo kilkanaście SMS-ów, wiadomości na Messengerze?
6: Były takie, no pewnie... Najwięcej może komentarzy, zdjęć było właśnie po tych imieninach w teatrze, bo to było wydarzenie niezwykłe, jedyne jak do tej pory takiej w historii Inowrocławia.
2: Kiedy to było dokładnie? 4 lata temu?
6: To było w 2023 roku. Odbyło się z 3-letnim poślizgiem, bo konkurs wygrałem w 2020, miało się już odbyć w kwietniu, ale pandemia
2: przesunęła. Tak, wtedy była obsuwa duża wszystkiego chyba nawet w Polsce i na świecie. Czyli, można powiedzieć, cały czas budujesz tą markę naszą, lokalną w internecie.
6: Tak.
2: Nie tylko w internecie.
6: I jeszcze może taka malutka rzecz, którą chciałem się pochwalić, to chociaż nie jestem jakimś ani grafikiem komputerowym, ani informatykiem, nie miałem doświadczenia w tym kierunku, ale strona tytułowa Kronik Inowrocławskich to mniej więcej tak wygląda. Ten design zrobił furorę na świecie. Amerykańscy blogerzy, których jest mnóstwo, niektórzy zawodowo się tym zajmują, byli zachwyceni, dopytywali się mnie, kto mi to projektował i czy mogę dać kontakt. I jest jedna rzecz z tym związana. Ja od początku, od pierwszego dnia, jak to założyłem, zaprojektowałem, nie zmieniłem tego. I to jest takie już rozpoznawalne na świecie. Ktoś zobaczy te kolory, tą panoramę Inowrocławia w tle i już wiedzą, że to jest moje.
2: O czym mieszkańcy, twoim zdaniem, Inowrocławia dzisiaj wiedzą jeszcze za mało o historii miasta, a powinni więcej z perspektywy?
6: No właśnie, jeśli chodzi o wielkie wydarzenia historyczne, w których Inowrocław miał duży udział, o wielkie postacie związane z Inowrocławiem. Ja do tych moich odbiorców, do których trafiłem, wielokrotnie to podnoszę, ale jednak za mało w przestrzeni miejskiej tego pokazujemy. Na przykład król Władysław Łokietek, który zjednoczył Polskę po rozbiciu dzielnicowym, pochodzi z Inowrocławia, prawdopodobnie się tutaj urodził, a na pewno tu się wychował w tych latach młodzieńczych. I my prawie nigdzie tego w przestrzeni nie pokazujemy. Nie pokazujemy naszych związków z Władysławem Jagiełło. Jagiełło osławiony tym zwycięstwem w bitwie pod Grunwaldem. Nikt prawie nie wie, nawet tutaj z mieszkańców Inowrocławia, że w czasie wojen z Krzyżakami sztab wojenny Jagiełły mieścił się w Inowrocławiu, że tutaj odbywał rady wojenne na zamku naszym. No, nawiasem mówiąc, nie wszyscy wiedzą, że tutaj był zamek. Że tutaj zdecydował w 1409 roku o wojnie z Krzyżakami, że stąd wyruszał pod Grunwald, że z Grunwaldu tutaj wrócił po zwycięstwie, że stąd delegował wojska pod Koronową. Po zwycięstwie pod Koronowem tutaj dzielił łupy, tu decydował o losie więźniów, stąd wychodził na pielgrzymkę dziękczynną do Sanktuarium Bożego Ciała, do Poznania, po niej tutaj powrócił. Jest sposób, żeby pokazać wielką historię właśnie w ramach tego szlaku turystyczno-historycznego, o którym wspominałem. Wyobraźcie sobie, gdyby obok Jadwigi na rynku stanął Władysław Jagiełło. No od razu by dało do myślenia, skąd on się tu wziął, co on ma wspólnego z Inowrocławiem.
2: Dlaczego ich od razu razem nie postawili? Co się stało?
6: No nikt na to nie wpadł.
2: O to chodzi. Mieszkańcy będą, mam nadzieję, że zanotowali, nasi słuchacze i widzowie, te jakże ważne informacje. Ostatnio na mojej uczelni miałem szkolenie dotyczące tak zwanych deepfake'ów, czyli wiesz, fałszywych nagrań, fałszywych informacji, fałszywych zdjęć, które wyglądają jak prawdziwe totalnie. I pytanie do ciebie. Co jest dzisiaj trudniejsze? Dotarcie do źródeł, czy właśnie ta weryfikacja informacji? W prawdziwych informacji oczywiście. No bo jest pewnie wiele takich, które są diametralnie różniące się od prawdy, a takich, które są praktycznie takie same.
6: Pewnie jednak ta weryfikacja. Pewnie tak, bo zalew tego jest olbrzymi. Niestety, no. Ale też dotarcie do źródeł też nie jest takie proste. Na przykład w tym roku, w lipcu, będzie na skwerze w Montfach, na skwerze pamięci bitwy pod Montfami, będzie odsłonięty pomnik upamiętniający to wydarzenie. No i w źródłach historycznych niewiele można na ten temat znaleźć. Podręczniki do historii ograniczają się do kilku zdań. No może rozumiem dlaczego, bo nie jest to powód do dumy. To była bitwa bratobójcza między Polakami. Sytuacja trochę podobna jak teraz. Olbrzymie podziały w społeczeństwie, wielka nienawiść doprowadziła do rozlewu bratobójczej krwi. Ale warto to przypomnieć chociażby ku przestrodze, żeby to się nie powtórzyło. Zginęło wtedy około 4000 wojów spod dowództwa Jana III Sobieskiego. On mało też nie postratał życia. Zginęli najlepsi żołnierze Stefana Czarnieckiego, który na szczęście już wtedy nie żył. I ziemia i woda, no te ci spłynęły krwią. A niewiele można się o tym dowiedzieć. Chyba że ktoś czyta moje kroniki, to tam dosyć szczegółowy opis i bitwy, i sytuacji politycznej w ówczesnej Polsce może znaleźć.
2: Jak wygląda twoja codzienna praca? Czy dodajesz codziennie, czy kilka dni i w tym samym momencie, co te kilka dni, od razu więcej tych wiadomości, od razu więcej informacji, wpisów?
6: Tak, tak to wygląda, bo wiadomo, życie weryfikuje wszystko, nie każdy dzień, nie każdą godzinę można poświęcić na prowadzenie kronik. ale jeżeli właśnie mam więcej czasu, to wtedy publikuję nieraz kilka postów równocześnie. I tu jeszcze może chciałbym dodać, niewielu sobie zdaje sprawę, jak ogromną pracę wykonałem do tej pory. Przez 15 lat prowadzę te kroniki. Opublikowałem 3230 postów. To wychodzi nieco częściej niż co drugi dzień w ciągu tych 15 lat. Czyli częściej niż co drugi dzień ukazywał się post, a jeśli policzyć dni robocze, to prawie w każdy dzień roboczy.
2: I ktoś powie, że w Inowrocławiu się nic nie dzieje. Proszę bardzo, co drugi dzień, prawie, rozumiecie?
6: Tak. I w ramach kronik opublikowanych jest ponad 375 tysięcy fotografii. 4238 wierszy, teksty o historii,
2: pamiętasz
6: kulturze.
2: Pamiętasz te liczby wszystkie, to jest niesamowite.
6: No zawsze miałem niezłą pamięć.
2: Czy przeliczyłeś sobie przed wywiadem, wypisałeś się, nauczyłeś na pamięć, mów.
6: Nie, nie, raz po raz przygotowuję taki bilans, co udało mi się dokonać i wtedy łatwiej mi jest to wszystko ogarnąć.
2: Które miejsce w naszym mieście jest takie, do którego wracasz szczególnie chętnie?
6: To znaczy tak, jeżeli chodzi...

0: wszystkich zatężniami w stronę starej wieży ciśnień. Mam też pomysły, jakby to uatrakcyjnić. Tutaj widzicie rzeźbę średniowiecznego kronikarza Duta Stanisława Panfila z Mogilna. Miałem przed laty taki pomysł, on jest ciągle aktualny, żeby organizować w Inowrocławiu plenery rzeźbiarskie. Ci artyści rzeźbią szybko, rzeźbią piłami mechanicznymi, ewentualnie jakieś wykończenia robią innymi narzędziami. I zasady plenerów są takie, że tematy dyktuje organizator i dorobek rzeźbiarski zostaje u organizatora. I na przykład w tej dzikiej naszej części Solanek, pośród tych zarośli, wyobraźcie sobie Państwo faunę Kujaw. Wilki, jelenie, zające gdzieś tam między liśćmi. No, fantastyczna rzecz. Także chyba warto pomyśleć o takich atrakcjach również.
1: Mam nadzieję, że też to zanotowaliście i nie tylko mieszkańcy tacy tutaj nasi, ale też, którzy mają wpływ, żeby takie coś zrobić.
0: O, właśnie.
1: Jurek, robiłem kiedyś sondy Halo Inowrocław i był jeden temat, ilu prezydentów miał Inowrocław, ilu było prezydentów. Tam ludzie odpowiadali 8, 7, mówię, no to po kolei, a pani odpowiedziała Karol Wojtyła. Jak ja to usłyszałem, to mówię, dziękuję pani bardzo, dziękuję pani bardzo. I pytanie do ciebie, czy młodzi Inowrocławianie interesują się historią miasta właśnie po takich odpowiedziach, jak ja usłyszałem? I jak można ich do tego zachęcić z twojej perspektywy? Czy czytają też twoje kroniki? Można powiedzieć przedział 18, 25, 26 zróbmy.
0: Znaczy generalnie nie interesują się.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn

0: Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek.

0: portalem KI24info.
1: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Jak ja mam po tej zimie się odgruzować?
3: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
2: Get ready with me.
3: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
2: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
3: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.

Siemanko, wjeżdżamy w weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście, pogoda taka se, ale my już się postaramy, żeby zaświeciło dla was słońce. I Run Haven na początek. Opoka, siema.

Gibbs, Dope House for Money i Win w Meloradiu. Polska dzisiaj pogodą podzielona. Dajcie znać, jak u was wygląda sytuacja teraz, czy słońce, bo na północy i zachodzie ponoć tak, a na południu i wschodzie ponoć nie. Jeśli mokro, to mam nadzieję, że dzisiaj my będziemy waszym słońcem, które będzie was rozpromieniało i osuszało. A jeżeli u was za ciepło, to damy wam może dźwięk też naszymi numerami. Dajcie znać, jak u was wygląda to weekendowe Melo. Tiesto, Kashmir, Secrets już teraz. Przypomnę tylko, że Tiesto oczywiście to jedna z naszych gwiazd, naszych, znaczy dobrego Melo. Sprawdźcie line-upy na playermeloradio.pl.

Dobry numer, co? Jak ktoś nie lubił Justina Biebera, to pewnie zakochał się w tym numerze. Dzięki być może też Nicki Minaj, która śpiewała przed momentem Beauty and the Beat w Melo Radio. Kto jest kto w tej piosence? Dajcie znać. WhatsApp do waszej dyspozycji. A za kilka minut Loreen z numerem Euphoria.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nasz inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info-producenci.
3: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Na dzień mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
13: To co, Marian? Rowery?
14: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
13: A raty jakie mają?
14: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
13: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
14: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
16: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
17: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
16: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
17: A w środku?
16: Ogromny bagażnik, 604 litry.
17: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
16: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
18: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
19: Serio? Też na wysokie kwoty?
18: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
20: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
0: po reklamie.
21: Meloradio Inowrocław.

Kocha, Sobel, Francis Dims w Melo Radio. Tak, gramy wam w weekendowym Melo w sobotnie przedpołudnie jeszcze. Dajcie znać, gdzie jesteście dzisiaj, bo po nocy muzeów to może być tak, że jeszcze w łóżku się wylegujecie. No i koniecznie opowiedzcie, co widzieliście wczoraj, jeśli w nocy muzeów uczestniczyliście. Bo przecież nie od dziś wiadomo, że noc muzeów to nie tylko muzeów dotyczy. Różne inne ciekawe miejsca zobaczyć można. Old Jim Artie, Aleksandra Stan teraz numerem I'm My Head w Melo.

0: Florence Welch śpiewa w numerze Sweet Nothing. Gdyby ktoś pytał, a to numer Calvina Harrisa, który, panie i panowie, po raz pierwszy w tym roku pojawi się w Boom na Tomorrowland. Tak, historia zadzieje się na naszych oczach. Występował na Tomorrowland World, to jest dawna historia, w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku. W tym roku po raz pierwszy w Boom. Czekaliśmy na to bardzo długo i bardzo się cieszymy, że Calvin dołącza do tego line-upu. Nie mogę się już doczekać, szczerze mówiąc. Tak jak kolejnej godziny.
1: A już o 11 zagramy.
0: Bo w kolejnej godzinie Rumors i Thomas Gray na początek.

0: Ja. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
3: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią budujesz wszystko.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Na dzień mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Inomax Inowrocław zaprasza.
11: Już wkrótce. Największy bohater wśród zajęcy. Najbardziej odlotowy podróżnik wśród kur.
12: Spojrzał na mnie!
11: Odkryje, że prawdziwa przygoda kryje się tuż obok.
13: Wszystko gotowe?
14: Zwiększyliśmy poziom trudności, tak jak chciałeś.
15: Do roboty!
11: Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Tylko w kinach.
16: Po reklamie.
17: Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
18: Dzień dobry, cześć i czołem siemanko. Thomas Gray, Rumors, to jest pierwszy numer ode mnie. Dla was Thomas Gray to też gwiazda Tomorrowland w tym roku. Jedziemy.

John Summit na Tomorrowlanda wczoraj w Wiedniu. To się dopiero działo. Nie wiem, czy oglądaliście, czy nie, więc trochę streszczę 70. jubileuszową edycję Eurowizji, konkursu, którego chyba niewielu rozumie, a wszyscy kochają. Tak zwykło się o nim mawiać, bo jest nie do przewidzenia to, co będzie się tam działo, tym bardziej po głosowaniu widzów z całego świata. No ale wczoraj osoba, która wygrała, czyli Dara z Bułgarii, no wygrała i wśród jurorów, i wśród widzów. A ja chciałem z tego miejsca, zanim usłyszycie jej piosenkę Bangaranga, pogratulować naszej ukochanej Alicji, która zaśpiewała wspaniale, miała przepiękną piosenkę, to był genialny występ, który również został doceniony, na 12. miejscu się uplasowaliśmy. Jak dla mnie to była najlepsza propozycja polska od wielu, wielu lat, ale to moja opinia. Dara, przed wami.

Modelki, lubię je jak lato. Parafrazując tytuł ich piosenki. Fajnie, że jesteście u nas, dziewczyny, pozdrawiamy. A za chwilę One Kiss i Calvin Harris w Melo Radio. Śpiewać będzie Dua Lipa. Taki gorący numer przygotowaliśmy dla was po 11 w weekendowym Melo.

autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 11:00. Konrad Traczyk, zapraszam.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe. Wesoły kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca. Kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Po reklamie.
16: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
17: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema!

Marlon Hofstad, One Night of Love. Uwielbiam takie wiadomości jak ta, którą dostaliśmy od Patrycji. Świat jest piękny, jestem padnięta, bo wczoraj najpierw wieczór muzeów, a później noc klubów we Wrocławiu, ale dzisiaj wiem i czuję, że żyję. Również dzięki temu, że boli mnie głowa. Pozdrawiamy serdecznie, kochana. Bądź razem z nami i dojdź jakoś dzisiaj do siebie, bo to dopiero początek niedzieli. Weekend trwa w najlepsze, a u nas najlepsze numery na weekend. Gordo i Renie Zonneveld z numerem Loco Loco. Teraz zróbcie głośniej.

0: R.I.O. Shine On w Melo Radio tuż przed południem. No to lecimy za chwilkę dalej, ale zanim wspomnimy co punktualnie o 12 na naszej antenie, to tylko przypomnę, że szybki hajsik na was czeka na meloradio.pl. Szybka kasa oczywiście to nasza zabawa, do której wracamy już jutro. Dzisiaj się zgłaszacie.
1: A już o 12 zagramy
0: Good Boys, They Are All Be.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
0: Jak ja mam po tej zimie się odgruzować?
3: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
3: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
3: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system radiowy.

0: Agricol, wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Credit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Inomax, Inowrocław zaprasza.
8: Diabeł ubiera się u Prady 2. Kultowa obsada. Meryl Streep. Emily Blunt. Anne Hathaway. Stanley Tucci. W najmodniejszym filmie roku. Diabeł ubiera się u Prady 2. Tylko w kinach od 1 maja.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

0: rozgrywkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja.

Hello, siemanko, tu weekendowe Melo Piotrego Poka. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie, tylko nie wiem gdzie, więc jak możecie, to dajcie cynk na WhatsAppa albo na nasz kanał nadawczy. Kliknijcie serducho, że jesteście. Good Boys, Deja Albi, to jest pierwszy numer ode mnie, za chwilę tu Colors.

Lost, Vintage Culture w Meloradiu. Gdybyście w wakacje gdzieś mieli zagubić, to dobrze mieć przyjaciół blisko, prawda? Warto pobrać więc naszą apkę na smartfony, żebyśmy mogli dostarczyć wam muzykę wszędzie tam, gdzie będziecie. Nawet jeśli świadomie postanowicie się zgubić, odciąć trochę od świata. Ale dobrze, jak taka muzyka jest z boku. Muzyka na przykład Afrojacka, czy Martina Garrixa, czy Davida Getty, bo to właśnie oni razem odpowiadają za ten numer Our Time. Kolejna propozycja w weekendowym Melo.

James Hype, Sam Harper, The Waterfalls. James Hype oczywiście w tym roku jednym z headlinerów na Sunrise Festival. Cieszymy się, że będziemy mogli go tam znów usłyszeć i nie możemy się już doczekać podróży nad Bałtyk do Kołobrzegu. Będziecie tam? Dajcie znać.

0: Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie.

Don't Hurt Me Yves V i Conor Maynard w Melo Radio, a ja zaglądam do naszego WhatsAppa i widzę rozżaloną Magdę, która napisała: zgłosiłam swój termin urlopu szefowi. Niestety powiedział, że w tym terminie na urlop nie pójdę, bo już koleżanka zgłosiła go wcześniej. A ja wcześniej to sobie zarezerwowałam Ola w Egipcie. No i co teraz? Pyta biedna. Więc jak macie jakieś porady, złote strzały, to proszę bardzo, wysyłajcie je do nas na WhatsAppa. Czekamy, czekamy, głosówki albo wiadomości przekażemy biednej słuchaczce. Może pomożemy. Eben, teraz dla was. Runaway, znacie już ten numer?

0: Lovers in a Past Life, Calvin Harris, Rock'n'Ball Man w Meloradiu. Calvin Harris w tym roku po raz pierwszy na Tomorrowland w Belgii. Nie możemy się doczekać jego seta oczywiście. A tak przy okazji, jak ktoś ma dziś urodziny, to najlepsze życzenia dla was. To jest dobry moment, żeby sięgnąć po szybką kasę. Może się przydać.
1: A już o 13 zagramy.
0: Szczegóły na meloradio.pl, a za chwilę Candy Night.

autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości.

0: Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
3: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Inomax, Inowrocław zaprasza.
7: Już wkrótce. Największy bohater wśród zajęcy. Najbardziej odlotowy podróżnik wśród kur. Odkryje, że prawdziwa przygoda kryje się tuż obok.
8: Wszystko gotowe? Zwiększyliśmy poziom trudności, tak jak chciałeś.
9: Do roboty!
7: Kurozając i Świątynia Świstaka. Tylko w kinach.
10: Po reklamie. Meloradio i Wrocław na 98.1 FM.
11: Sobota czy niedziela? Niedziela dzisiaj, dobra, niedziela, ustalone. Mamy na zegarkach 13, jak ktoś musi zsynchronizować zegarek, to właśnie teraz. Jesteśmy bardzo punktualni. Bo z dobrą imprezą nie ma co czekać. Candy Night, Jazzy Spritz na początek opoka, cześć.

Oskar Metke i Sweet Nothings. Słodko i słonecznie to pozdrawia was Kasia z Kuligów. Jak niedziela to praca pełną parą, właśnie malujemy deski okapowe. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, miłej niedzieli wam życzymy. Najważniejsze, że słońce nad wami, bo nie wszędzie dzisiaj tak niestety jest. A w sprawie porad dotyczących urlopu, droga Patrycjo, dostałaś kilka od słuchaczy i słuchaczek. I od słuchaczki taka oto rada leci do ciebie. Na jej miejscu wzięłabym sobie 2 dni na żądanie, 2 dni opieki, jeśli jest taka możliwość, i 2 dni na siłę wyższą. 6 dni robi się jak nic, plus weekend, możesz lecieć.

0: Udało nam się z nimi spotkać w zeszłym roku na Tomorrowland. Zobaczymy, jak będzie podczas tegorocznej edycji, bo też zagrają Meduza, Don't Wanna Go Home w Melo Radio za chwilę. Mons Elmerlow z numerem Heroes. To takie wspomnienie Eurowizji. A jak podoba wam się wczorajszy zwycięzca?
1: Melo Radio, Ilo Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

0: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Jak ja mam po tej zimie się odgruzować?
2: No, jest lipa.
3: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
1: Get ready with me!
3: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
1: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
3: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram Olej Rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone, największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Inomax, InnoWrocław zaprasza.
12: Diabeł ubiera się u Prady 2. Kultowa obsada. Meryl Streep, Emily Blunt, Anne Hathaway, Stanley Tucci. W najmodniejszym filmie roku. Diabeł ubiera się u Prady 2. Tylko w kinach od 1 maja.
13: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
14: Nastrój Tirexa, żeby zaskoczyć swoją siostrzenicę na urodziny.
15: 200 już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
14: Dzięki bardzo.
13: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

I że bardziej pocieszający, czy bardziej przerażający jest ten numer? Anioły i demony, jak w filmie trochę się zrobiło. Dajcie znać, WhatsApp do waszej dyspozycji, a przy okazji to ja sobie tam spoglądam i pozdrawiam Marka, który dzisiaj, mimo że niedziela, w robocie. Chociaż taka robota, chłopie, nogi na biurko wyłożone. Nie wiem, gdzie pracujesz, czego pilnujesz, ale pozdrawiamy serdecznie. Bądź razem z nami. Fajnie, że możemy ci umilić trochę ten czas. Apkę polecamy na wasze smartfony. Wakacje przed wami. No chyba nie chcecie polecieć na nie bez nas, co?

0: Beautiful People, David Guetta, Sia w Melo Radio tuż przed godziną 14. To cały czas weekendowe Melo, w którym lecimy sobie w stronę słońca. Podobno dzisiaj tego słońca więcej na północy i północnym zachodzie. To ja tak przy okazji jeszcze chłopaków pozdrawiam, którzy jadą do Hanoweru, jeśli dobrze wyczytałem.
1: A już o 14 zagramy.
0: Bo w drodze też będziemy z wami o 14. Naiwna ja.

0: emocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.

0: kuchenki oraz garmażerka. Swojskie smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
7: Hej, ho, już 14 wjechała na zegarki, my wjeżdżamy do was z weekendowym Melo. Tak, tak, weekend trwa w najlepsze z nami, to w ogóle można balować. Proszę bardzo, 14, świetna godzina, żeby zacząć. Wiktor Jakida, Księga Żywiołów, Naiwna, ja teraz, za chwilę Don Diablo i Emily Sanda. Opoka, cześć.
8: Bo ja

Save My Love, Kygo Khalid i Griffin w Melo Radio, a na meloradio.pl dla tych, którzy żyją Eurowizją. Quiz, czy pamiętasz zwycięzców z ostatnich lat? No, kilka charakterystycznych twarzy zdecydowanie nie da się zapomnieć. A co zresztą, to już sprawdźcie sobie zresztą sami. meloradio.pl, jak już tam wbijecie, to przyłączcie się do szybkiej kasy, bo od jutra znów rozdajemy forsę. Mamy kilka stówek na co tylko chcecie. Na przykład można by sobie na bilet jakiś na wakacje kaskę przeznaczyć i zobaczyć coś ładnego. Albo na jakiś fajny koncert pójść. meloradio.pl, tam wbijacie i głosujecie i zostawiacie swoje propozycje.

Tylko z zimnym łokciem przyjaźdźka taką furą. Win, Gips i Dope House w Melo Radio. A już za kilka chwil rewelacyjna i niepowtarzalna Ariana Grande. Znacie ten głos na pewno. Z odpowiada za produkcję numeru Break Free. Mamy go i zaraz gramy.

0: autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam.
1: Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Aleksandra Berg, Florida Bad Boys w Melo Radio. To też nasza gwiazda, chociaż teraz chciałem wspomnieć o dwóch wspaniałych wydarzeniach, na których będziemy razem z wami. Tomorrowland w Belgii, a chwilę po nim, dosłownie weekend po Tomorrowland, Sunrise Festival w Kołobrzegu w Polsce. Część gwiazd oczywiście i na jednym i na drugim wydarzeniu się pojawi. Z wielką radością będziemy oczywiście słuchać, obserwować, jak różnią się ich sety w tych dwóch różnych miejscach, na tych dwóch różnych festiwalach. Mamy nadzieję, że będziecie tam z nami. Dajcie znać, czy chcecie w ogóle być na Tomorrowland, na Sunrise Festival. Czekam na WhatsAppie. Milky i David Guetta teraz, Just the Way You Are. To jest nasze weekendowe. Tyry ty.

0: gdybyś miał być jednym dzikim zwierzęciem, to byłbyś?
1: Lwem.
0: O, prawdziwy król puszczy. A może i król Meloradia? Dobra, zwał jak zwał, Konrad już za chwilę przejmuje stery właśnie u nas. Ja je oddaję razem z Martinem Garrixem. No, z takim gościem schodzić ze sceny, to powiem ci, że można czuć się niepokonanym. Jak za oknami?
1: No dzisiaj chłodnawo, ja tęsknię za słońcem, ale chociaż muzycznie je trochę tak przyniesiemy.
0: To my was grzejemy dalej w takim razie tam, gdzie trzeba. Pozdrawiamy serdecznie i dzięki za wspólny weekend. Do poka, strzała.
2: A już o 15 zagramy
1: Loco Loco.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre opakowanie.

0: będzie odlotowy podróżnik wśród kur.
1: Spojrzał na mnie!
0: Odkryje, że prawdziwa przygoda kryje się tuż obok.
2: Wszystko gotowe?
1: Zwiększyliśmy poziom trudności, tak jak chciałeś.
3: Do roboty!
0: Kurozając i Świątynia Świstaka. Tylko w kinach. Po reklamie.
4: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
5: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
6: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
5: Dziękuję bardzo.
4: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

To już 15 na zegarkach, a my w Meloradiu podkręcamy tempo. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę, a za chwilę też m.in. doda w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Straszyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak, podkręcamy tempo w Melo na 14 minut po 15. Psy będą pomagały pacjentom w szpitalach. No, niewykluczone, że już niedługo się to wydarzy, bo słuchajcie, posłowie pracują nad przepisami, które by pozwalały psiakom właśnie w szpitalach i w hospicjach przebywać. Co z tego wszystkiego wyjdzie, no to się pewnie dowiemy niedługo, ale na pewno by było przyjemniej. No i psy jakby się zbliżyły do właścicieli. W końcu czasem jedzenie w niektórych szpitalach wcale się od psiej karmy mocno nie różni.

John Summit i Jet Chainsmokers, Mellow i All The Time, 26 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Macie już plany na ten długi weekend, który będzie na początku czerwca? No, na wszystko potrzeba kasy, a ja za chwilę będę miał dla was patent, jak taką kasę zgarnąć. Za moment też Duke Dumont w Mellow, także nie odchodźcie za daleko.

0: autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Drodzy kochani, słuchaj.

Autopromocja. Reklama. Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem.

0: kanałem KI24 Info.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: O.
7: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Inomax, Inowrocław zaprasza.
12: Diabeł ubiera się u Prady 2. Kultowa obsada. Meryl Streep. Emily Blunt. Anne Hathaway. Stanley Tucci. W najmodniejszym filmie roku. Diabeł ubiera się u Prady 2. Tylko w kinach od 1 maja.
13: Po reklamie.
14: Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

to I Like jest na antenie Melo Radia. A to mój ulubiony dźwięk na antenie Melo, który już jutro ktoś z was usłyszy, bo będzie oznaczało to, że jesteście bogatsi o 200. 200 na przykład na nowe siodełko do roweru, albo na kask, albo na skok na bungee, albo na przykład na jakąś fajną lekcję tańca we dwoje z drugą połówką. Napiszcie na meloradio.pl, na co potrzebujecie szybkiej kasy, a my zajmiemy się jutro resztą. Już jutro ta kasa w waszych rękach, a to Zerb i Riteora w Melo.

0: Oczywiście Another Love w Meloradiu przed 16:00 w remiksie od Tiesto. Tak podkręcamy tempo. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale z kim nie gadam, to jakoś strasznie wszyscy przez ten tydzień zostali dojechani. Dzisiaj wszyscy spali też nie wiadomo ile. No, po oglądaniu Eurowizji do pierwszej to się wcale nie dziwię, ale ja mam na to wszystko rozwiązanie.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Forever and a Day. No, ten numer na pewno was rozbudzi, jeżeli ktoś tam jeszcze niedobudzony. Punktualnie o 16:00 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo.

0: to promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: M to

0: Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna, Luna.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią

0: wyzwanie. Teraz będzie gorąco na antenie Meloradia, bo podejmij wyzwanie to jest ten moment, kiedy zawsze sporo się dzieje, a sporo się będzie działo z Nikolą. Siemanko.
1: Hejka.
0: Nikola, ja mówiłem, że gorąco, u ciebie w sumie też gorąco słyszałem, bo wy już wakacje planujecie ze znajomymi.
1: Tak.
0: A gdzie planujecie wyjechać?
1: Do Chorwacji.
0: Do Chorwacji, no, czyli jednym słowem będzie bardzo, bardzo ciepło, będzie bardzo dobra zabawa. No to co, my też się trochę pobawimy. Co ty na to, żebyś podjęła wyzwanie w Melo?
1: Jestem gotowa.
0: Jesteś gotowa, bardzo lubię takie odpowiedzi. Nikola, ja dzisiaj mam dla ciebie coś prostego, no bo co ja cię będę przy niedzieli męczył, ale trochę związane z wyjazdami, bo kasa na wyjazdy się zawsze przydaje. Nikola, wyobraź sobie, że właśnie wygrałaś 5 milionów złotych, no i chciałbym taki usłyszeć okrzyk radości z tego powodu. Nikola, no ja wierzę, że taki byłby okrzyk radości. Jak gdybym zgarnął 5 baniek, też bym tak krzyczał. Ale słuchaj, jest takie powiedzenie: fake it till you make it. Także mam nadzieję, że jak ten okrzyk teraz u ciebie był, to że takie 5 baniek też się u ciebie pojawi wkrótce na koncie. Ode mnie tymczasem i od Meloradia wysyłamy do ciebie skiety. No i jeszcze możesz kogoś pozdrowić na naszej antenie.
1: Okej, pozdrawiam moich rodziców i moją siostrę Julię.
0: I gorąco wszystkich oczywiście pozdrawiamy. No i gramy. Justin Bieber, Nicki Minaj, ten numer ostatnio znów bardzo, bardzo świeży i bardzo przyjemny. Podejmij wyzwanie.

ale w tym numerze jest moc. Don't Wanna Go Home w Melo, 28 minut po 17. A za chwilę powiem wam o magicznych mocach głosu mamy. Zagra nam też Lanbery, to już za chwilę, bądźcie blisko radia.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Inomax, Inowrocław zaprasza.
15: Diabeł ubiera się u Prady 2. Kultowa obsada. Meryl Streep. Emily Blunt. Anne Hathaway. Stanley Tucci. W najmodniejszym filmie roku. Diabeł ubiera się u Prady 2. Tylko w kinach od 1 maja.
0: O reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1

Lucas i Steve i Perfect w Melo na 17 minut przed 18. Spokojny głos mamy pomaga obniżyć poziom stresu. Wiedzieliście o tym? No, okazuje się, że nawet nie musi to być rozmowa na żywo, a wystarczy taka na przykład przez telefon, żebyśmy się poczuli porównywalnie jak podczas przytulania. No, ciekawe, czy się to też w sytuacji, kiedy na przykład mama spokojnym głosem zapyta, ile razy ma jeszcze powtarzać o posprzątaniu pokoju, albo na przykład kiedy mówi, poczekaj, aż ojciec z roboty wróci. A to już świeżynka w naszej playlistie. Martin Garrix, Trinan i Repeat It. Ale to jest dobry kawałek. Dajcie głośniej.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18. Jason Derulo, no on zdecydowanie zna się na rozkręcaniu Melo. No i oczywiście po 18 też nie zabraknie najlepszych kawałków, które w tę pogodę nas trochę rozgrzeją.
1: A już o 18 zagramy
0: Opalite. Taylor Swift i Ali Oaks punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Meloradiem, kręćcie głośniki na fulla, bo będzie się działo. Spać nie idziemy jeszcze.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem.

0: portalem KI24info.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info-producenci.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Marian, A więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Inomax, Inowrocław zaprasza.
10: Już wkrótce. Największy bohater wśród zajęcy. Najbardziej odlotowy podróżnik wśród kur.
11: Spojrzał na mnie!
10: Odkryje, że prawdziwa przygoda kryje się tuż obok.
12: Wszystko gotowe?
13: Zwiększyliśmy poziom trudności, tak jak chciałeś.
14: Do roboty!
10: Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Tylko w kinach.
15: Po reklamie.
16: Meloradio i Wrocław na 98.1 FM.
17: Pogoda taka, że nic tylko planować wakacje i myśleć o słońcu, może jakieś koncerty na przykład? Taylor Swift i Ellie Oaks? O, myślę, że to by było dobre połączenie. Dobre na pewno na otwarcie 18. Konrad Traczyk, cześć, witajcie!

Tomasz Graj na antenie Melo, 14 minut po 18 na zegarkach. W Hiszpanii to, słuchajcie, mają babcie. Te ostatnio wpadły na nietypowy pomysł, jak trochę ułatwić życie mieszkańcom. No i w jednej z miejscowości, słuchajcie, wydziergały ogromne, kolorowe zadaszenia, takie nad uliczkami, no dzięki czemu mimo wysokich temperatur jest trochę chłodniej. No plan idealny. Jakby je tak na przykład w Polsce zatrudnić, no to może i z remontami dróg by poszło szybciej, a i od razu asfalt byłby dużo miększy.

Ale smakowite połączenie Afrojack CIA, David Guetta i Awake Tonight w Melo. 26 minut po 18. Podkręcamy tempo i korzystamy z tych ostatnich godzin niedzieli przed początkiem tygodnia. U nas za chwilę Olivia Adams się pojawi.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: O reklamie.

To Melo Radio, to Dario i to jeszcze 18 minut do 19. Hardwell podkręca z nami tempo, on też już latem zagra w Polsce i to nie byle gdzie, bo na Sunrise Festival w Kołobrzegu. My w Mela już mamy plany na wakacje, będziemy tam od 31 lipca do 2 sierpnia. Będą też nasi koledzy i koleżanki, na przykład Wally Lopez, Sigala, Scooter, czy chociażby Morten. Będzie też Reiner Zonneveld i ten kawałek, w którym się zakochałem, mam nadzieję, że też będzie, czyli Loco Loco, on już teraz, podkręcamy tempo.

0: Bryska i Obca jeszcze przed 19:00 w Melo, tak podkręcamy tempo. No ona zdecydowanie zna się na tworzeniu znakomitych numerów, ale zresztą nie tylko ona, co z przyjemnością po 19:00 wam udowodnię.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Don't Want Your Love. Niezależnie, czy teraz jesteście w furce, bo gdzieś wracacie na przykład z weekendu, czy może siedzicie w niedzielę w robocie, albo po prostu w chacie, dla każdego zagramy punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto. Masz

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: O.
7: A nawet kolacji na obiad.
8: Hmm.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
9: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Ale to będzie dobra godzina. Eileen i Ellie Goulding na dobry początek 19, ale w przygotowanej przeze mnie playce też polski akcent, bo Sibul się pojawi. Będzie też m.in. Sony Fodera, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

Iron's Melo Radio na kwadrans po 19. Niektórzy z was, z tego co mi piszecie na WhatsAppie Melo, już szykują wakacje. No, do wakacji jeszcze chwila, ale w czerwcu na przykład się szykuje nam taki długi weekend, no może jakiś city break na przykład. Co byście powiedzieli na 200 w waszym portfelu? No to już jutro szansa na zgarnięcie takiej szybkiej kasy w Melo Radio. 200 do zgarnięcia. Już teraz zgłaszajcie się na meloradio.pl, ale to może być oczywiście na coś zupełnie innego, na jakieś dobre jedzenie. Wchodźcie i piszcie, na co potrzebujecie siana, a my pomożemy!

0: potrzeby w waszych furkach jeszcze całe, bo ten numer zdecydowanie miał moc. Timmy Trumpet, Frank Walker i John Martin w Melodii 27 minut po 19. Za chwilę u nas Fire, więc też będzie bardzo gorąco. Alan Walker, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Masz Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Inomax, Inowrocław zaprasza.
11: Diabeł ubiera się u Prady 2. Kultowa obsada. Meryl Streep, Emily Blunt, Anne Hathaway, Stanley Tucci. W najmodniejszym filmie roku. Diabeł ubiera się u Prady 2. Tylko w kinach od 1 maja.
12: Po reklamie.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a jak weekend, to oczywiście nie może zabraknąć świeżynek w naszej playce. Kiedy zajrzałem w komentarze pod tym numerem, to na przykład natrafiłem na taki, że oficjalnie otwieramy lato. Trudno się z tym nie zgodzić, słuchając tego numeru, ale też taki, że to idealne połączenie i taki balans między chillem i energią. To też zresztą usłyszycie. Ale w jakim numerze? W numerze Be The One. To dzieło, które stworzyli razem Adam Port, Kaina Music i SG Lewis. I ten kawałek przed nami już teraz, to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: A wydajcie głośniej.

Jeszcze takie mewy w tle. Carla Fernandez i co jeśli jeszcze przed 20 na antenie Melo Radia. Wy zostańcie z nami, bo u nas oczywiście cały czas podkręcamy tempo. Ja tymczasem się odmeldowuję, wracam w sobotę po 15. Dobrego tygodnia. Hej!

0: to promocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło, całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia. Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi minikoparką oraz traktorem. Sprawdź nas przed Bojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: InnoMax InnoWrocław zaprasza.
4: Już wkrótce. Największy bohater wśród zajęcy. Najbardziej odlotowy podróżnik wśród kur.
5: Spojrzał na mnie!
4: Odkryje, że prawdziwa przygoda kryje się tuż obok.
6: Wszystko gotowe? Zwiększyliśmy poziom trudności, tak jak chciałeś.
7: Do roboty!
4: Kurozając i Świątynia Świstaka. Tylko w kinach.
3: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. W naszej rozmowie z burmistrzem Pakości Michałem Siembabem wracamy także do głośnej sprawy tzw. mafii śmieciowej. Pytamy o jej konsekwencje dla gminy, działania samorządu i bezpieczeństwo mieszkańców. O tym oraz o bieżących sprawach regionu tylko w naszej rozmowie w Meloradiu Inowrocław.
2: I to jest też taki obszar, który trzeba jakoś mocno doinwestować. Infrastruktura sportowa, tu się akurat w poprzedniej kadencji dużo udało zrobić. My te trendy, że tak powiem, podtrzymujemy i rozwijamy dalej. Właściwie wszystkie wsie są wyposażone w jakieś punkty, gdzie sport można trenować i chcielibyśmy o tą infrastrukturę sportową na terenie miasta również w szczególny sposób zadbać już w najbliższych miesiącach. No i czyste środowisko, w miarę tanie usługi, to też nie jest takie proste, bo niestety tutaj jesteśmy zakładnikami takiej sytuacji, w której brakuje dużego zakładu do przetwarzania odpadów, na przykład, który by dał możliwość mieszkańcom całego powiatu prowadzenia czy zapewnienia tego typu usługi po w miarę niedużych pieniądzach. Akurat też staramy się bardzo mocno w tym przypadku zmienić tą niekorzystną sytuację, ten trend, ale nasze możliwości jako gminy samej jednej zrzeszającej tych 9 tysięcy plus mieszkańców są znacznie mniejsze niż dużych ośrodków miejskich.
1: Panie burmistrzu, wróćmy

0: Za to krzyżują się dwie dosyć ważne i zresztą słyszą Państwo w tle ruch cały czas samochodów osobowych, samochodów ciężarowych. To jest skrzyżowanie dwóch bardzo dużych dróg wojewódzkich. Ogromna ilość samochodów przejeżdża każdego dnia przez nasze ulice, powodując licznego rodzaju trudności. Marzyłoby się, chcielibyśmy mieć obwodnicę miasta, która by wyprowadziła ten ruch poza centrum miasta. To by spowodowało, że życie w samym centrum byłoby łatwiejsze, ale też dałoby możliwość pojawienia się nowych terenów inwestycyjnych wokół tej drogi, bo dojazd, komunikacja jest bardzo ważna. Mamy sieć kolejową na naszym terenie, niestety wyłączoną z ruchu pasażerskiego. Jeszcze do niedawna, chociaż 20 lat to już jest dosyć dawno, można było dojechać ze spokojem pociągiem z Inowrocławia do Żnina. Jako samorząd staramy się teraz bardzo aktywnie wspierać i lobbować powrót połączeń kolejowych na trasie Pakość-Żnin, który by pozwolił też mieszkańcom całego naszego powiatu i Inowrocławskiego, i Żnińskiego łatwiej przemieszczać się do zakładów pracy, czy też w okresie, powiedzmy, weekendów czy lata w kontekście turystycznych. To by było na pewno też służyłoby rozwojowi inwestycji. Mamy duże tereny inwestycyjne o powierzchni 40 hektarów na terenie wsi Giebnia pod Pakością. Mamy gotowe projekty na modernizację infrastruktury mediów, wody i kanalizacji w tamtym obszarze. Też jesteśmy gotowi do tego, żeby w każdym momencie rozpocząć inwestycje w przypadku pojawienia się jakiegoś inwestora. No i robimy też dużo, żeby to miasto było atrakcyjne z punktu widzenia tego budowania pewności, że tu warto jest zainwestować. To jest niestety taki przykry aspekt tej naszej, powiedzmy, burzliwej przeszłości w poprzedniej kadencji, tej złej reputacji, którą Pakość miała. Te wszystkie wątki trzeba było raz na zawsze gruntownie odciąć i to wszystko jest też jakby ważne bardzo w mojej kadencji, żeby stworzyć miasto przede wszystkim transparentne, które się nie godzi w żaden sposób na działania przestępcze. Budowa pozytywnego wizerunku na zewnątrz też uważam jest bardzo ważna, bo Pakość to jest piękne miejsce, ale też musimy być uczciwi w stosunku do takich miejscowości, które leżą wzdłuż dróg krajowych, autostrad. Znacznie prościej jest ściągnąć inwestora, zachęcić go do inwestycji w tamtym obszarze. I dlatego musimy pracować nad różnego rodzaju aspektami, które nie są sensu stricte tylko i wyłącznie oparte na kwestiach tej infrastruktury, na tych zaletach, powiedzmy, infrastrukturalnych. Dlatego też budujemy atmosferę w tym mieście taką, która była pełna zaufania i zrozumienia dla tych potrzeb mieszkańców.
1: Panie burmistrzu, przejdźmy do tematu, który ostatnio dość mocno odbił się w przestrzeni publicznej, medialnej, czyli temat tak zwanej mafii śmieciowej. Jakie konkretnie działania podjęła gmina, aby podobne sytuacje związane z nielegalnymi odpadami nie powtórzyły się w przyszłości? No i jak samorząd chce zapewnić dzisiaj o bezpieczeństwie środowiskowym w tej kwestii?
0: To pytanie jest dosyć trudne, bo niestety to wszystko, co się zdarzyło w naszej gminie i nie tylko w naszej gminie, bo problem mafii śmieciowej jest problemem ogólnopolskim. I z dzisiejszej perspektywy, z doniesień medialnych wiemy doskonale, że problem pojawia się wszędzie właściwie w naszym kraju. Istnieje bardzo duża nadwyżka odpadów komunalnych na rynku w Polsce, z którą realnie nie ma co zrobić. I to jest pożywka dla grup przestępczych oferujących możliwość pozbycia się dużej ilości odpadów komunalnych przede wszystkim. I to jest jakby źródło i powód, dla którego mafia śmieciowa znajduje nadal paliwo do funkcjonowania. I teraz, jeżeli ona znajdzie przedsiębiorcę skłonnego do pójścia drogą na skróty, gotowego na przyjęcie łatwego zysku, albo burmistrza, wójta, prezydenta, tak jak to miało miejsce w przypadku Pakości, który chciałby, że tak powiem, w jakiś sposób otworzyć podwoje gminy na funkcjonowanie takiej grupy, no to problem się robi, że tak powiem, gotowy. My w przypadku Pakości mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, którą spółką komunalną nie, że zarządzała grupa śmieciowa, tylko wywarła na tą na

0: władze spółki komunalnej na gminę taką presję, której te osoby zarządzające tymi podmiotami się poddały i otworzyły podwoje na funkcjonowanie tej mafii śmieciowej tak zwanej.
1: Jakie konsekwencje finansowe i czy też organizacyjne wywarła na wizerunku gminy ta sytuacja? Z pana perspektywy.
0: Znaczy, w pierwszej kolejności to straciliśmy możliwość wykorzystania gospodarczo terenu 13 hektarów składowiska, które było w 2002 roku oddane do eksploatacji. Fakt, że później przez kolejne lata nie do końca przygotowano składowisko w kontekście posiadanej infrastruktury, na przykład linii sortowniczej albo linii do przetwarzania pewnych części odpadów do tych bieżących, dzisiejszych wymogów, spowodował, że składowisko nie mogło pełnić takiej funkcji, jaką mogłoby pełnić, czyli takiego poważnego, dużego ripoka na terenie naszego powiatu. Gdyby w latach 2013 wyposażono składowisko w bardzo potrzebną na jego terenie infrastrukturę, dzisiaj sytuacja mogłaby być zupełnie inna. Dlatego nie zrobiono. Potem od początku kadencji mojego poprzednika otwarto szeroko podwoje tego miejsca na przyjmowanie odpadów legalnych i nielegalnych na terenie tego składowiska w nienależyty sposób. Teraz pojemność składowiska w momencie jego zaprojektowania, tak jak mówią raporty NIK-owskie, którymi tutaj dysponujemy, bo NIK tą sytuację na początku roku 2024 gruntownie przebadał, mówiło o tym, że to składowisko mogło być eksploatowane w legalny sposób przez okres 65 lat. Tymczasem tylko w latach 19, 20, 21, 22, 23 i do początku roku 24 przywieziono na teren składowiska ponad 1 250 000 ton odpadów, których prawidłowo nie ewidencjonowano, bo ewidencjonowano legalnie tylko ułamek tej liczby. Gmina w związku z tym i spółka komunalna, która składowiskiem zarządzała, nie przyjmowała należytych pieniędzy za deponowanie odpadów na tym składowisku. Co za tym idzie, te pieniądze w ramach marży dla spółki nie pozostawały w gminie, a gmina ich też nie odzyskiwała z powrotem od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w postaci tej transzy, która należała się nam z tego punktu widzenia, że działała tutaj jakaś działalność związana z przetwarzaniem odpadów. Ja szacuję te straty dla gminy na kwotę ponad 500 000 000 złotych, ponad 500 milionów złotych, gdyby składowisko było w legalny sposób eksploatowane, trafiłoby w ciągu ostatniej kadencji do naszego miasta. My ani w gminie, jako mieszkańcy, ani ja jako burmistrz, ani spółka komunalna tych pieniędzy nie widziała. To jest realna strata sięgająca ponad 500 milionów złotych naszego wspólnego budżetu. I to jest przedmiotem opracowań Najwyższej Izby Kontroli i to jest też przedmiotem śledztwa toczącego się w tym momencie w Prokuraturze Krajowej, w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy. I to jest realna strata, ale też straciliśmy w związku z tym, że składowisko zostało przepełnione już w roku 2020, zostały przekroczone rzędne graniczne składowania odpadów, a nadal te odpady przywożono. Nikt sobie z tym problemu nie robił. Mój poprzednik wspólnie z poprzednimi prezesami spółki komunalnej parł przez dosyć długi okres czasu o to, żeby jeszcze bardziej rzędne podnieść. Ten plan się im nie powiódł, ale nadal nielegalnie przyjmowano nowe odpady. I teraz mamy 13 hektarów, dwie kwatery, wypełnione po kurek, grubo ponad tą rzędną maksymalną, na którą można było zwozić odpady. Ale my już nic z tym terenem nigdy w życiu nie zrobimy. Bo on został w związku z tym przepełnieniem odpadami nielegalnie tutaj przywiezionymi wyłączony z możliwej eksploatacji dla miasta na przyszłość. I teraz pod koniec poprzedniej kadencji, gdzieś w roku 2023, kiedy funkcjonowanie w gminie Pakoś, ze względu na to, że przywożono już naprawdę ogromne ilości bardzo śmierdzących, przepraszam za to takie kolekwialne słowo, naprawdę odór w mieście był bardzo duży ze względu na te odpady, które tutaj przywożono. Coraz więcej mieszkańców pytało, co się właściwie dzieje na składowisku. My jako radni poprzedniej kadencji też te pytania zadawaliśmy. Odpowiedzi były niesatysfakcjonujące. Udawało się uzyskiwać w końcu końcu informacja od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska po ich kontrolach i okazało się, że na to składowisko są przywożone nielegalnie odpady. Są w ogóle niemierzone, niebadane, nikt ich nie waży, nikt ich nie filmuje. Właściwie każdy element, każdy aspekt funkcjonowania tego składowiska nie działał prawidłowo. I jako radny poprzedniej kadencji postanowiłem wokół tego tematu naprawdę zacząć pytać, bo chodziło o to, że tak, to jest gmina 9 tysięcy mieszkańców. Każdy chciałby tu mieszkać spokojnie, w zdrowej, bezpiecznej atmosferze. Tymczasem coś, co miało przynosić korzyść całej miejscowości i nie tylko, zaczęło być ogromnym problemem. Jeszcze generowało środowiskowe problemy i nie wiedzieliśmy jako mieszkańcy, czy one się nie będą odbijać w negatywny sposób na naszym zdrowiu. Trzeba było zawalczyć i o miasto, i o zdrowie mieszkańców, i o bezpieczeństwo i spokój naszych dzieci i wnuków, no bo mieliśmy się zgodzić na to, żeby praktycznie miasto poszło, doszło do jakiejś klęski, do jakiejś kryzysowej sytuacji. Dlatego też to, że mieszkańcy się obudzili i tak intensywnie, że tak powiem, włączyli się w moją kampanię w ostatnich 2 latach funkcjonowania tego samorządu, przychodzili na protesty pod imieniem i nazwiskiem i do mediów, i w telewizji pokazywali twarz, nie bali się walczyć o to miasto. Było dla mnie takim potężnym paliwem, że naprawdę jeszcze nie wszystko stracone i należy walczyć. Z dzisiejszej perspektywy wiemy, że na składowisko przywieziono bardzo duże ilości nielegalnych odpadów i one miały wpływ na wody gruntowe wokół składowiska. Każde składowisko, takie, które działa, ale takie, które jest zamknięte również, co kwartał musi badać swój wpływ, swoje oddziaływanie na wody gruntowe wokół. My wokół tego składowiska mamy tak zwane 4 tak zwane piezometry, czyli są takie studzienki pomiarowe, rury wpuszczone w ziemię, z których pobieramy próbkę wód gruntowych do badań. Badamy w tych próbach metale ciężkie, OWO, czyli tak zwany ogólny węgiel organiczny, WWA, czyli wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, i kilka jeszcze innych wskaźników, takich jak na przykład zasolenie tych wód.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Minęły już 2 lata od objęcia urzędu przez burmistrza Pakości Michała Siembaba. W rozmowie pytamy o najważniejsze inwestycje, zmiany w gminie oraz o to, z jakimi wyzwaniami samorząd mierzy się dziś na co dzień. Co udało się już zrobić i jakie są plany na kolejne lata? Posłuchajcie naszej rozmowy tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: Badamy w tych próbach metale ciężkie, OWO, czyli tak zwany ogólny węgiel organiczny, WWA, czyli wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, i kilka jeszcze innych wskaźników, takich jak na przykład zasolenie tych wód. Zdjęto w ramach działań prokuratury i Centralnego Biura Śledczego Policji kilkanaście osób zamieszanych w proceder tak zwanej mafii śmieciowej. Składowisko zostało zamknięte. Nie możemy z niego korzystać jako gmina czy jako mieszkańcy, nie możemy tam deponować odpadów. To się wszystko stało zaraz na początku, świeżo po wyborach i w toku pierwszych tygodni mojego urzędowania, czyli od maja 2024. Zamknięcie składowiska, niedowożenie tam nowych odpadów miało istotny wpływ na poprawę jakości środowiska i na terenie składowiska i wokół. Od mniej więcej tego momentu notujemy co kwartał spadek tych krytycznych wskaźników, które było widać jeszcze w badaniach w roku 2022-2023, gdzie w wodach odciekowych pod składowiskiem pojawiały się metale ciężkie, pojawiały się węglowodory aromatyczne. One wskazywały na to, że doszło do jakiegoś skażenia wód gruntowych środowiska tym, co nielegalnie na składowisko przyjmowano. Bo składowisko było składowiskiem, gdzie można było tylko i wyłącznie deponować pewne frakcje odpadów obojętnych, a nie niebezpiecznych. Zamknięcie składowiska, dbałość o to, żeby tam się nic więcej nielegalnie nie dostało, spowodowała, że w tych piezometrach od tego czasu wszystkie te parametry krytyczne zaczęły opadać. Dzisiaj już nie wykazujemy od ponad roku żadnych metali ciężkich, żadnych węglowodorów aromatycznych. To by wskazywało na to, że żadne nowe zanieczyszczenia do środowiska się nie przedostają. Czyli ta membrana, która znajduje się poniżej całej tej masy, jest szczelna. Gdyby nie była szczelna, byśmy to na pewno wychwycili. Cały tamten obszar jest poszyty bardzo gęstą siecią piezometrów, należących nie tylko do nas, ale też do zakładów sodowych Kłemetiki, która w pobliżu ma te tak zwane Białe Morza. I cały ten teren jest bardzo intensywnie monitorowany, bo chlorki, które są pozostałością procesu wytwarzania sody, one w istotny sposób degradują środowisko gruntowe. W związku z tym Janikosoda, przepraszam, Kłemetika prowadzi bardzo intensywne badania właściwie cały czas w tych otworach. I to, co my widzimy na przestrzeni ostatniego ponad roku, to, że nie widać śladu oddziaływania składowiska na wody gruntowe, ani na środowisko działek wokół tego miejsca. Tu badania akurat na działkach sąsiednich zleciłem wspólnie z Prokuraturą Krajową w Łodzi już bardzo wcześnie, bo w czerwcu 2024 roku przebadaliśmy tereny naszych działek inwestycyjnych na zewnątrz. Nigdzie, a pobrano kilkadziesiąt próbek na tamtym obszarze, nie stwierdziliśmy oddziaływania składowiska na zewnątrz. Czyli dla mnie jako burmistrza, dla zarządzającego składowiskiem prezesa spółki komunalnej, to jest taki sygnał, że my jesteśmy w stanie opanować to niebezpieczeństwo, które znajduje się w zdeponowanej masie tych odpadów. Bo inna alternatywa, na którą mam wrażenie nie ma w ogóle przestrzeni w Polsce, jest taka, że powstanie dedykowana dla tej masy odpadów instalacja do ich spalenia, do ich termicznego przekształcenia. Tylko że w praktyce jest tak, że oprócz tych nakładów inwestycyjnych, które trzeba ponieść, żeby taką instalację zbudować, i drugie pytanie, kto ją zrobi i za jakie pieniądze, to każdorazowo każda tona odpadów, która wjeżdża na teren takiej spalarni, też na bramie jest liczona pewna kwota. Ona rynkowo na dzisiaj w naszym województwie wynosi między 3 do 10 tysięcy złotych za każdą tonę przywiezionych odpadów. Suma summarum, zutylizowanie na drodze termicznego, energetycznego wykorzystania tych odpadów, trzeba by było wykorzystać kwotę między 5 a 10 miliardów złotych. Ponadto znaleźć miejsce, gdzie zdeponujemy popioły, które w przypadku spalenia odpadów niebezpiecznych też są odpadami niebezpiecznymi. To daje łącznie z logistyką w długim okresie czasu, bo tu nie mówimy o tym, że taka instalacja powstanie i ona spali całe to składowisko w ciągu 2 czy 3 lat, tylko potrzeba by było kilkunastu, kilkudziesięciu lat pracy. Daje koszty przekraczające 10 miliardów złotych. I pytałem naprawdę wielu instytucji, posłów, parlamentarzystów, rządów w postaci Ministerstwa Klimatu i Środowiska o możliwość wsparcia tego typu zadania. Nie ma tych pieniędzy. Jeżeli koszt utylizacji bałaganu na Giebni to jest koszt budowy drogi ekspresowej od granicy czeskiej po Świnoujście, tej trasy S3, no to odpowiedzmy sobie szczerze, czy chcemy wydatkować środki w takiej liczbie potrzebne na zupełnie inne inwestycje, na sprzątanie grajdołu po mafii? Ja mam też świadomość, że my nigdy w życiu nie odzyskamy pieniędzy od tych grup przestępczych, które doprowadziły do tego bałaganu. Więc musimy być pragmatyczni, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, ze specjalistami w branży związanej z gospodarką odpadową, przygotowaliśmy projekt rekultywacji tego miejsca, który zakłada stworzenie krosza nad całą tą masą zdeponowanych odpadów i rekultywację tego terenu powyżej. W ciągu 30 lat od zamknięcia tego typu składowisk, właściwie wszystkich składowisk, prowadzone są badania zmierzające do badania tej masy i wpływu na wody gruntowe, badania gazów odlotowych, badania osiadania tej masy. Co kwartał wykonuje się całą porcję wielu badań. Chcielibyśmy po zamknięciu, po zrekultywowaniu tego obszaru otoczyć to miejsce monitoringiem, tak żeby mieć pewność, że w perspektywie czasu nic się nie zdarzy. A gdyby się zdarzyło, to też są metody, jak technicznie możliwy sposób i jeszcze też taki, który nie pogrąży budżetu naszego miasta i budżetu państwa, zapobiegać rozprzestrzenianiu się ewentualnych zanieczyszczeń na zewnątrz, bo na szczęście poniżej składowiska znajdują się warstwy nieprzepuszczalnych iłów, które można by było wykorzystać do stworzenia takich zapór, które by uniemożliwiły przedostawanie się tych zanieczyszczeń na zewnątrz. Bo też jako chemik, jako inżynier środowiska mam świadomość, że ta rekultywacja, to zamknięcie tej masy, to nie jest rozwiązanie na zawsze. Ale pozwoliłoby nam kontrolować to, co się tam złego zdarzyło, to, co zostało nielegalnie stypolowane w tym miejscu.
1: Zostawmy tę sprawę do rozstrzygnięcia odpowiednim organom i sądom, a teraz może coś lżejszego kalibru, panie burmistrzu. Jakie wydarzenia kulturalne i sportowe są planowane? Dni Pakości, Enej, dobrze pamiętam?
0: Tak, Enej i Dżem. Ja mam, tak jak powiedziałem wcześniej, ogromne szczęście do współpracowników. Dyrektor naszego Ośrodka Kultury i Turystyki staje na rzęsach, żeby z tego budżetu, który ma, wykrzesać znacznie, znacznie więcej i udaje mu się naprawdę przekonać coraz większe gwiazdy do tego, żeby w Pakości występowały. Jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony z tego, jak wyglądały Dni Pakości w poprzednich latach, chociażby w ostatnim roku, a teraz to już ekstremalnie oczekuję tego, co się zdarzy na początku sierpnia 2026, bo przyjedzie do nas i Enej, i Legenda Jam, także to wiem na pewno, że będą koncerty, które będą się cieszyły ogromnym zainteresowaniem wśród publiczności, ale to nie tylko Dni Pakości, które jeszcze dodam, że też będzie szereg różnego rodzaju innych atrakcji, które przy okazji tych kilku dni będziemy się starali zaproponować mieszkańcom. Stawiamy też na sport. Taka wiadomość właściwie sprzed dwóch dni z tego tygodnia. Podjąłem inicjatywę, która zaskutkuje tym, że w Pakości zostanie rozegrany mecz czwartej kolejki Polskiej Ligi Boksu. To jest inicjatywa, którą środowisko bokserskie, boksu olimpijskiego w Polsce uruchomiło po ponad 20 latach, gdzie rozgrywek ligowych nie było w Polsce organizowanych. Liga Boksu wróciła. Mamy 8 zespołów, profesjonalnych zespołów działających na terenie całej Polski. Co dwa tygodnie odbywa się mecz. 9 konkretnych spotkań pomiędzy zawodnikami wagi od 50 kg wstyż. I bardzo mi się ta inicjatywa spodobała, bo to jest promowanie szlachetnej sztuki sportowej, a nie tych, powiedzmy, takich
1: freak fightów
0: na przykład, gdzie naprawdę ktoś próbuje zdobyć poszanowanie społeczeństwa i widzów swoją kwitnącą głupotą, a nie czymś konkretnym, nie ciężką pracą. I na przykład akurat jak miałem czynny udział w takich właśnie meczach, czynny udział w meczach, jako widz w poprzednich rozgrywkach, bardzo mi się to spodobało, gdy okazało się, że jest inicjatywa, żeby tą ligę promować też na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zespół Pomorzanina Boxing Team Toruń promować poza Toruniem, to mówię, jest miejsce, jest hala, spróbujmy zrobić to w Pakości. Takiego wydarzenia jeszcze nie było i myślę sobie, że z tego punktu widzenia, że mieszkańcy takiego mniejszego miasta są złaknieni różnego rodzaju takich atrakcji, które wychodzą ponad taką, powiedzmy, przeciętność, to na pewno cieszyłoby się to wydarzenie dużym zainteresowaniem. No i udało się spełnić te moje plany i marzenia. Wspólnie z Polską Ligą Boksu i Pomorzeniem Boxing Team przyjedzie do nas drużyna nie byle jaka, królewscy z Krakowa, to jest Beniaminek w tej lidze. Także z tego punktu widzenia Pakość będzie takim jasnym punktem na mapie też nowej dyscypliny czy nowej ligi w Polsce, Polskiej Ligi Boksu Olimpijskiego. Ten rok to jest też szczególny rok w kontekście naszej Notecianki Pakość, 75. rocznica powstania klubu piłkarskiego Notecianka Pakość. Też szykujemy kilka atrakcji wspólnie z klubem, ale w ramach pewnego rodzaju prezentu dla społeczności Notecianki Pakość zmodernizujemy w tym roku szatnie klubu sportowego w ramach programu ministerialnego Szatnia na Medal. I też mogę mieszkańcom Pakości zapowiedzieć coś, czego jeszcze kilka tygodni temu nie planowaliśmy, ale była inicjatywa wśród mieszkańców, żeby spróbować odbudować jeszcze jedno boisko trawiaste na terenie gminy, tak żeby mieć możliwość trenowania trenowania piłki nożnej, nie tylko na sztucznej nawierzchni, ale też na trawiastej, poza boiskiem głównym do Tycianki Pakość. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tego typu zadania i chcielibyśmy, jeżeli tylko zostanie pozytywnie zweryfikowany, zmodernizować boisko trawiaste w niedalekiej Wielowsi, to jest raptem 2 km od centrum miasta. Wszystkie drużyny sportowe, piłki nożnej działające na terenie miasta, ale też osoby fizyczne będą miały dodatkowe duże boisko zmodernizowane, trawiaste, co byłoby takim dodatkowym jakby aspektem świętowania tego 75-lecia Tycianki. Mam jeszcze LZS w Kościelcu, który też mógłby wykorzystać tą dodatkową infrastrukturę. Bardzo mnie to cieszy. Także stoimy sportem. Marzy się rozszerzenie tej oferty nie tylko o piłkę nożną, ale też o lekką atletykę, o powrót do pięknych tradycji koszykówki i siatkówki w Pakości. To jest wszystko w planach tej administracji. Mamy naprawdę głowę pełną pomysłów, tylko żeby jeszcze pieniędzy na wkład własny starczyło.
1: Panie burmistrzu, tytułem końca, co chciał pan przekazać mieszkańcom gminy, którzy nas oglądają albo słuchają?
0: Ojeju. Szanowni Państwo, mieszkamy w pięknej miejscowości, z piękną historią, pięknie położonej, z piękną naturą. Cieszmy się z tego, radujmy się, budujmy ją razem. Zapraszam wszystkich na pokład wspólnej pracy dla naszej miejscowości. Niech to miejsce będzie cudownym, wspaniałym miejscem, z którego każdy z nas będzie dumny. Budujmy miejscowość, budujmy naszą gminę dla siebie samych, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Niech ta współpraca, nasza wspólnota samorządowa kwitnie. Dziękuję za to, że chcecie wspierać dobre inwestycje i za całą waszą życzliwość. Zapraszam wszystkich na pokład pracy dla naszej gminy.
1: I tym optymistycznym akcentem zakończymy nasz wywiad, a moim rozmówcą był burmistrz Pakości, pan Michał Siembab. Dziękuję, panie burmistrzu.
0: Bardzo dziękuję.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. W Teatrze Miejskim odbyła się konferencja prasowa dotycząca planów budowy nowej instytucji kultury InnoLab. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki konkursu architektonicznego i przedstawiono założenia całej inwestycji. Jak będzie wyglądać finalny projekt?
4: Szanowni Państwo, jako kierownik Inowrocławskiego Ośrodka InnoLab od niedawna Akademii Innowacji witam wszystkich serdecznie, a już szczególnie serdecznie witam gości, którzy przybyli na to niezwykłe wydarzenie, bo wydarzenie jest zaiste niezwykłe. Ogłaszamy wyniki konkursu architektonicznego na budowę nowoczesnego, niezwykle nowoczesnego i wielofunkcyjnego obiektu, jaki w Inowrocławiu niebawem powstanie. Cieszę się, że jest z nami pan marszałek, pan Piotr Całbecki, podkreślając, że to ze środków województwa będą finansowane te inwestycje, ta inwestycja i ze środków unijnych, tak przewidujemy. Witam serdecznie pana europosła Krzysztofa Brejzę, witam serdecznie pana senatora Ryszarda Brejzę, szczególnie serdecznie witam przewodniczącą sejmiku, panią Elżbietę Pinieską, jest z nami pani dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji, pani Małgorzata Rudziewicz-Sadowska, jest z nami z boku stoi pani Monika Ruszyńska, sekretarz sądu konkursowego i operator tego konkursu, są sędziowie również stoją z boku, którzy mogą być dziś obecni na tym wydarzeniu, bo niestety nie wszystkim to pasowało, jest pan Jarosław Wierski, pan Przemysław Gawęda.
5: No to tak.
4: Jest pan, przepraszam, tak, bo właśnie z tego względu, że tak nieszczęśliwie stanąłem, jest z nami pan prezydent Arkadiusz Pajot i pan zastępca prezydenta Szymon Łebski. Witam radnych miejskich, radnych powiatowych, witam serdecznie wszystkie media, które przybyły na to wydarzenie. No i zaczynamy ogłoszenie wyników, ale po kolei. Sam konkurs jest zwieńczeniem pierwszego etapu, tak to trzeba powiedzieć, jest zwieńczeniem pierwszego etapu i InnoLab, do niedawna nazywany Energią Inowrocławia, wychodzi z cienia. Pierwsze poważne wydarzenie, o którym chcemy Państwu dzisiaj powiedzieć. A jako pierwszego poproszę, by o tym projekcie powiedział i nie tylko o tym projekcie więcej, pana marszałka Piotra Całbeckiego.
6: Dziękuję bardzo.
7: Czy po nas, panie marszałku, poprosimy.
6: Jeśli ja mógłbym poprosić członków sądu konkursowego, wszystkich tutaj do nas, bo jeśli będziemy ogłaszać, no to dobrze byłoby, aby ci, którzy dokonali tego wyboru, również wzięli odpowiedzialność za ten efekt, za ten cały efekt konkursu, niezwykle ważnego. Nieczęsto ogłasza się konkursy architektoniczne. Wiem, że SARP chciałby, aby każda inwestycja była w tym trybie realizowana w Polsce, ale są takie sytuacje, kiedy nie można nie skorzystać właśnie z tej formuły, ponieważ dzisiaj mamy do czynienia z wyjątkowym projektem budowlanym, projektem architektonicznym, ponieważ tworzymy rzecz, której nie ma. Nawet trudno sobie wyobrazić, jak mógłby wyglądać ten budynek, ten obiekt. Wiem, jakie ma pełnić funkcje, ale w przestrzeni architektonicznej, urbanistycznej regionu Polski no trudno znaleźć odpowiedni. Dlatego prosimy ludzi, którzy znają nie tylko architekturę polską, ale światową, po to, żeby nam pomogli określić kryteria, warunki konkursu, no i rozesłać po świecie pytanie do architektów, jak oni wyobrażaliby sobie to miejsce. No i stąd konkurs architektoniczny. Realizujemy inwestycję wyjątkową, już to powiedziałem, ponieważ takich nie ma zbyt wiele w Polsce, w regionie, tym bardziej. I budujemy od podstaw. To nie jest pierwszy projekt dotyczący rozwoju naszej inicjatywy województwa, mianowicie tworzenia sieci instytucji, które określamy kujawsko-pomorskimi centrami innowacyjnej edukacji. Mówimy więc o projektach, które mają wspierać edukację, szkolnictwo, podwyższać jakość i wiedzę przede wszystkim wśród młodych, nie tylko, ale przede wszystkim młodych mieszkańców naszego regionu. Na różne tematy szczególnie interesują nas te z obszaru nauk przyrodniczych ścisłych. Za to pierwszy projekt, który już jest w realizacji, chyba niedługo będziemy powoli zmierzać w przyszłym roku do końca tego projektu, tej inwestycji, to obiekty w Grudziądzu, tam nazywamy go Młynami Energii. No, nie będziemy o nim dzisiaj mówić, tylko dodam, że realizujemy tę inwestycję na obiekcie, który istnieje. Łatwiej jest więc wejść do obiektu. Zresztą trudno sobie wyobrazić inną funkcję i nazwę, bo budujemy tę młynę energii na miejscu, czy w miejscu, w obiekcie, który do niedawna służył jako młyn. Więc mówimy o energii wodnej, mówimy o energii odnawialnej i tak dalej, więc. Ale mamy budynek, w oparciu o który ten projekt realizujemy, rozbudowujemy go, przerabiamy oczywiście, ale on istnieje, zresztą jest pod nadzorem konserwatorskim. No a tu i dziękuję panu prezydentowi, radnym, wszystkim mieszkańcom Inowrocławia za piękny prezent, bo dostaliśmy przy ulicy Gdańskiej, przepraszam.
7: Ale nomen omen, jeżeli
6: chodzi o nas. No dobra, Unia Europejska, Solidarność już.
8: Unii Europejskiej.
6: I Gdańsk, także to. No więc jesteśmy przy Unii Europejskiej, przepraszam. No i otrzymaliśmy piękny kawałek ziemi, no i w bardzo pięknym miejscu. No i teraz jak go zagospodarować? Tutaj rzeczywiście trzeba było sięgnąć po fachowców, ekspertów. Cieszę się, że do tej pory, że jesteśmy już na finiszu. Trwało to trochę czasu, ale dzięki temu my też organizowaliśmy struktury naszego projektu, ponieważ tutaj pan kierownik, pani dyrektor, no ale już pan kierownik odpowiada bezpośrednio za tę część inowrocławską. Oddział inowrocławski, czyli projekt, który ma tak naprawdę pokazać bogactwo Pujaw. To, co jest pod ziemią, to, co wyrasta z ziemi i to laboratorium, które tutaj stworzymy, jest laboratorium dedykowane endogeniczności tej części naszego pięknego województwa. No bo gdzie jak nie właśnie w Wrocławiu mówić o geologii, o zasobach geologicznych i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co z ziemi potem przetwarzamy, jeszcze inne rzeczy, inne w procesach chemicznych, przemysłowych i tak dalej, i tak dalej. Chcemy pokazać, jak to się dzieje, skąd to się bierze, jak to na przestrzeni też historii się kształtowało w tym miejscu. Myślę, że to będzie miejsce, które będą odwiedzać, edukować się tutaj nie tylko młodzi, nie tylko dorośli z naszego regionu, z całej Polski, ba, uważam, z całego świata. I poza tym efektem poprawienia wiedzy, umiejętności naszych młodych ludzi, jeszcze zostajemy na pewno, uzyskamy efekt, który będzie efektem zwiększonego ruchu turystycznego. Inowrocław jest miastem uzdrowiskowym, więc i kuracjusze tu przyjadą chętniej, żeby odwiedzić i nie tylko się podleczyć, ale również odwiedzić to centrum, to miejsce. Więc no, sądzę, że jest to projekt cywilizacyjny. Jest to inwestycja rozwojowa, nie tylko kosztotwórcza, kosztowa, która kosztuje, ale da w tym drugim efekcie już zwroty, no bardzo poważne, bo to i do budżetu gminy, i powiatu, i budżetu województwa. Myślę, że za tą inwestycją będą podążać kolejne, być może powstaną jakieś nowe inwestycje w obszarze sanatoryjnym, a może biznesowym, kto wie. Na pewno jest to projekt ważny, a Inowrocław jest wart takiego właśnie, takiej inwestycji. Wszystkim członkom sądu dziękuję za cierpliwą, wytrwałą, merytoryczną pracę. Umieramy z ciekawości, co tam wymyśliliście i co ustanowiliście. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję panie marszałku. Przewidujemy, że projekt, w realizacji projektu, w związku z tym o wypowiedź poproszę pana europosła Krzysztofa Brejzę, ale zanim panu europosłowi oddam głos, naprawię własny błąd. Własne błędy łatwiej naprawiać niż cudze. Nie powitam pracowni architektonicznych, które przyjechały ze świata, z całej Polski, a oni są dzisiaj głównymi bohaterami. Witam państwa bardzo serdecznie. Nie znam państwa, ale gdzieś domyślam się, że to są te osoby, które...
8: Na żywco, ale szanowni państwo, no cieszę się. Wspaniały Inowrocław, który przez lata potrafił bardzo mądrze pozyskiwać środki z Unii Europejskiej, pieniądze z Unii Europejskiej. I zobaczcie, jak przez 20 lat tych inwestycji miasto się zmieniło. Cała infrastruktura, można powiedzieć, tego nie widać, bo pan marszałek, któremu bardzo dziękujemy, za to, że przez lata wspierał nas wszystkich w tych trudnych też momentach. Przecież wspólnie wywalczyliśmy obwodnicę Inowrocławia ze środków unijnych. Dzięki pani przewodniczącej też dużo rzeczy do Inowrocławia napłynęło dzięki Unii Europejskiej. I pamiętajmy, że Europejska to nie są tylko pieniądze na inwestycje infrastrukturalne. One są bardzo ważne. Rozmawialiśmy przed chwilą i o 15, o 25. Walczymy o to. Ale Unia Europejska to są wartości. Wartości, a wartości są w sercach ludzi. A kto ma lepsze serca niż Inowrocławianie, Kujawiacy? Dlatego to Centrum Innowacji jest bardzo potrzebne i cieszę się, że Inowrocławianie będą mogli ten piękny, nowy obiekt podziwiać. Tak jak korzystają. Kiedy człowiek jest w Belgii, w Brukseli, w Holandii, widzę tamtejszą komunikację miejską, wracam do Inowrocławia i widzę zakupione z pieniędzy unijnych najnowocześniejsze autobusy, których Europa Zachodnia i wiele innych miast też może nam pozazdrościć. Widzę wyremontowane, przecież też z pieniędzy unijnych, przez lata Śródmieście. Tego nie widać, pan marszałek mówił dużo o tym, co jest w ziemi. Wiemy, że tu ziemia solą, można powiedzieć, stoi. Cały przemysł wyrósł też na soli. Natomiast dużo inwestycji zostało przeprowadzonych z Unii Europejskiej, jeśli chodzi oczywiście o trakty, drogi, instalacje wodno-kanalizacyjne. Tego czasami nie widać z zewnątrz, ale zobaczmy wyremontowaną komendę, dworzec i takie rzeczy, które też udało nam się przy Pana wsparciu, Panie Marszałku. Nie będę odwoływać się do Pana senatora. Zrobić jak... Aleja Solidarności, przebicie. Ile to było, słuchajcie, wysiłku, żeby wykonać te przebicie pomiędzy rondem turbinowym a osiedlem Rąbin, które zmieniło w zasadzie układ komunikacyjny Inowrocławia. Nie przedłużając, nie chcę przedłużać, dzięki Unii Europejskiej, dzięki tym pieniądzom, które tu płynęły, płyną i będą płynąć, Inowrocław musi być konkurencyjny i zrobimy wszystko, żeby konkurencyjność gospodarczą Inowrocławia wzmocnić i cieszę się, że ten piękny kolejny obiekt, który dzięki panu marszałkowi Inowrocławiu powstanie, dzięki wierze w wartości, czyli temu, że Inowrocławianie zawsze stali po stronie Unii Europejskiej, jestem pewien, że ten obiekt będzie kolejną perłą, z której wszyscy będziemy dumni. Wszystkiego co dobre.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do konferencji prasowej na temat projektu InnoLab w Inowrocławiu. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki konkursu architektonicznego i przedstawiono założenia całej inwestycji. Jak będzie wyglądać finalny projekt?
4: Szanowni Państwo, małe zdanie przypomnienia. Inicjatywa, czy projekt, czy pomysł projektu pojawił się parę lat temu w momencie podpisywania listu intencyjnego dotyczącego realizacji tej inwestycji. Ten list intencyjny podpisywał oczywiście pan marszałek, ale podpisywał stojący obok mnie senator Rzeczypospolitej, a wówczas prezydent miasta, pan Ryszard Brejza, którego też proszę o krótką wypowiedź.
9: Dziękuję bardzo. W towarzystwie zastępcy prezydenta Wojciecha Pijewskiego, a dziś kierownika tego projektu, nie ma nic cudownego niż wykonywanie tego, co się zaplanowało, prawda? I tego życzę prezydentowi, zastępcy, władzom Inowrocławia również. Moi kochani, tak naprawdę to ten projekt ma już, uwaga, czy ktoś wie ile lat? Nie ma. To powiem. 11 lat. W 2014 roku miałem przyjemność spotkać się z panem marszałkiem i powiedzieć, że pozazdrościliśmy my w Inowrocławiu, że poszukujemy takiego wyróżnika pewnego dla Inowrocławia, oprócz solanek i tężni oczywiście, czegoś, co ma już Toruń i Bydgoszcz miała mieć, a mianowicie mini Kopernika, miejsca, które sięgnie do wspaniałej przeszłości Inowrocławia, będzie uczyło historii, będzie przypominało o tym bogactwie, które miasto posiadało i posiada, a z drugiej strony będzie prezentowało to w sposób interaktywny, nowoczesny. Marzyła nam się taka komora przenosząca w przeszłość, już nie podam, która liczba, bo każdy rok przynosi bardziej nowoczesne rozwiązania oparte o komputery, o oprogramowania nowoczesne, z zapachami, z dźwiękiem, z przeniesieniem się pod ziemię. Sól, bursztyn, bo historia tych ziem opiera się, tej ziemi, ziemi kujawskiej i Inowrocławia, opiera się na bogactwie tych dwóch, bursztynu, soli. Zmieniała się planowana lokalizacja, kadencje się zmieniały, lata biegły, były różne propozycje, a dzisiaj mamy już prawie że finał, moi kochani. To jest wielki dzień zapewniam szczęścia dla Inowrocławian, w tym również dla mojej skromnej osoby. Cieszę się bardzo, że realizuje to Wojciech Pijewski, że pan marszałek, pani przewodnicząca, państwo, pani dyrektor, znaleźliście takie rozwiązania, które pozwalają na zmaterializowanie tego pomysłu, tego zamysłu, bo zapewniam, że przy takim wsparciu I w oparciu o tak przygotowane projekty, ten, który wy wybraliście, za chwilę się dowiemy, który, spowoduje, że Inowrocławiowi przybędzie ośrodek, który stanie się magnesem turystycznym rozpoznawalności miasta Inowrocławia, atrakcyjności jego, nie tylko ważnym i istotnym dla historii miasta wspaniałej, ale dla przyszłości, bo to, co robimy dzisiaj i to, co budujemy dzisiaj w Inowrocławiu i w kolejnych latach, to ma służyć przyszłości, przede wszystkim młodym Inowrocławianom, gościom naszego miasta, rozwojowi miasta. Dziękuję serdecznie i gratuluję jeszcze raz, panie marszałku.
4: Dziękuję. Ułatwienie działki przy Unii Europejskiej o powierzchni ponad 2 hektary. Jest z nami pan komisarz Młody Inowrocławia, którego również proszę o wypowiedź dotyczącą naszej inwestycji.
10: Tak, szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałbym podziękować panu marszałkowi i panu senatorowi, który już wspomniał, że tak naprawdę rozpoczął ten cały proces, i wszystkim zaangażowanym osobom, które przez te kilkanaście w zasadzie lat procedowały całą to przedsięwzięcie. Jesteśmy na finale, panie senatorze, tak jak pan wspomniał. Będziemy za chwilę wiedzieć, który projekt wygrał i co będziemy mieli nowego tak naprawdę w Inowrocławiu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panu marszałkowi za świetną współpracę w ramach tego, co ja tutaj musiałem bezpośrednio dokonać. Natomiast tak jak już wcześniej zostało to powiedziane, to jest proces wieloletni. Ja się bardzo cieszę, że w przestrzeni Inowrocławia pojawi się nowy obiekt o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym, trzeba również też powiedzieć, bo podejrzewam, że taką działalność również ten obiekt będzie prowadził. W miejscu, gdzie wspólnie też wybraliśmy, bo tak jak też pan senator zauważył, te lokalizacje się zmieniały z różnych powodów, natomiast też dziękuję panu Wojciechowi Pieniewskiemu za kilka spotkań, które były bardzo, bardzo potrzebne, ale też owocne, i bez żadnego zawahania tutaj doszliśmy do wniosku, że trzeba szukać innego miejsca, żeby faktycznie ten obiekt w Inowrocławiu powstał, i tak się stanie. Powstanie w miejscu, gdzie tak naprawdę Inowrocław nam się dalej rozwija, więc jest to podwójnie ważne dla mnie. I myślę, że u zbiegu ulic Unii Europejskiej i ulicy Szymborskiej będzie to właśnie obiekt, który będzie przyciągał przede wszystkim mieszkańców, ale też i gości naszego miasta, nie tylko z Polski, tak jak pan marszałek zauważył, ale też i z zagranicy, i stanie się naszą taką nowoczesną wizytówką, mimo wszystko nawiązującą do historii, czyli patrząc nawet na tutaj te projekty architektoniczne, nawiązującą do kopalni soli, ale też i do uzdrowiska. My tutaj z prezydentem Łebskim mamy jeden swój upatrzony już projekt. Zobaczymy, czy się sprawdzą nasze też przewidywania. Natomiast cała masa tych projektów, o których pan Wojciech Pieniewski już tutaj mówił, 21 projektów, prawda? To też pokazuje, że jest bardzo duże zainteresowanie i tych pomysłów faktycznie było bardzo dużo. Natomiast wygra jeden i mam nadzieję, że szybko w Inowrocławiu ta przestrzeń powstanie. Także serdecznie jeszcze raz wszystkim dziękuję za zaangażowanie.
4: Dopowiem, bo to jest niezwykle istotne, że sąd konkursowy tworzyło 9 osób, ale z tych 9 aż 5 to byli architekci. W związku z tym bezsprzecznie grono dobrych specjalistów w zakresie urbanistyki i architektury z jednej strony, plus te osoby, które reprezentowały samorząd z drugiej strony, mogły się nad tymi projektami pochylić. Ale więcej na temat konkursu to już powie pani dyrektor Małgorzata Rodziewicz-Sadowska. Bardzo proszę.
11: Szanowni państwo, Centrum InnoLab jest jednym z 3 oddziałów Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji, które tworzymy na mapie województwa. Tak jak pan marszałek powiedział, Młyn Energii buduje się w Grudziądzu, InnoLab rozpoczyna swoją przygodę w Inowrocławiu, a Stodulna Lab we Włocławku. Szanowni państwo, inicjatywa tworzenia takich centrów innowacyjnej edukacji na mapie województwa programowo będzie tworzyła tak zwaną konstelację. Będziemy mogli odwiedzać te obiekty po to, żeby uczyć się, żeby doświadczać, żeby się spotykać i żeby tą innowacyjną edukację przyswajać w taki sposób bardzo nowoczesny i angażujący. Dziś rozstrzygamy konkurs architektoniczny na wyłonienie zwycięskiego projektu, na koncepcję, architektoniczną i na wystawę stałą właśnie dla tego projektu. Tak jak pan Wojciech wspomniał, w terminie do 10 kwietnia wpłynęło aż 21 prac konkursowych. To też mówi o tym, że ten projekt cieszył się dużym zainteresowaniem pracowni architektonicznych w Polsce. Wszyscy stwierdziliśmy, że był bardzo wysoki poziom. Zleciliśmy przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego firmie A2P2 z Gdańska, pani Monika Arczyńska, która tutaj jest z nami. A całość, tak jak pan Wojtek mówił, nad całością czuwał 9-osobowy skład sądu konkursowego. Chcę też powiedzieć, że cały projekt infrastrukturalny będzie prowadzony przez wyspecjalizowaną marszałkowską instytucję kultury, czyli Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne. Dziś zwycięska koncepcja wskaże nam pracownię architektoniczną, z którą nawiążemy współpracy na zasadzie zlecenia zamówienia z wolnej ręki i od podpisania umowy z pracownią będziemy mieli najprawdopodobniej 15 miesięcy na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego przedsięwzięcia. Tu już możemy chyba przejść do ogłoszenia
4: wyników. Możemy przejść do ogłoszenia wyników. O ogłoszenie wyników poproszę architektów, czyli poproszę panią doktor Monikę Arczyńską i pana Przemysława Gawędę, architekta, oboje architekci.
12: Bardzo proszę. Pana prezesa,
4: pana prezesa Jarosława Bielskiego, który będzie inwestorem zastępczym. Natomiast same nagrody, gdy państwo już scharakteryzują ten konkurs i parę słów na ten temat nam powiedzą, o wręczenie nagród poproszę pana marszałka Piotra Całbeckiego i panią przewodniczącą Elżbietę Pińską. Ale najpierw głos oddaję pani doktor Monice Arczyńskiej.
13: Dziękuję bardzo. Ja też przy okazji skorzystam z tego, że mam mikrofon i nawet kilka i chciałam podziękować zamawiającemu za naprawdę wspaniałą współpracę. To się rzadko zdarza, od razu mogę powiedzieć, żeby po prostu cała ta współpraca układała się tak sprawnie, z tak dużym zaufaniem i przede wszystkim z tą świadomością, że konkurs musi wyjść, bo konkurs jest gwarancją jakości, bo wybiera się spośród już przygotowanych koncepcji konkursowych, więc nie ma tej sytuacji kupowania kota w worku, jak w przypadku chociażby procedur przetargowych, tylko naprawdę można przejrzeć wszystkie za i przeciw. I tutaj sąd konkursowy przed przewodnictwem uznanej polskiej architektki Marleny Wolnik miał naprawdę trudny orzech do zgryzienia, bo poziom był szalenie wysoki. Naprawdę nie przesadzam. Widzieliśmy różne prace, różne konkursy i tutaj spośród tych 21 prac wybór tych najlepszych 5, czyli 3 nagrodzone i 2 wyróżnione, mamy tutaj wszystkie wyeksponowane. To naprawdę nie było łatwe zadanie i oznaczało długie godziny dyskusji nad wszystkimi koncepcjami. Dlatego zaczniemy, oczywiście, żeby trochę zbudować napięcie, od wyróżnień. Ja przeczytam najpierw krótką opinię, którą sformułował sąd, żeby wiedzieli państwo, na co zwracać uwagę, już oglądając później pracę, a następnie odczytamy autorów, pracownie, które złożyły poszczególne koncepcje. Jedno z wyróżnień otrzymała praca oznaczona numerem 021. Możemy od razu zobaczyć, która to jest.
4: Na końcu.
13: W której doceniono ciekawe ukształtowanie terenu całego założenia oraz umiejętne wkomponowanie w jego strukturę rozczłonkowanej bryły obiektu. Pozytywnie oceniono wykreowanie interesującego dialogu przestrzennego między przeprowadzoną przez dachy zielenią a bryłami budynku. Na uznanie zasługuje także wytworzenie kameralnych przestrzeni społecznych. I praca numer 21, to są numery nadane przez sekretariat konkursu, jest to praca biura MWM Architekci z Rzeszowa w składzie zespołu autorskiego Jakub Lazarowicz, Bartosz Cyzio, Katarzyna Grabiec, Jarosław Matwiejew, Paulina Ziemblińska, wspólnicy członkowie zarządu firmy Maciej Łobos, Marcin Smoczeński, Adela Koszyta-Szylar i Katarzyna Szychowicz. Czy są przedstawiciele, w której doceniono rozmach i odwagę przyjętych rozwiązań. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wykreowanie skrajnie różnych, przeciwstawnych charakterem przestrzeni łąki i kopalni. Pozytywnie oceniono bogactwo nastrojów i nawiązań oraz efekt zaskoczenia towarzyszący eksploracji obiektu i wystawy. Doceniono spójne urbanistycznie zagospodarowanie terenu, zauważono również próbę konsekwentnego połączenia funkcji szkoły w oparty na spójnym zamyśle układ. Jednocześnie rozwiązanie to budzi wątpliwości pod kątem możliwości realizacji ściśle według zaproponowanego rygorystycznego założenia. A autorami tej wyróżnionej koncepcji jest pracownia Owo Grąbczewscy, architekci Oskar Grąbczewscy z Katowic, czyli Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Kamil Kajdas, Michał Kolonko, Maria Grąbczewska i Anna Grąbczewska. Trzecią nagrodę otrzymała praca numer 14. Na uznanie zasługuje wykreowanie niezwykłej przestrzeni patia, atrium, które tworzy strefę wyciszenia i optycznie zmniejsza ciężar ubiorowy budynku. Doceniono czytelny układ funkcjonalny, a także rozwiązanie relacji dwukondygnacyjnego holu z przestrzenią wystawienniczą, wielofunkcyjną salą. Kolumnowy układ elewacji parteru nadaje obiektowi dostojny charakter, a jednorodna, ażurowa okładzina wyższych poziomów poprzez subtelne efekty wizualne odbijającego się w niej światła.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: Tomka z Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
1: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. Masz Alexa.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Po reklamie. Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

0: magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W Teatrze Miejskim odbyła się konferencja prasowa dotycząca planów budowy nowej instytucji kultury InnoLab. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki konkursu architektonicznego i przedstawiono założenia całej inwestycji. Jak będzie wyglądać finalny projekt?
2: Bo to, co robimy dzisiaj i to, co budujemy dzisiaj w Inowrocławiu i w kolejnych latach, to ma służyć przyszłości, przede wszystkim młodym Inowrocławianom, gościom naszego miasta, rozwojowi miasta. Dziękuję serdecznie i gratuluję jeszcze raz, panie marszałku.
3: Dziękuję. Ułatwienie działki przy Unii Europejskiej o powierzchni ponad 2 hektarów.
4: Tak. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałbym podziękować panu marszałkowi i panu senatorowi, który już wspomniał, że tak naprawdę rozpoczął ten cały proces, i wszystkim zaangażowanym osobom, które przez te kilkanaście w zasadzie lat procedowały całą tą to przedsięwzięcie. Jesteśmy na finale, panie senatorze, tak jak pan wspomniał. Będziemy za chwilę wiedzieć, który projekt wygrał i co będziemy mieli nowego tak naprawdę w Inowrocławiu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panu marszałkowi za świetną współpracę w ramach tego, co ja tutaj musiałem, czego ja musiałem bezpośrednio dokonać. Natomiast tak jak już wcześniej zostało to powiedziane, to jest proces wieloletni. Ja się bardzo cieszę, że w przestrzeni Inowrocławia pojawi się nowy obiekt o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym, trzeba również też powiedzieć, bo podejrzewam, że taką działalność również ten obiekt będzie prowadził. W miejscu, gdzie wspólnie też wybraliśmy, bo tak jak też pan senator zauważył, te lokalizacje się zmieniały z różnych powodów, natomiast też dziękuję panu Wojciechowi Pińskiemu za kilka spotkań, które były bardzo, bardzo potrzebne, ale też owocne i bez żadnego zawahania tutaj doszliśmy do wniosku, że trzeba szukać innego miejsca, żeby faktycznie ten obiekt w Inowrocławiu powstał, i tak się stanie. Powstanie w miejscu, gdzie tak naprawdę Inowrocław nam się dalej rozwija, więc jest to podwójnie ważne dla mnie. I myślę, że u zbiegu ulic Unii Europejskiej i ulicy Szymborskiej,

0: do uzdrowiska. My tutaj z prezydentem Łebskim mamy jeden swój upatrzony już projekt. Zobaczymy, czy się sprawdzą nasze też przewidywania. Natomiast no, cała masa tych projektów, o których pan Wojciech Kiński już tutaj mówił, 21 projektów, prawda? To też pokazuje, że jest bardzo duże zainteresowanie i tych pomysłów faktycznie było bardzo dużo. Natomiast no, wygra jeden i mam nadzieję, że szybko w Inowrocławiu ta przestrzeń powstanie. Także serdecznie jeszcze raz wszystkim dziękuję za zaangażowanie.
1: Dopowiem, bo to jest niezwykle istotne, że sąd konkursowy tworzyło 9 osób, ale z tych 9 aż 5 to byli architekci. W związku z tym bezsprzecznie grono dobrych specjalistów w zakresie urbanistyki i architektury z jednej strony, plus te osoby, które reprezentowały samorząd z drugiej strony, mogły się nad tymi projektami pochylić. Ale więcej na temat konkursu to już powie pani dyrektor Małgorzata Rodziewicz-Sadowska. Bardzo proszę.
2: Szanowni Państwo, Centrum InnoLab jest jednym z trzech oddziałów Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji, które tworzymy na mapie województwa. Tak jak pan marszałek powiedział, Młyn Energii buduje się w Grudziądzu, InnoLab rozpoczyna swoją przygodę w Inowrocławiu, a Stodulna Lab we Włocławku. Szanowni Państwo, inicjatywa tworzenia takich centrum innowacyjnej edukacji na mapie województwa programowo będzie tworzyła tak zwaną konstelację. Będziemy mogli odwiedzać te obiekty po to, żeby uczyć się, żeby doświadczać, żeby się spotykać i żeby tą innowacyjną edukację przyswajać w taki sposób bardzo nowoczesny i angażujący. Dziś rozstrzygamy konkurs architektoniczny na wyłonienie zwycięskiego projektu na koncepcję architektoniczną i na wystawę stałą właśnie dla tego projektu. Tak jak pan Wojciech wspomniał, w terminie do 10 kwietnia wpłynęło aż 21 prac konkursowych. To też mówi o tym, że ten projekt cieszył się dużym zainteresowaniem pracowni architektonicznych w Polsce. Wszyscy stwierdziliśmy, że był bardzo wysoki poziom. Zleciliśmy przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego firmie A2P2 z Gdańska, pani Monika Arczyńska, która tutaj jest z nami. A całość, tak jak pan Wojtek mówił, nad całością czuwał 9-osobowy skład sądu konkursowego. Chcę też powiedzieć, że cały projekt infrastrukturalny będzie prowadzony przez wyspecjalizowaną marszałkowską instytucję kultury, czyli Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne. Dziś zwycięska koncepcja wskaże nam pracownię architektoniczną, z którą nawiążemy współpracy na zasadzie zlecenia zamówienia z wolnej ręki i od podpisania umowy z pracownią będziemy mieli najprawdopodobniej 15 miesięcy na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego przedsięwzięcia. Już możemy chyba przejść do ogłoszenia
1: wyników. Możemy przejść do ogłoszenia wyników. O ogłoszenie wyników poproszę architektów, czyli poproszę panią dr Monikę Arczyńską i pana Przemysława Gawędę, architekta, oboje architekci. Bardzo proszę.
3: Pana prezesa
1: Jarosława Bielskiego, który będzie inwestorem zastępczym. Natomiast same nagrody, gdy państwo już scharakteryzują ten konkurs i parę słów na ten temat nam powiedzą, o wręczenie nagród poproszę pana marszałka Piotra Całbeckiego i panią przewodniczącą Elżbietę Pińską. Ale najpierw głos oddaję pani dr Monice Arczyńskiej.
4: Dziękuję bardzo. Ja też przy okazji skorzystam z tego, że mam mikrofon i nawet kilka i chciałam podziękować zamawiającemu za naprawdę wspaniałą współpracę. To się rzadko zdarza, od razu mogę powiedzieć, żeby po prostu cała ta współpraca układała się tak sprawnie, z tak dużym zaufaniem i przede wszystkim z tą świadomością, że konkurs musi wyjść, bo konkurs jest gwarancją jakości, bo wybiera się spośród już przygotowanych koncepcji konkursowych, więc nie ma tej sytuacji kupowania kota w worku, jak w przypadku chociażby procedur przetargowych, tylko naprawdę można przejrzeć wszystkie za i przeciw. I tutaj sąd konkursowy pod przewodnictwem uznanej polskiej architektki Marleny Wolnik miał naprawdę trudny orzech do zgryzienia, bo poziom był szalenie wysoki. Naprawdę nie przesadzam. Widzieliśmy różne prace, różne konkursy i tutaj spośród tych 21 prac wybór tych najlepszych 5, czyli 3 nagrodzone i 2 wyróżnione mamy tutaj.

0: tutaj wszystkie wyeksponowane. To naprawdę nie było łatwe zadanie i oznaczało długie godziny dyskusji nad wszystkimi koncepcjami. Dlatego zaczniemy, oczywiście, żeby trochę zbudować napięcie, od wyróżnień. Ja przeczytam najpierw krótką opinię, którą sformułował sąd, żeby wiedzieli Państwo, na co zwracać uwagę, już oglądając później pracę, a następnie odczytamy autorów, pracownie, które złożyły poszczególne koncepcje. Jedno z wyróżnień otrzymała praca oznaczona numerem 021. Możemy od razu zobaczyć, która to jest.
1: Na końcu.
0: W której doceniono ciekawe ukształtowanie terenu całego założenia oraz umiejętne wkomponowanie w jego strukturę rozczłonkowanej bryły obiektu. Pozytywnie oceniono wykreowanie interesującego dialogu przestrzennego między przeprowadzoną przez dachy zielenią a bryłami budynku. Na uznanie zasługuje także wytworzenie kameralnych przestrzeni społecznych. I praca numer 21, to są numery nadane przez sekretariat konkursu, jest to praca biura MWM Architekci z Rzeszowa w składzie zespołu autorskiego Jakub Lazarowicz, Bartosz Cyzio, Katarzyna Grabiec, Jarosław Matwiejew, Paulina Ziemblińska, wspólnicy członkowie zarządu firmy Maciej Łobos, Marcin Smoczeński, Adela Koszyta-Szylar i Katarzyna Szychowicz. Czy są przedstawiciele, w której doceniono rozmach i odwagę przyjętych rozwiązań. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wykreowanie skrajnie różnych, przeciwstawnych charakterem przestrzeni łąki i kopalni. Pozytywnie oceniono bogactwo nastrojów i nawiązań oraz efekt zaskoczenia towarzyszący eksploracji obiektu i wystawy. Doceniono spójne urbanistycznie zagospodarowanie terenu, zauważono również próbę konsekwentnego połączenia funkcji szkoły w oparty na spójnym zamyśle układ. Jednocześnie rozwiązanie to budzi wątpliwości pod kątem możliwości realizacji ściśle według zaproponowanego rygorystycznego założenia. A autorami tej wyróżnionej koncepcji jest pracownia OWO Grąbczewscy Architekci Oskar Grąbczewscy z Katowic, czyli Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Kamil Kajdas, Michał Kolonko, Maria Grąbczewska i Anna Grąbczewska. Trzecią nagrodę otrzymała praca numer 14. Na uznanie zasługuje wykreowanie niezwykłej przestrzeni patia, atrium, które tworzy strefę wyciszenia i optycznie zmniejsza ciężar ubrojowy budynku. Doceniono czytelny układ funkcjonalny, a także rozwiązanie relacji dwukondygnacyjnego holu z przestrzenią wystawienniczą, wielofunkcyjną salą. Kolumnowy układ elewacji parteru nadaje obiektowi dostojny charakter, a jednorodna, ażurowa okładzina wyższych poziomów poprzez subtelne efekty wizualne odbijającego się w niej światła uatrakcyjnia jej odbiór. Przestrzeń ekspozycyjna została ukształtowana w elastyczny sposób, dający duże możliwości aranżacyjne, a autorkami trzeciego miejsca i nagrodę w wysokości 25 tysięcy złotych otrzymuje pracownia Grzegorz Tęgowski ZZAA, zespół autorski Grzegorz Tęgowski, Diana Pachulska, Małgorzata Neumann, Agnieszka Batkiewicz, Agnieszka Grzemska i Fryderyk Desmet, pracownia z Gdańska, a członkowie zespołu także z Gandawy. Drugiej nagrody, praca numer 4. Na uznanie zasługuje wykreowanie niezwykłej przestrzeni patia, atrium, które tworzy strefę wyciszenia i optycznie zmniejsza ciężar bryły budynku. Doceniono czytelny układ funkcjonalny, a także rozwiązanie relacji dwukondygnacyjnego holu z przestrzenią wystawienniczą i wielofunkcyjną salą. Kolumnowy układ elewacji parteru nadaje obiektowi dostojny charakter, a jednorodna, ażurowa okładzina wyższych poziomów poprzez subtelne efekty wizualne odbijającego się w niej światła utrakcyjnia jej odbiór. Przestrzeń ekspozycyjna została ukształtowana w elastyczny sposób, dający duże możliwości aranżacyjne. I drugie miejsce oraz nagroda w wysokości 35 tysięcy złotych brutto otrzymuje Moc Architekci Katowice, Błażej Janik, Ewa Janik, Maciej Szweda i Mikołaj Frydrychowicz. No, teraz napięcie rośnie. Pierwsze miejsce otrzymała praca numer 20, ta, która jest tutaj zaprezentowana. Sąd konkursowy wysoko ocenił odważną wizję przestrzennej dominanty, subtelnie nawiązującej do lokalnej tradycji. Forma i skala budynku, przywołujące skojarzenia z przemysłową architekturą nieistniejących już szybów kopalni soli, wzmacniają jego znaczenie w strukturze miasta i podkreślają rangę obiektu użyteczności publicznej. Równocześnie rozwiązania materiałowe oraz charakterystyczny detal elewacji czerpią z konstrukcji tężni solankowych, odwołując się do uzdrowiskowego dziedzictwa miasta. Nagrodę przyznano za przekonujące połączenie tych wątków w spójną narrację, ujętą w lapidarnej bryle, która pomimo powściągliwości niesie bogactwo znaczeń i tworzy rozpoznawalny znak fizycznej i symbolicznej przestrzeni miasta. Doceniono czytelność rozwiązań funkcjonalnych oraz sposób organizacji programu na poszczególnych poziomach. Klarowny układ przestrzenny sprzyja intuicyjnemu użytkowaniu, a zwarta bryła i racjonalne rozplanowanie funkcji pozwalają ograniczyć koszty eksploatacji. Wysoko oceniono wykreowanie niepozbawione indywidualnego charakteru, a jednocześnie uniwersalnej przestrzeni wystawienniczej, umożliwiającej elastyczne kształtowanie ekspozycji. Na uwagę zwraca jakość detalu etalażu, którego wyrazistość stanowi naturalną konsekwencję przyjętych rozwiązań architektonicznych i założeń ideowych całego budynku. Oryginalny pomysł scenograficzny w postaci kolorystycznego gradientu umożliwia swobodę doboru eksponatów przy jednoczesnym zachowaniu spójności stylistycznej ekspozycji. W projekcie zagospodarowania terenu umiejętnie wykorzystano fakt umieszczenia dużej części kubatury budynku pod ziemią za pomocą skromnych środków, integrując obiekt z otoczeniem. Zaproponowane rozwiązania projektowe świadczą o biegłej znajomości przepisów prawa budowlanego oraz wnikliwej analizie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przekonujące uzasadnienie zwiększenia kosztów planowanej inwestycji dowodzi dojrzałości projektanta, a praca, która otrzymała pierwsze miejsce, nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie dokumentacji na podstawie pracy konkursowej, to, uwaga, uczestnicy występujący wspólnie, czyli Prolog spółka z OO z Wrocławia oraz Landscape Practice Marta Tomasiak z Warszawy.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Gmina Kruszwica odsłania karty na najbliższe miesiące. Przed nami koncerty, wydarzenia i sporo kulturalnych atrakcji. Co dokładnie znalazło się w kalendarzu imprez? Posłuchajcie sami.
3: W tym roku to będzie 18 lipiec, Noc DJ-ów. Dzięki właśnie nadgopolskiemu nurtowi kultury i Pawłowi Budnerowi to wydarzenie ma to miejsce i cały zespół, który w tym stowarzyszeniu działa w tamtym roku. Co prawda ta pogoda była taka średnia, aczkolwiek skończyło się dosyć dobrze i było bardzo duże zainteresowanie, bo zawsze pogoda przy tych plenerowych wydarzeniach oczywiście odgrywa ważną rolę. W tym roku mam nadzieję, że tego 18 lipca będzie dobra pogoda, dobrą imprezę chcemy zrobić dla młodzieży w połowie pierwszego miesiąca wakacji. Serdecznie na to zapraszamy. Oczywiście przez cały czas trwania okresu wakacyjnego, mówimy tu o lipcu i sierpniu, będą kruszwickie smaki, które będą przede wszystkim w niedzielę, jako atrakcyjny dzień do przyjazdu do Kruszwicy dla mieszkańców nie tylko Kruszwicy, ale całego regionu. Zawsze się tutaj coś będzie działo, będzie można dobrze posmakować. Niektóre również i soboty będą przez kruszwickie smaki przez nas, taka oferta będzie stworzona, ale też szanowni Państwo, oczywiście nasza plaża na Cyplu przez te dwa miesiące, lipiec, sierpień będzie do Państwa dyspozycji razem z nadgopęskim WOPR-em, który zawsze dba na najwyższym poziomie o to, żeby tam było bezpiecznie, ale również i bardzo, bardzo tak atrakcyjnie. Na to serdecznie zapraszamy. Kolejnym wydarzeniem, o którym chciałbym powiedzieć, oczywiście są dożynki, ale zaznaczę dożynki 16 sierpnia połączone z ostatnią edycją imienin Marii. Ja o tym Państwu szczególnie na spotkaniu z mieszkańcami w ostatnim czasie mówiłem. To jest 25. edycja imienin Marii. I będzie to ostatnia, która zakończy ten cykl, ale chcemy połączyć je z dożynkami, żeby one były zakończone z takim większe po prostu wydarzenie, więc łączymy tutaj te dwa wydarzenia, więc zapraszamy do Chemc na dożynki już 16 sierpnia. Co do innych wydarzeń, mamy oczywiście polowanie na myszy, mamy na początku września, 10-12 września literackie, ogólnopolskie literackie spotkania pokoleń, bez których Kruszwica chyba by nie była tą samą Kruszwicą, więc też będzie duże wydarzenie, plus koncert na Wzgórzu Zamkowym, tradycyjnie w piątek, to chyba jest 11, jak się nie mylę. Serdecznie na to również Państwa zapraszamy. No i coś, o czym jeszcze nie chciałbym powiedzieć, a za chwilę oddaję głos Adamowi, to od września rusza Centrum Kultury i Sportu Ziemowit, nowa instytucja, która będzie miała nową ofertę. Chcemy na pewno to też dobrze otworzyć, ale dzisiaj nie chcemy o tym mówić, bo byłoby za dużo. Chciałbym, żeby o szczegółach między innymi w swojej wypowiedzi później, na jakim jesteśmy etapie budowy, powiedział Adam. Ja chciałbym tylko zapewnić, że idzie to bardzo dobrze i ten obiekt, no ja mam bardzo duże oczekiwania co do i oferty kulturalnej i odnośnie takiego odbioru i zmiany w ogóle tego, co się będzie działo w Kruszwicy. To dużo się w mojej ocenie powinno zmienić dla wszystkich, dla seniorów, dla rodzin, dla najmłodszych, którzy będą mogli z tego obiektu skorzystać. Byłem tam ostatnio i byłem tym obiektem oczarowany. Oddaję teraz głos Adamowi, a ja jeszcze wrócę.
4: Szanowni Państwo, ja chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, które będą miały miejsce w naszej gminie już niebawem, bo jestem podekscytowany, ponieważ kolejny raz wyjeżdżamy na targi turystyczne, tym razem do Wrocławia. Mając to doświadczenie z targów poznańskich, wiemy, jaka jest oferta, z jaką ofertą chcemy wyruszyć dla turystów, dla osób, które będą te targi odwiedzały. Spójna nasza polityka związana z promocją naszego miasta poprzez te wszystkie ulotki, Gryzomira i atrakcje, które turyści mogą zobaczyć w naszym mieście, mają przyciągnąć turystów, żeby oni tutaj do nas wrócili. 250 wystawców na 117 stoiskach, w tym nasza gmina. Będziemy jedną z kilkunastu gmin z naszego kraju, która będzie się wystawiała. Jestem bardzo szczęśliwy, że możemy tam promować naszą gminę i w ten sposób przyciągać turystów do naszego miasta. W ten sposób rozwija się nasza gastronomia, nasi przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że zyskają potencjał, który tutaj turyści przywiozą. Dlatego też drugim zadaniem, które ma też przyciągnąć tutaj turystów do naszego miasta.
3: Może dodam do tych targów, bo tak się umawialiśmy, że ja tutaj troszeczkę uzupełnię, bo dzielimy się tutaj obowiązkami. Targi trwają na 4 dni. Jakby szefem tej ekspedycji jest kolega Adam, razem z pracownikami promocji urzędu. Ja bardzo dziękuję za to. Ostatnio byliśmy troszeczkę zaatakowani. Tak, będziemy, szanowni Państwo, rozdawać krówki, będziemy rozdawać książeczki, bajki o Kruszwicy i będziemy namawiać i zachęcać do tego, żeby przyjeżdżać do Kruszwicy. To 4 dni intensywnej pracy bardzo. Ludzi, którzy tam jadą, zostawiają swoje rodziny. Ja nie chcę mówić, że to jest jakieś takie wielkie poświęcenie, coś nietypowego. Ja uważam i bardzo poprosiłem o to swoich współpracowników, żeby z tego nie rezygnować, żeby to zrobić. Targi w Poznaniu odwiedzone zostały przez 40 tysięcy turystów, potencjalnych turystów. Do każdego można dotrzeć, do każdego można porozmawiać. Nie robimy tego dla siebie, robimy to dla Kruszwicy, robimy to dla przedsiębiorców, którzy potencjalnie z tego skorzystają. Mam nadzieję i zapewniam Państwa, że dużo z tych osób, mam nadzieję, że przyjdzie, ale zapewniam Państwa, że będziemy to kontynuować. Ten rodzaj promocji musimy kontynuować. Dołączyliśmy do kilku stowarzyszeń ostatnio, które będą też przygotowywały ofertę i też chcemy wzmocnić ofertę Kruszwicy. Uważamy, że mamy dużo do nadrobienia i będziemy działać, Szanowni Państwo, i mimo tego może nie do końca przychylnego za każdym razem zdania i pewnych wątpliwości, tak trzeba, Szanowni Państwo, robić, bo na tym to dzisiaj polega. Tyle, jeżeli chodzi o targi. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Adamowi i zespołowi, który tam się wybiera i prosiłbym Państwa raczej o wsparcie, a ci, którzy może chcą to zobaczyć, jak to wygląda.
4: Oczywiście, dziękuję Panie Burmistrzu. Zauważyliśmy, że spada wiedza na temat Kruszwicy, zwłaszcza młodych pokoleń. Przeprowadzaliśmy taką ankietę, konkursy, wypytywaliśmy o legendę o Królu Popielu. Mamy do nadrobienia parę zadań, my się na to przygotowaliśmy, chcemy, aby Kruszwica była rozpoznawalna, żeby tutaj zwłaszcza młode pokolenia do nas wracały i z takim zadaniem jedziemy na te targi, żeby Kruszwica była turystyczną potęgą. Chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednym zadaniu, które realizuje się na terenie naszego Podzamcza, a mianowicie wykonana już została koncepcja wstępnego zagospodarowania tego terenu. Jak widzieliście Państwo, zniknął jeden obiekt koło Rusałki. My tam planujemy za niedługo, oczywiście w ustaleniu z konserwatorem zabytków, postawić nowe obiekty drewniane, zaakceptowane przez konserwatora, które będą się wpisywały w ten klimat naszej myśli wieży, naszego Podzamcza, żeby to było wszystko spójne. Będą to lokale gastronomiczne i handlowe. Ja już z burmistrzem widzieliśmy taką wstępną koncepcję, ona jest bardzo, bardzo ciekawa. Zobaczymy na szczegóły, kiedy już dojdzie do tak zwanego projektu i tej realizacji. Myślę, że na pewno to będzie bardzo ciekawa inwestycja. Pan burmistrz wspomniał o Centrum Kultury. Ja chciałbym powiedzieć, bo część z mieszkańców już widzi, jakie te prace postępują, okres zimowy, ustały te prace na terenie wokół obiektu, czyli firma skupiła się typowo na pomieszczeniach wewnątrz budynku. Tak naprawdę wszystkie pomieszczenia związane wokół tylko sali kinowej zostały już wykończone. Ostatnie szlify zostały. Firma przeniosła się do tak zwanego serca Centrum Kultury, czyli do sali kinowej. Na tym etapie układane są akustyczne ściany, teletechnika, oświetlenie, mamy już gotową scenę.
3: Sufit.
4: Tak naprawdę ja już też z firmą i z naszymi pracownikami bardzo im dziękuję za to zaangażowanie inwestycją, za to, że tak bardzo skrupulatnie spotykamy się na tych naradach z firmą Mega. Wybieramy szczegóły, dopinamy detale, wybraliśmy również fotele do sali kinowej. Także czekamy już na ten ostatni detal, który tak naprawdę zakończy budowę, inwestycję tego obiektu. Na koniec sierpnia ma wykonawca nam ten budynek oddać i tak naprawdę na początku września tutaj pan burmistrz planuje otworzyć ten obiekt, żeby on już funkcjonował i był jak gdyby taką, można powiedzieć, atrakcją, ale też takim dopełnieniem tej tak zwanej naszej turystyki, żeby przyjeżdżając do naszej miejscowości, nie tylko mieszkańcy, ale również turyści, mieli gdzie spędzić czas.
3: Mhm. A ten obiekt wygląda bardzo obiecująco. Muszę powiedzieć, że ja byłem oczarowany tymi efektami tych prac i za kilka miesięcy Państwo będziecie mogli je osobiście podziwiać. Już dzisiaj serdecznie zapraszam, a co do oferty, jak powiedziałem, my tą ofertę przedstawimy. Oczywiście mamy jeszcze kilka wisienek na torcie na sam koniec naszego spotkania. Mam nadzieję, że niezbyt długiego, ale oczywiście w kwietniu przeprowadzimy konkurs na dyrektora Centrum Kultury Sportu Ziemowit. Jak Państwo wiecie lub nie wiecie, obecna pani dyrektor złożyła już wniosek i przechodzi z końcem lipca na emeryturę. W międzyczasie jeszcze będzie jakby też i nieobecna. Urlop, no, postaramy się w tym czasie sobie z tym poradzić, natomiast celem naszym, moim, jest wybranie nowego dyrektora jeszcze w miesiącu kwietniu, oczywiście, który rozpocznie pracę w miesiącu sierpniu. Centrum Kultury i Sportu Ziemowit to będzie instytucja, która będzie miała nowe zadania. Przede wszystkim przejmie bardzo mocno, no, musi zarządzić samym obiektem kina Ziemowita, o którym przed chwilą mówiliśmy, ale też i przejmie na pewno kwestie związane z turystyką. Mówimy tutaj o przejęciu zarządzania Mysią Wieżą i Rusałką od 2027 roku. To będzie główne też nowe zadanie, ale też, jak Państwo wiecie, my budujemy dwa duże obiekty, którymi będzie stadion i będzie lodowisko, którymi również ta instytucja na początku w całości będzie zarządzać. Będzie to już duże przedsięwzięcie, duży organizm, który potrzebuje sprawnego, dobrego, nowoczesnego menadżera. Także no, taki konkurs, informuję Państwa, będzie rozpisany i z racji tego, że tych obowiązków będzie dużo i mam okres przejściowy, też zaproponowałem radnym Rady Miejskiej uchwałę zmieniającą statut tej instytucji na najbliższej sesji. No, decyzja będzie radnych, mam nadzieję, że będzie pozytywna. Jestem po spotkaniu na komisjach, aby powołać również tam zastępcę dyrektora, bo tych zadań nowych, które dojdzie, będzie no bardzo dużo. Mówimy o obiektach sportowych, ale też przede wszystkim turystyce. My chcemy stworzyć wiele nowych produktów turystycznych, które przyciągną turystę tutaj do Kruszwicy i mam nadzieję, że docelowo zatrzymają na dłużej niż jeden dzień, jedno popołudnie, które w tej chwili turyści spędzają. Także no takie mamy plany, mamy bardzo dużo oczekiwania, bardzo dużo ochoty i chęci, aby ten obszar do końca tej kadencji zupełnie w Kruszwicy zmienić i zrobimy absolutnie wszystko. Dopowiem może jeszcze, że w ramach tych inwestycji, o których tutaj mówimy, czyli czyli tego Centrum Kultury i Sportu. No, mamy w tej chwili przetarg na fontannę i zagospodarowanie terenu na rynku, również przetarg na fontannę przy Rusałce, która też będzie miała, uważam, swoje znaczenie dla tych wszystkich, którzy będą tutaj przyjeżdżali. Chcemy, żeby to po prostu było atrakcyjniej i ładniej. No i też przymierzamy się, to co gdzieś tam mówiłem kilka dni temu, do przebudowy amfiteatru, takiego liftingu amfiteatru. To nie będzie duża przebudowa, ale myślę, że zmiana siedzisk wymaga, jak ktoś tam pójdzie i zobaczy, jak to wygląda, to nie będzie miał żadnych wątpliwości. No i chcemy też stworzyć przestrzeń do tego, żeby tam mogły się odbywać mniejsze wydarzenia, nie imprezy masowe, które dzisiaj są bardzo drogie, czyli chcemy ożywić ten amfiteatr docelowo. Także plany mamy ambitne. Jeszcze raz bardzo dziękuję tutaj Adamowi, całemu zespołowi wszystkich działów gminy Kruszwica, którzy nad tymi naszymi dziełami bardzo ciężko pracują, a Państwa zapraszam do uczestniczenia w tych wydarzeniach i do wsparcia, bo myślę, że Szanowni Państwo, dla naszej gminy warto to zrobić. Bardzo dziękujemy. W związku z tym, że są Panowie, czy jakieś pytania, może za dużo już powiedzieliśmy?
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Szpital w Inowrocławiu szykuje duże zmiany. Oddziały mają przejść modernizację, pojawi się nowy sprzęt i poprawi się komfort pacjentów. Co dokładnie zostanie zmodernizowane? O tym więcej dyrektor Bartosz Myśliwiec. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
5: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Melo Radio Inowrocław, a wraz ze mną dyrektor Inowrocławskiego Szpitala, pan Bartosz Myśliwiec. Dzień dobry, panie dyrektorze.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: Panie dyrektorze, co kilka miesięcy na nasze spotkanie wypadają, takie podsumowanie małe robimy, to wiosna, piękne dni, wreszcie ciepło, wracamy do środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jakie dokładnie trafiły do szpitala w Inowrocławiu już na ten stan kwiecień i jaka jest ich łączna wartość?
6: Tak, na chwilę obecną realizujemy takie główne, to trzy projekty z Krajowego Planu Odbudowy. Pierwszy to jest modernizacja pierwszego oddziału chorób wewnętrznych w celu m.in. utworzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego i ta inwestycja w chwili obecnej już dobiega końca. Po modernizacji zostanie uruchomiony pierwszy oddział chorób wewnętrznych w swojej starej lokalizacji, czyli na czwartym piętrze pawilonu łóżkowego. Z ZOL-em trwają już ostatnie prace polegające m.in. na wyposażeniu tego oddziału. I jest to inwestycja, która jest z Krajowego Planu Odbudowy na środki finansowe ponad 5,5 miliona. Łączna wartość inwestycji to jest 7 milionów. I tak jak powiedziałem, ta inwestycja już dobiega końca. Druga inwestycja, większa, dotyczy oddziału kardiologicznego i w ramach tego, oprócz modernizacji oddziału kardiologicznego, jest także wymiana angiografów pracowni hemodynamiki, czyli sprzętu, który jest wykorzystywany do diagnostyki i do leczenia inwazyjnego choroby niedokrwiennej serca, głównie zawału mięsia sercowego. I także jest planowane utworzenie nowej pracowni, czyli pracowni elektrofizjologii, czyli inwazyjnej diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca, czyli popularnej ablacji. I ta inwestycja jest w toku. Cały koszt inwestycji to jest 22 miliony blisko, z czego środki z Krajowego Planu Odbudowy to jest ponad 20 milionów. I trzecia inwestycja to jest inwestycja w szeroko pojętą informatyzację i cyberbezpieczeństwo, ale także wdrożenie rozwiązań sztucznej inteligencji w naszym szpitalu i ta inwestycja jest w trakcie realizacji. Wyłoniliśmy część oferentów, część jesteśmy zobligowani do powtórzenia tego postępowania w ramach zamówień publicznych, ale myślę, że tutaj czas tej realizacji, który jest przewidziany wstępnie, czyli do końca czerwca, jak najbardziej tutaj myślę, że ta inwestycja zostanie w tym czasie zrealizowana.
5: A które z tych planów inwestycji są kluczowe dla naszego szpitala na ten 2026 rok, które tak muszą być po prostu priorytetowo skończone?
6: Tak na dobrą sprawę, wszystkie środki z Krajowego Planu Odbudowy muszą być wydatkowane do końca czerwca, bo takie jest założenie Krajowego Planu Odbudowy i tych środków. Wobec powyższego dokładamy wszelkich starań, żeby te inwestycje tutaj pokończyć, tak? A jeśli chodzi o kluczowe inwestycje, to myślę, że zarówno ten obszar cyberbezpieczeństwa, jakże ważny informatyzacji, tutaj te inwestycje to jest ponad 9 milionów, przysłużą się sprawniejszej obsłudze pacjentów w naszym szpitalu, ale część tych rozwiązań, jak chociażby systemy teleinformatyczne oparte na sztucznej inteligencji, czy to w zakładzie patomorfologii do obiegu badań histopatologicznych i ich oceny, ale także systemy do oceny badań radiologicznych, poprawią jakość tej obsługi pacjenta i zwiększą oczywiście nasze bezpieczeństwo informatyczne, jakże ważne w obliczu tego, co się dzieje chociażby za wschodnią granicą, ale to także inwestycje typowo w poprawę świadczeń zdrowotnych czy wprowadzenie nowych świadczeń zdrowotnych, takich jak z zakresu opieki długoterminowej, czyli utworzenia zakładu opiekuńczo-leczniczego, ale także i ten obszar kardiologiczny, jakże ważny, wprowadzenie nowego zakresu świadczeń, zakresu inwazyjnej diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca. Coraz więcej pacjentów cierpi chociażby z powodu migotania przedsionków, a teraz to jest jedna z bardziej skutecznych metod leczenia tych zaburzeń rytmu serca, więc uważam, że będzie to kolejny krok milowy w zwiększenie przede wszystkim jakości udzielanych świadczeń, ale też w bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców.
5: W wielu przypadkach środki z Krajowego Planu Odbudowy stanowią lwią część tych inwestycji. Czy bez nich faktycznie te inwestycje nie doszły do skutku?
6: Tak.
5: Czy byłyby opóźnione w wielu przypadkach?
6: To znaczy, my już staraliśmy się chociażby ze wcześniejszych projektów, które były ogłaszane przez Ministerstwo Zdrowia, pozyskać środki chociażby na wymianę tego angiografu hemodynamicznego w pracowni hemodynamiki, ze względu na to, że posiadamy sprzęt z 2013 roku. Już myśleliśmy o tym, żeby ten sprzęt wymienić. Niemniej jednak nie udało nam się tych środków pozyskać, chociażby z Polkardu. Wobec powyższego, tak, te środki przeznaczone na inwestycje, na sprzęt medyczny, jak najbardziej służą tutaj naszemu szpitalowi, no i przede wszystkim będą służyć naszym pacjentom, bo to jest najważniejsze.
5: Wracamy do oddziału kardiologii, który będzie zamknięty do końca czerwca. Czy słyszy Pan głosy mieszkańców, no, którzy nie są przychylnie nastawieni do tej decyzji?
6: Tak, ze względu na to, że musieliśmy podjąć taką decyzję, ze względu na to, że ten oddział wymaga praktycznie całej modernizacji, żeby utworzyć tą nową pracownię. Ona jest tworzona w chwili obecnej w tym odcinku A oddziału kardiologicznego. Z kolei na odcinku B jest modernizacja, stawianie tego nowego angiografu hemodynamicznego, dlatego też zmuszeni byliśmy do podjęcia tego typu decyzji, żeby czasowo zawiesić funkcjonowanie tego oddziału. Niemniej jednak warto tutaj podkreślić, że zabezpieczyliśmy opiekę kardiologiczną nad naszymi pacjentami ze względu na to, że w pierwszym oddziale chorób wewnętrznych wyłoniliśmy łóżka dedykowane pacjentom ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie pacjenci mogą być leczeni zachowawczo. Kolejna rzecz, zapewniliśmy też stały dyżur kardiologa, który dyżuruje na tej części kardiologicznej, nazwijmy to, pierwszego oddziału chorób wewnętrznych, zabezpieczając także konsultacyjnie szpitalny oddział ratunkowy i zabezpieczając także cały szpital w konsultacji kardiologicznej. Kolejna rzecz, podpisałem też porozumienie z ościennymi szpitalami, a myślę tutaj o Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 imienia Antoniego Jurasza w Bydgoszczy oraz nr 2 imienia Jana Biziela w Bydgoszczy, celem możliwości przekazywania pacjentów wymagających pilnej interwencji na naczyniach wieńcowych, czy pilnego wszczepienia kardiostymulatora, czy kardiowertera defibrylatora na ten zakres usług. Wobec powyższego my też po konsultacji tutaj naszych pacjentów przekazujemy do szpitala, właśnie do tych szpitali celem tychże świadczeń, więc pomimo zawieszenia, to te świadczenia tutaj zabezpieczyliśmy dla naszych mieszkańców, wiedząc, jak ważne schorzenia serca i naczyń są istotne, tak, i jak istotne są też, jest poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, więc odpowiedzialnie podchodząc do tej kwestii, tak jak powiedziałem, te świadczenia zostały tutaj zabezpieczone dla naszych pacjentów i to jest sytuacja przejściowa, tak, żeby przeprowadzić w pełni tą inwestycję i tą modernizację, więc myślę, że ten czas poświęcony na tą modernizację będzie w pełni wkrótce zrekompensowany chociażby tym, jak będzie wyglądać oddział kardiologii i tym rozszerzonym wachlarzem świadczeń, które będzie wkrótce udzielać.
5: Panie dyrektorze, mówimy o tych inwestycjach, o zmianach, kilkanaście miesięcy będą one trwały. Kiedy realnie mieszkańcy Inowrocławia, no oczywiście kuracjusze, którzy są w naszym mieście, odczują efekty tych zmian? Czy przyjdą do naszego szpitala, powiedzą, jest lepiej? Bo w naszych artykułach, pod naszymi artykułami, no są opinie bardzo mieszane, ale z nastawieniem na te negatywne o szpitalu.
6: To znaczy, ta poprawa jakości będzie już odczuwalna po 30 czerwca, czyli po zrealizowaniu tych inwestycji. De facto, Szanowni Państwo, my dokładamy starań, żeby stale podnosić jakość naszych usług i żeby podnosić satysfakcję tutaj ze strony pacjentów. Oczywiście dochodzą do nas te głosy negatywne. Głównie są to głosy, które dotyczą obsługi w szpitalnym oddziale ratunkowym, bo to jest największy problem systemowy, ale prawdę mówiąc, przyglądając się też tej skali ilości zgłoszeń, które Państwo do nas tutaj kierujecie, nie odbiega to jakoś w szczególny sposób na tle innych szpitali. Tak? To jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest tego typu, że większość niezadowolenia wynika przede wszystkim z dwóch czynników. Pierwszego czynnika to zbyt długiego czasu oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ale to wynika przede wszystkim z ilości pacjentów, które trafiają chociażby do szpitalnego oddziału ratunkowego. I tutaj warto podkreślić, że jesteśmy trzecim SOR-em w województwie kujawsko-pomorskim tuż po klinikach medycyny ratunkowej, która przyjmuje największą ilość pacjentów ze względu na to, że tak duża liczba pacjentów się do nas zgłasza. Zgłaszają się pacjenci nie tylko z obszaru powiatu inowrocławskiego, ale z ościennych powiatów radziejowskiego, mogileńskiego, żnińskiego, a teraz coraz więcej z województwa wielkopolskiego czy z Mazowsza, którzy trafiają do nas ze względu na to, że tam jest jeszcze większy problem z dostępnością do świadczeń zdrowotnych w naszym szpitalnym oddziale ratunkowym. Wobec powyższego ta ilość przekłada się wprost na czas oczekiwania. Tak? Kolejna rzecz, też bardzo dużo pacjentów do nas trafia na szpitalny oddział ratunkowy, a mogłaby być diagnozowana w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej czy ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, ale z uwagi na chociażby trudności w dostaniu się do lekarza pierwszego kontaktu, czyli lekarza POZ-u, ale także z wydłużonych kolejek w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, to ci pacjenci decydują się także na zgłoszenie do szpitalnego oddziału ratunkowego, co wydłuża czas obsługi wszystkich pacjentów. Tak? Więc ten problem jak gdyby tutaj pozostaje. A druga rzecz, też bardzo dużo skarg wynika z samego podejścia do pacjenta. Tak? Ja myślę, że to jest też troszeczkę kwestia osobowościowa, indywidualna. Tak? Pomimo tego, że staramy się nasz personel uczyć, szkolić z tej obsługi, właściwej obsługi pacjenta, bo to pacjent w końcu, który trafia jest do nas, jest, powinien być najważniejszy, no to niestety no, nie jesteśmy w stanie w pełni wszystkich, całego personelu według tego wzorca, bym powiedział, przeszkodzić, bo to też wynika z indywidualnych cech chociażby charakteru. Niemniej jednak chciałbym Państwa też zapewnić tutaj, że wkrótce podejmiemy szereg szkoleń dedykowanych dla kadry szpitalnego oddziału ratunkowego z takiego podejścia do pacjentów, z empatii, także i z wypalenia zawodowego, bo też w dużej mierze to też z tego wynika, żeby poprawić te funkcjonowanie. No i też oczywiście podjąłem decyzję o wdrożeniu nowych zasad organizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. One będą wdrażane w miesiącu maju i w czerwcu. Także zmieni się szef Szpitalnego Oddziału Ratunkowego od czerwca, którego zadaniem też będzie usprawnić tą obsługę pacjentów. Więc mam nadzieję, że to wprost przedłoży się na ocenę ze strony mieszkańców tutaj, bo głos państwa, które do nas dociera różnymi kanałami, jest bardzo cenny i bardzo ważny, tak, żeby stale tą sytuację poprawiać. Wiem, że ona nie jest idealna i pewnie idealna nigdy nie będzie, ale zawsze możemy sprawić, żeby ta obsługa była na pewno lepsza, rzetelniejsza.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z dyrektorem Bartoszem Myśliwcem o nowościach w funkcjonowaniu inowrocławskiego szpitala. Było dużo o zmianach, modernizacjach i dofinansowaniach. Co jeszcze się zmieni? Posłuchajcie sami.
6: W krótszym czasie, tak, wobec powyższego będą też wprowadzone mechanizmy chociażby retriażu, polegającym na tym, że jeśli pacjent będzie zbyt długo oczekiwał na świadczenie zdrowotne, to personel, który wykonywał tą pierwszą czynności, czyli mierzył parametry, będzie prosił państwa o ponowne udanie się w celu chociażby zmierzenia tych parametrów, ale też jego zadaniem będzie zwrócenie uwagi lekarzowi, który zaopatruje pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym, że ten pacjent czeka już określony czas i żeby tego pacjenta już tutaj rzeczywiście przyjąć, tak? Wobec powyższego mam nadzieję, że to też wpłynie na poprawę oceny z państwa, tak? Ale tak jak powiedziałem, głos państwa jest ważny i wszystko to, co państwo kierujecie, najczęściej kierujecie w różnego typu portalach, mediach społecznościowych, więc dociera to do mnie jako do dyrektora z drugiej ręki, bym powiedział. Niemniej jednak zapewniam państwa, że biorę to pod uwagę i staram się tak kierować podmiotem, czy tak zmieniać jego funkcjonowanie, żeby było przede wszystkim dla państwa z korzyścią. Staram się, biję się w piersi, nie zawsze mi się to udaje, ale tak jak powiedziałem, no też jest ten czynnik ludzki i często gęsto ten czynnik ludzki no jest najtrudniejszą materią do zmian, bym powiedział.
5: Panie dyrektorze, sztuczna inteligencja w naszym szpitalu to jest też temat, który się odbił szerokim echem. Na czym dokładnie w praktyce będzie to polegać? No ten projekt około 10 milionów złotych warty.
6: Tak, dobrze wiemy, że sztuczna inteligencja teraz bardzo pomaga w diagnostyce i w leczeniu naszych pacjentów i przede wszystkim w ramach tych środków chcemy zakupić oprogramowanie, chociażby do oceny badań radiologicznych, które będą taką podpowiedzią dla lekarza radiologa w celu właściwego opisu badania radiologicznego. Będzie też wskazywała pewne możliwe, że tak powiem, tutaj rozwiązania diagnostyczne, ale także będziemy korzystać z rozwiązań, które będą nas wspomagać w procesie leczenia, tak? Czyli też te algorytmy, które będą stwarzane i są stworzone, będą też lekarzowi prowadzącemu taką wskazówką, jak tutaj indywidualistycznie podejść do terapii pacjenta. Brzmi to może kosmicznie, bym powiedział, bo to zawsze lekarz jest tym decydującym ogniwem dotyczącym wdrożenia terapii, ale myślę, że każdy z nas leczących chciałbym mieć takiego pomocnika, asystenta, który podzieli się pewnymi wskazówkami i będzie zawsze można na to zwrócić uwagę, więc myślę, że takie rozwiązania będą bardzo dobre. Jeśli chodzi o też zakres diagnostyki patomorfologicznej, to te rozwiązania będą chociażby służyły śledzeniu materiału biologicznego, będą także właściwie tutaj oceniane badania immunohistochemiczne, czyli te w tym materiale wzorcowym, które też będą kierunkować na odpowiednie rozpoznanie kliniczne, a przed zatem za wdrożenie właściwego leczenia, bo dane jasno wskazują, że blisko 25% badań histopatologicznych ocenianych jest niekompletnie bądź błędnie, a to przekłada się na diagnozę. Wobec powyższego jest to tak istotne, żeby wdrożyć te rozwiązania, które wspomogą ten proces.
5: Też jest bardzo ważne, żeby ta sztuczna inteligencja w pełni nie zastąpiła tych lekarzy, bo teraz jest granica bardzo cienka. Z tym, że można się bardzo mocno nadziać na to, że będzie właśnie ten przeskok bardzo mocny tej sztucznej inteligencji właśnie. Czy obawiacie się tego w naszym szpitalu, czy nie, na ten moment?
6: Zawsze są obawy ze względu na to, że to jest zupełnie nowe rozwiązanie. Tak? Dobrze wiemy, że to człowiek będzie decydować, w jakim celu te rozwiązania wykorzysta. Mam nadzieję, że tylko i wyłącznie w tych dobrych celach, czyli krótko mówiąc, żeby na tyle skroić tą terapię dla danego pacjenta, żeby ona najwięcej przysłużyła. Jeśli chodzi o model diagnostyczny, to żeby jak najbardziej doprecyzować wynik badania tak, żeby on posłużył właściwemu wdrożeniu dalszej diagnostyki i leczenia. Więc tak na dobrą sprawę to my jesteśmy, jako ci profesjonaliści medyczni, będziemy odpowiedzialni za właściwe korzystanie z tych nowych rozwiązań, ale de facto, no szanowni Państwo, dobrze wiemy, że obawy zawsze są i zawsze będą, jak to przed nowymi rozwiązaniami, ale każdy większy postęp w medycynie się z takimi obawami wiązał, tak chociażby nawiązując do stulecia ery chirurgów, tak samo było podejście chociażby do znieczulenia do zabiegów, tak, gdzie uważano, że jest one zbędne i ryzykowne i nie powinny być pacjent poddawany anestezji do zabiegów operacyjnych, tylko wykonywano je bez znieczulenia. No, któż z nas dzisiaj sobie wyobraża zabieg operacyjny bez znieczulenia, tak? Takie same obawy były chociażby przed promieniowaniem rentgenowskim, tak? Które też było takim krokiem milowym. No i tak samo obawa oczywiście przed szczepieniami ochronnymi, a one na dobrą sprawę uchroniły przed niejedną epidemią i uchroniły niejedno zdrowie i życie człowieka. Więc taka obawa zawsze pozostaje, ale tak jak powiedziałem, najistotniejsze jest to, jak my będziemy z tych narzędzi korzystać.
5: Jeszcze niecałe kilkadziesiąt lat temu przeszczep serca był niemożliwy. Zacznijmy od tego.
6: Tak, z dużą dozą i rezerwą do tego podchodzono. Zresztą to w piękny sposób jest pokazane w filmie Bogowie o świętej pamięci profesorze Relidze.
5: Genialna rola Tomasza Kota.
6: Dokładnie tak, więc zresztą jeden z lepszych filmów medycznych, bym powiedział, do dzisiejszego dnia. Wracam z sentymentem do tego filmu. Zresztą sam osobiście znam pana profesora. Współpracuję z jego uczniami, konkretnie z panem profesorem Bochenkiem. Więc jest to no, niezwykła postać i tak jak pan redaktor słusznie zaobserwował, wówczas śmierć człowieka, śmierć mózgowa była nie do przyjęcia, tak, przez wielu lekarzy też, gdzie tak na dobrą sprawę były głosy, które trwają poniekąd do dzisiaj, tak, że wprowadzenie definicji śmierci pnia mózgu było procedurą tylko i wyłącznie, żeby rozwijać dział zwany transplantologią, tak? Dobrze wiemy z dzisiejszego stanu aktualnej wiedzy medycznej, że śmierć pnia mózgu jest śmiercią człowieka w ogóle i na tej podstawie możemy tutaj wykorzystywać narządy do przeszczepu, a na tamte czasy rzeczywiście no, było to dużą wątpliwością medyczną i etyczną, zwłaszcza, że obowiązywała na tamte czasy definicja śmierci jako jako tego ostatniego bicia serca, tak? Czyli krótko mówiąc, jeśli serce nadal w człowieku funkcjonowało, to znaczy, że człowiek żył. A dzisiaj już wiemy, że bez tak ważnego narządu, jakim jest mózg, pień mózgu, człowiek nie żyje i dlatego też to wszystko ewoluuje.
5: Też jest bardzo ważny temat chorób mózgu, czyli Alzheimera, chyba najpoważniejszej choroby. Czy pan dyrektor też spotkał się z takimi głosami, że to może mieć coś wspólnego z cukrzycą? Bo ostatnio wyczytałem, że to jest jakoś powiązane, że osoby chorujące na cukrzycę lub mające jakieś objawy bardzo często w przyszłości właśnie mają te objawy Alzheimera, demencji, otępienia, niezależnie od wieku, nawet wcześniej niż te, tam 65 lat jest podawane.
6: Tak, największym problemem jest to, że rzeczywiście choroby demielinizacyjne czy choroby otępienne, do których jest zaliczana choroba Alzheimera, obserwujemy w ostatnim czasie, że występuje u coraz młodszej populacji, tak? Więc to nie jest przypadłość osób w podeszłym wieku, ale coraz młodszych osób mają stawiane rozpoznanie Alzheimera ze względu na to, że spełniają wszystkie kryteria zaburzeń poznawczych, które są charakterystyczne dla tej jednostki. Sam osobiście miałem do czynienia z osobą w wieku 35 lat, u której zdiagnozowano już w tak młodym wieku zespół otępienny pod postacią choroby Alzheimera. A wobec powyższego no, staje się to na pewno pewnym wyzwaniem też dla zdrowia publicznego. Jeśli chodzi o związek z chorobami metabolicznymi, takimi jak cukrzyca, zgadzam się ze względu na to, że cukrzyca sprzyja chociażby powstawaniu miażdżycy. Miażdżyca sprzyja temu, że jest gorsze krążenie mózgowe, między innymi mózgowe, więc przez brak właściwej transportu krwi do mózgu także zaczynają się zmiany organiczne w centralnym układzie nerwowym, a w ślad za tym chociażby powstają różnego typu zaburzenia, czy to demielinizacyjne, czy też uszkodzeniowe, czy też także i te otępienne, tak? Więc jak najbardziej ten związek jest ewidentny, także musimy mieć z tyłu głowy fakt, że cukrzyca jest chorobą, która dotyczy wielu narządów, tak? Jest ona skrycie przebiegająca ze względu na to, że tak na dobrą sprawę podwyższony poziom cukru nie jest odczuwalny, a zmiany narządowe już powstają, czy to w naczyniach, czy w mózgu. Dziś już nikt nie neguje silnego związku cukrzycy z chorobami serca i naczyń, nikt nie neguje z udarami mózgu, nikt nie neguje tego związku z chorobami chociażby nerek, czy wzroku, słuchu, więc tak na dobrą sprawę cukrzyca jako choroba metaboliczna dotyczy wielu narządów, w tym także i wpływa na funkcjonowanie naszych zdolności poznawczych.
5: Panie dyrektorze, zeszliśmy troszeczkę na takie medyczne tematy. Wróćmy do naszego szpitala. Modernizacja pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii. Kiedy możemy się spodziewać, no tak mniej więcej, w pana ocenie, finiszu tych modernizacji?
6: Tak jak wspomniałem, ten projekt musi być zrealizowany do końca czerwca. Wobec powyższego takie są też założenia. Dlatego też uruchomimy tutaj niezwłocznie funkcjonowanie oddziału kardiologicznego zaraz po uzyskaniu informacji, że inwestor zakończył działania polegające na modernizacji instalacji tych angiografów, zarówno tego hemodynamicznego, jak i tego przeznaczonego do zabiegów elektrofizjologicznych.
5: Czyli tak stopniowo?
6: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Ja myślę, że tutaj rzeczywiście od lipca już te zabiegi na pewno na naczyniach wieńcowych one już będą się odbywać. Jeśli chodzi o elektrofizjologię, to oczywiście w pierwszym rzucie będziemy wykonywać w tej pracowni zabiegi implantacji stymulatorów, kardiowerterów, defibrylatorów i urządzeń resynchronizacyjnych. To, co do tej pory robiliśmy, ale robiliśmy to na bloku operacyjnym, teraz będziemy to robić w strukturach oddziału kardiologicznego w tej pracowni. No i myślę, że ten okres wakacyjny też realnie będzie już momentem, gdzie pierwsze zabiegi z zakresu ablacji, zaburzeń rytmu serca, waszymi gotania przedsionków, wystartuję, bo tutaj w gotowości mam personel, który jest chętny udzielać tego typu świadczeń zdrowotnych. Jesteśmy na etapie organizacji funkcjonowania tej pracowni. W dniu dzisiejszym też mam spotkanie z kierownikiem tej pracowni, czyli z panem doktorem Grzegorzem Bojarskim, który będzie odpowiedzialny za tą część elektrofizjologiczną, żeby omówić chociażby, jaki sprzęt tutaj będzie ten jednorazowy, zużywalny, będzie potrzebny do funkcjonowania tej pracowni. Z kolei z drugim kierownikiem, czyli z doktorem Markiem Radomskim, już jestem po rozmowach dotyczących funkcjonowania pracowni hemodynamiki. Tu za wiele się nic nie zmieni ze względu na to, że ten zakres działalności wykonujemy nieprzerwalnie od 2013 roku. Poprawi się jakość wykonywania badań, zmniejszy się na pewno ekspozycja pacjenta na promieniowanie, które jest wykorzystywane podczas tego typu zabiegów. No i też będzie możliwość, żeby tutaj z mniejszego dostępu wykonywać te badania bardziej dokładnie, bardziej wiarygodnie, bardziej bezpiecznie. No i przyszłościowo myślimy też o wdrożeniu zabiegów na naczyniach obwodowych, nie tylko i wyłącznie nawieńcowych, ale także i obwodowych, zwłaszcza nerkowych.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Bali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10,
3: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
0: Autopromocja. Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Inomax, Inowrocław zaprasza.
0: Diabeł ubiera się u Prady 2. Kultowa obsada. Meryl Streep, Emily Blunt, Anne Hathaway, Stanley Tucci. W najmodniejszym filmie roku. Diabeł ubiera się u Prady 2. Tylko w kinach od 1 maja. O reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
2: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu